0: Rosyjski atak na Ukrainę. Polska znów podrywa myśliwce. Alert RCB trafił do mieszkańców Lubelszczyzny. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy w stałej bazie w Polsce. Nadal nie wiadomo jednak, gdzie powstanie. Są wakaty, ale trudno je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po kolejnym ataku Rosji na Ukrainę prewencyjnie znów poderwano polskie myśliwce, przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Alert RCB dostali mieszkańcy Lubelszczyzny. Wiadomo, że te działania zostały już zakończone, alert odwołano. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W komunikacie zapewniono jednak, że polskie wojsko na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości. Wieczorem ostrzeżenie nie wydały także siły zbrojne Łotwy. Dotyczyło możliwego zagrożenia z powietrza w rejonie miasta Krasław, to na południu kraju, przy granicy z Białorusią. Nawet 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy może docelowo służyć w stałej bazie, która ma powstać w Polsce. Taką liczbę podał wiceszef resortu obrony. Ostateczna lokalizacja wciąż nie jest jednak znana. Na ten temat minister Władysław Kosiniak-Kamysz chce rozmawiać z przedstawicielami Pentagonu w Waszyngtonie. Do spotkania miało dojść jutro, ale jak poinformował wczoraj MON, odbędzie się w innym terminie. Z tym tematem Mateusz Chłestun. Mateuszu, powiedz, co wiadomo.
1: Według zapowiedzi MON-u w bazie na stałe mogłoby stacjonować około 5 tysięcy Amerykanów, a około 11 tysięcy miałoby służyć w niej rotacyjnie. Do ustalenia ostatecznej i pewnej lokalizacji potrzebne są jeszcze m.in. konsultacje z samorządami.
2: To jest województwo wielkopolskie i województwo dolnośląskie, ale nie traktowałbym tego jako zbiór zamknięty.
1: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk. Po niedawnej wizycie Amerykanów w Warszawie do Waszyngtonu trafił raport w sprawie koncepcji bazy wojsk USA nad Wisłą.
2: Ten raport trafi na biurko Departamentu Wojny, później pewnie na biurko prezydenta Trumpa. Na takim poziomie będzie podejmowana ta decyzja, czyli na poziomie głów państw i rządów.
1: Minister Obrony Narodowej, który wybiera się w tej sprawie do Waszyngtonu, zapewnił tymczasem, że odnośnie stałej bazy wojsk USA jest pełne porozumienie między rządem a prezydentem.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Jedna osoba nie żyje, dwie trafiły do szpitala. To po tragicznym wypadku na drodze łączącej Kielce z Zagnańskiem. W miejscowości Siodła czołowo zderzyły się dwa samochody. Jak ustalono, kierująca jednym z pojazdów zjechała na przeciwległy pas ruchu.
3: Kierująca z nieustalonych na ten moment przyczyn w pewnym momencie zjechała na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do czołowego zderzenia z pojazdem Mitsubishi, za kierownicą którego siedział 21-letni kierujący.
0: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Poszkodowane zostały też dwie inne osoby, które potrzebowały pilnej pomocy medycznej.
3: Do szpitala została przetransportowana zarówno 49-letnia kierująca, jak i 21-letni kierujący z pojazdu Mitsubishi.
0: Sprawę wyjaśniają policja i prokuratura. Mają wakaty, ale trudno im je zapełnić. Polscy pracodawcy nie mogą znaleźć specjalistów. Tak wynika z badania Rzeczpospolitej. Trudności zadeklarowała ponad połowa badanych przedsiębiorców. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Społeczeństwo się starzeje, pracownicy przechodzą na emeryturę i nie ma kim ich zastąpić. To problem, z którym pracodawcy mierzą się coraz częściej. Choć stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie, to osoby świeżo po studiach może czekać niemiłe zderzenie z rzeczywistością.
5: Na rynek pracy wchodzi bardzo wielu ludzi z tak zwanymi pustymi dyplomami. Świeżo po studiach często te dyplomy nie mają realnego przełożenia na ich kompetencje.
4: Mówi Andrzej Strojny z Warsaw Enterprise Institute. Wśród innych odczuwalnych skutków zmian w demografii pracodawcy wymieniają też trudność w rekrutacji pracowników czy wzrost kosztów pracy.
0: Według danych GUS-u z 2024 ponad połowa Polaków nie pracuje w swoim wyuczonym zawodzie.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Na koniec jeszcze Małopolska, gdzie rozpoczęło się jesienne szczepienie lisów. Specjalne kapsuły będą zrzucane z samolotów, ale też rozkładane ręcznie. Lekarze weterynarii apelują, nie dotykajcie szczepionek, bo lisy wyczują człowieka i wtedy szczepionki nie zjedzą.
7: Zaczynamy podawanie szczepionki z samolotów oraz będziemy rozkładać szczepionki ręcznie wokół miast. Akcja będzie trwała do 30 września. Przede wszystkim prosimy nie dotykać tych szczepionek. Dotknięta taka szczepionka to już nie pobierze lis i jest to stracona szczepionka. W okresie szczepienia lisów i w okresie 14 dni po tym szczepieniu, nie wypuszczać psów bez opieki. Powinny spacerować na smyczy i mieć kaganiec.
0: Wyjaśniał Włodzimierz Jańczy, powiatowy lekarz weterynarii w Nowym Sączu. Dzięki takim szczepieniom w Małopolsce od kilku lat nie ma już przypadków wścieklizny.
6: Kto rano wstaje? Poranek poranek z Radiem Plus.
8: A coś ostatnio, te lisy często wściekle mi przebiegają przed samochodem. Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 6. Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
8: A chciałem zwrócić uwagę na słowo jesienne szczepienie lisów. Jesienne, rozpoczynamy nową porę roku. Dzień dobry.

0: Zauważyliście, że wielu muzyków ma zespoły muzyczne, w których nazwie są ich imiona i nazwiska. Tak jest na przykład w przypadku Nick Cave and the Bad Seeds. Australijski muzyk, wokalista Nick Cave obchodzi dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego, jak również włoski śpiewak operowy Andrea Bocelli. Tutaj nie mamy żadnego Andrea Bocelli Group ani band. Maurycy, Tomasz, dziękuję. Ignacy, Joachim, Prosimir i Józefa obchodzą dzisiaj imieniny. 22 września w kalendarzu, początek jesieni. To są osoby, które świętują. Jeszcze mamy kilka innych okazji, ale na nie przyjdzie jeszcze pora. Na razie 12 minut po godzinie 6 i czas na Ewangelię w Radiu Plus.
1: Przyszli do Jezusa jego matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu. Oznajmiono mu: Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Lecz on im odpowiedział: Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je.
2: Ewangelista Łukasz znowu pokazuje nam, co znaczy być rodziną Jezusa, w jaki sposób stać się bliskim Jezusowi. Ta bliskość w stosunku do Jezusa buduje się poprzez słuchanie Jego słowa, poprzez czytanie Pisma Świętego, poprzez wzięcie tego Pisma do swoich rąk. Moją rodziną, moimi braćmi, moją matką są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i dalej wypełniają je. Czyli nie zatrzymują się tylko na postawie biernej, czytam, ale idą o krok dalej. Wypełniają słowa, które przed momentem zobaczyli, przeczytali. Bądźmy rodziną Jezusa.
3: Reklama. Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.

Papa Dance i Nice Story w Radiu Plus. Właśnie oglądam po sieci krąży taki filmik, który pokazuje bójkę przy trasie S8. To miało miejsce 19 września, więc 3 dni temu o godzinie 17, tak w okolicach, ktoś to nagrał, zatrzymał się nawet na chwilę, podpisał bójka MMA na drodze ekspresowej. To trasa S8. Ja śmiem twierdzić, że dzisiaj do takiej bójki by nie doszło. Dzisiaj, we wtorek, 22 września. A dlaczego? No bo dzisiaj dzień bez samochodu, więc panowie by się nie pokłócili, bo jechaliby komunikacją miejską. Tak, tak, w wielu miastach, zobaczcie dzisiaj, sprawdźcie to, można jechać za darmo, nie kasować biletu, nawet jest wiele osób zdezorientowanych, które nie wiedzą o całej akcji, próbują kupić bilet, a tu nie da się, po prostu kasowniki zablokowane, bo można jechać dzisiaj komunikacją miejską, autobusem, tramwajem. Ja się bardzo cieszę, że do obchodów Dnia Bez Samochodu w końcu przyłączyło się państwo, objęło swój patronat, co można obserwować na tych pylonach dużych, patrząc na ceny benzyny, więc wybierajmy komunikację miejską. O 25 minut po godzinie 6:00, Neil Diamond, Girl, You'll Be Woman Soon.

zawsze tak jest. Pierwszy dzień jesieni, takie przesilenie letnio-jesienne, no i dzień bez samochodu. To są okazje, a jeszcze dzisiaj jest Światowy Dzień Nosorożca, ale to już niech każdy zrobi sobie z tym dniem, co chce, bo ja jeszcze nie mam pomysłu. Za minutę będzie 6:30, za chwilę wiadomości i prognoza pogody.

0: Jest w 6:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Konflikt terminów, dlatego Pentagon przełożył zaplanowane na środę spotkanie wicepremiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w amerykańskim resorcie. Wkrótce wyznaczony zostanie nowy termin. Do Waszyngtonu udają się wiceszefowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą rozmawiać z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. W poniedziałek na lotnisku Shannon w Irlandii spotkali się tam prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i dyrektor CIA John Ratcliffe, poinformowała agencja Reutera. Rozmowa odbyła się w czasie, gdy ich samoloty były tankowane. Szczegóły nie są znane. Niecały miesiąc temu Ratcliffe złożył nieoczekiwaną wizytę w Moskwie, gdzie rozmawiał z szefem Służby Wywiadu Zagranicznego i dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. A dziś po południu ukraiński przywódca spotka się w Nowym Jorku z prezydentem Donaldem Trumpem. To przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Znamy wszystkich ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Stawkę uzupełnili siatkarze Belgii i Słowenii. Pierwsi wygrali z Czechami, a Słoweńcy niespodziewanie łatwo, bo do zera ograli Serbów. Dziś pierwsze ćwierćfinały, a wśród nich mecz Polska-Niemcy.
1: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Miasto wspólnie z Sanepidem oraz Fundacją Dbam o Zdrowie zaprasza seniorów na bezpłatną konferencję pod hasłem Zdrowy Mózg. Wyjątkowe spotkanie odbędzie się 1 października o godzinie 10 w Miejskim Centrum Integracji Jubilat. Zaproszeni eksperci z zakresu dietetyki, psychologii i farmacji przedstawią praktyczne wskazówki dotyczące wzmacniania pamięci, roli snu oraz walki z samotnością. Wstęp jest bezpłatny. Mieszkańcy głogowskich osiedli już wkrótce dowiedzą się, czy będą musieli dopłacać za ogrzewanie za poprzednią zimę. Spółdzielnia mieszkaniowa nad Odrze kończy właśnie roczne rozliczenia. Czy lokatorzy powinni obawiać się wysokich rachunków? Ewentualne obawy uspokaja kierownik eksploatacji spółdzielni Adam Paluch.
2: Od 1 lutego 2026 roku spółka WPC Letnica obniżyła ceny za gigajoule oraz moc zamówioną, co przełożyło się też na 10% obniżkę kosztów, co częściowo zrekompensowało ten wzrost zużycia ciepła, jeżeli chodzi o budynki. W związku z tym nie prognozujemy dużych dopłat.
1: Ciepłownicy apelują również o maksymalne odkręcenie zaworów grzejnikowych w celu odpowietrzenia instalacji.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl.
1: Wtorek w Głogowie będzie z aurą w kratkę, na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe będą przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.io.com.pl.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jakby ktoś pytał, to Kasia będzie po 9:00, a Kasia jakby tu była, to by mnie pytała, o czym ja myślę od samego rana. A ja dzisiaj o tym, o czym najbardziej Polacy kłócą się w ostatnich dniach. O co się kłócą? Oczywiście, że o lalkę. O tym za kilka minut.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: No tego już za wiele. Nie dosyć, że mamy dwie konfederacje. Od niedawna dwa PiSy i dwie Polski 2050. No okej, bo się obrażą. To jest Rozwój Plus i Unia Centrum, te nowe. Ale wkrótce być może jeszcze dwa Trybunały Konstytucyjne. To teraz dołożono nam jeszcze dwie lalki. Polacy próbują się określić, kto popiera grzeczną Izabelę, a kto przeklinającą i wyzwoloną Izę. Który Wokulski jest konserwatywny, a który zgodnie z ideologią wokeizmu jest Wokulskim. Co ciekawe, podziały polityczne prawie się odnajdują w podziałach wokół filmu i serialu. Z polaryzacji przeszliśmy w polalkizację. A gdyby mnie ktoś zapytał, obie rzeczy obejrzałem z ciekawością, ale na ekranie zamiast lalki od lat wolę misia.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Po reklamie.

0: jakoś tak paradoksalnie wyszło, że ten o niższym numerze to był duży Fiat 125P, a ten o niższym, znaczy wyższym numerze to był mały Fiat 126P, czyli maluch. Mimo że dzisiaj dzień bez samochodu, to w kartce z kalendarza Artura Moczarskiego jeden egzemplarz się znajdzie. Ale nie tylko. Posłuchajmy, co wydarzyło się 22 września.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 22 września 1997 roku prokuratura wojskowa umorzyła śledztwo przeciwko pułkownikowi Ryszardowi Kuklińskiemu, uznając, że podejmując współpracę z amerykańskim wywiadem, działał na rzecz Polski w stanie wyższej konieczności. W roku 2000 w Bielsku-Białej tego dnia zakończono produkcję Fiata 126P. A 23 września 1940 roku w Krakowie zmarła jedna z najbliższych współpracowniczek świętego brata Alberta Chmielowskiego, błogosławiona Maria Bernardyna Jabłońska. Urodziła się 5 sierpnia 1878 roku we wsi Pizuny koło Lubaczowa. Mając zaledwie 24 lata, w roku 1902 została już przełożoną krakowskich Albertynek. Funkcję tę pełniła przez kolejne 40 lat aż do śmierci. Gdy umierała, zgromadzenie liczyło już około 500 sióstr w 56 domach. Natchnienia do pracy i sił szukała na kolanach, powtarzając: ból bliźnich jest moim bólem. Razem z bratem naszego Boga zakładała pustelnie, przytuliska i schroniska dla bezdomnych i weteranów. Kiedy umierała, powiedziała siostrom: czyńcie dobrze wszystkim. Jej ciało spoczywa w krakowskim kościele Ecce Homo. Beatyfikował ją święty Jan Paweł II 6 czerwca 1997 roku w Zakopanem, niedaleko pustelni Albertynów na Kalatówkach.

Ucieczka, ucieczka. Kto to tak ucieka? Runaway. Oczywiście lato, ja się trochę pospieszyłem z tym, że jesień, dzień bez samochodu. Ten dzień bez samochodu to oczywiście tak, ale na jesień poczekamy do godziny 2:06. To wtedy początek jesieni astronomicznej, kalendarzowa też jutro. No a dzisiaj żegnamy lato. Jakie to było lato? Czy z rozrzewnieniem żegnacie? Ono też chyba troszkę się rozkleiło, bo wczoraj padało wieczorem takie przelotne opady. Co się uspokoiło, to znów w ten szloch, no. Ale cóż, trzeba iść dalej. Jesień od jutra, a na naszym profilu facebookowym pożegnanie lata. Za 2 minuty będzie godzina 7. Żegnamy też tę godzinę. Czas na wiadomości w Radiu Plus już za chwilę. Będzie też o, no, takiej jesiennej trochę, mimo że jeszcze latem, w prognozie pogody.

0: sam decyduje o swoim kalendarzu. Prezydent komentuje doniesienia o płatnych spotkaniach. Biegli o wypadku na A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Powiemy też o przesłuchaniu przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Dziś jeździmy za darmo, mamy dzień bez samochodu. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nikt nie musi płacić za spotkanie z nim, prezydent odpowiada na medialne doniesienia. Podczas krótkiej konferencji w Nowym Jorku Karol Nawrocki odniósł się do informacji Newsweeka w tej sprawie. A chodzi o publikacje mediów dotyczące płatnych pakietów dla firm, które miały dawać nadzieję na spotkanie z prezydentem. Takiej możliwości zaprzeczyła wcześniej kancelaria Nawrockiego. Co dokładnie mówi w tej sprawie prezydent, to pytanie do Mateusza Chłystuna.
1: Karol Nawrocki zapewnia, że nikt nie musi płacić za rozmowę z nim.
2: Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam.
1: Powiedział prezydent. Cała sprawa dotyczy polsko-amerykańskiego szczytu ekonomicznego w Nowym Jorku. Według informacji Newsweeka, prywatna fundacja oferowała pakiety sponsorskie. Najdroższy za $100,000 miał przewidywać indywidualną rozmowę z Karolem Nawrockim. Kancelaria prezydenta również zaprzeczyła, by czas głowy państwa był przedmiotem sprzedaży.
0: Mateusz Chłyston, dziękujemy. Prawie 9 godzin, tyle trwało przesłuchanie biegłych przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim. Eksperci rekonstruowali tragiczny wypadek na autostradzie A1 sprzed 3 lat, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. To kolejna odsłona głośnego procesu Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tej katastrofy. Ze szczegółami Rafał Różycki.
3: Choć biegli już wcześniej wydali obszerną opinię w tej sprawie, sąd wezwał ich na rozprawę. Po pytaniach sędzi przyszła kolejna obrona, która przygotowała 60 pytań.
4: Biegli nie udzielali konkretnych odpowiedzi.
3: Uważa mecenas Katarzyna Hebda, obrońca oskarżonego. Co innego twierdzi prokuratura.
4: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu.
3: Mówi prokurator Izabela Knapik z prokuratury okręgowej w Katowicach. Biegli zapewnili, że zebrane dowody nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Sebastian M. rażąco przekroczył prędkość, pędził ponad 300 km na godzinę i wjechał w tył auta, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Po przesłuchaniu sędzia uznała materiał za kompletny i zamknęła przewód sądowy.
0: Na kolejnej rozprawie 7 października zaplanowano mowy końcowe. Sąd zdecydował też o dłuższym areszcie dla Sebastiana M. Mężczyzna będzie tam do 1 lutego. Ponad 86 milionów złotych, tyle zalega Narodowy Fundusz Zdrowia świętokrzyskim szpitalom. Dyrektorzy ostrzegają, że nie mają już z czego dokładać do systemu. W najtrudniejszej sytuacji wojewódzki szpital zespolony, tam chodzi o ponad 32 miliony.
5: Wpływa na płynność funkcjonowania szpitala, na wzrost zobowiązań wymagalnych, wpływa również na możliwości płacenia naszym kontrahentom. Co jest bardzo niebezpieczne nie tylko dla samego szpitala i systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów.
0: Wyjaśnia dyrektor szpitala Marcin Martyniak. W trudnej sytuacji także Świętokrzyskie Centrum Onkologii. Tam kwota zadłużenia to prawie 28 milionów.
6: Jest to graniczna wartość. Niezapłacenie tych środków skutkuje utratą płynności finansowej, co stanowi już sytuację dramatyczną.
0: Mówi profesor Stanisław Guść, dyrektor placówki. Dyrektorzy wszystkich świętokrzyskich szpitali apelują o natychmiastowe uregulowanie zobowiązań. Załamanie pogody w Tatrach. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu, silnym wiatrem i gwałtownym spadkiem temperatury. Do końca tygodnia lepiej nie planować wypraw w Tatry, apeluje do turystów Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
7: Prognozy mówią różnie, od 10 do nawet 20-30 centymetrach tego śniegu. Ma się utrzymywać na szczytach ujemna temperatura. Ma być pochmurno, może bez opadów, więc też słońce nie spowoduje, że ta pokrywa śnieżna będzie w jakiś znaczący sposób uszczuplona. Dodatkowo czwartek, piątek prognozowany jest dosyć silny wiatr.
0: Dziś na Kasprowym odczuwalna temperatura spadnie do minus 8 stopni. Słońce i wyższe temperatury wrócą w przyszłym tygodniu.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś dzień bez samochodu to część Europejskiego Tygodnia Mobilności. Mieszkańcy będą mogli zostawić auta i wybrać komunikację miejską, rower lub spacer. Miejskimi pojazdami pojedziemy za darmo.
9: Można podróżować bez kasowania biletów, bez kupowania biletów, wszystkimi pojazdami warszawskiego transportu publicznego.
0: Mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie Tomasz Kunert. Bezpłatny będzie także wjazd na parki. Parkuj i jedź.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
11: Wtorek w Głogowie będzie z aurą w kratkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe będą przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany.
10: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Na Dzień Mobilności, ja już swoją mobilność przeżyłem i siedzę z wami do godziny 9, ale wy pewnie w drodze, wielu z was. 5 minut po 8, po 7, 5 po 7, Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Przestawiłem sobie zegarek, chociaż to w drugą stronę niż będziemy przestawiać. No, to już za kilka tygodni jeszcze. Urszula, Rysa na szkle, a za chwilę Abba i Money, Money, Money.

0: Money, money, money, to teraz będzie bardzo dużo pieniędzy. Chciałem powiedzieć, że w lirach liczymy, ale tam już dawno przecież lirów nie ma, są euro. 3 miliony euro i 200 tysięcy jeszcze w gotówce znaleziono w jednym tylko mieszkaniu w Neapolu. Karabinierzy weszli. Ja nie wiem, ja sobie zawsze wyobrażam, że karabinierzy to tylko karabiny mają, ale oni mieli jakieś detektory czy co. Jak oni znaleźli te banknoty? Otóż przeszukiwali jedno mieszkanie, jakieś takie podejrzane było, i znaleźli banknoty pod podłogą, w ścianach. Jak oni w ścianach to odkryli? Tym bardziej, że te ściany trzeba było skuwać. No i wynosili wiadrami podobno. 3 miliony 200 tysięcy euro wynieśli i okazało się, że mieszkanie należy do jakiegoś bossa mafii. No, i dużo tego było. Dlaczego oni w wiadrach to wynosili? To nie elegancko. No mogli przyjść chociaż z jakimiś reklamówkami, a najlepiej z walizkami. To ładniej wygląda. Tym bardziej, że pewnie te pieniądze trafią do skarbu państwa. 14 minut po godzinie 7 to o dużych pieniądzach wydawanych na lewo i prawo przez polityków będzie jeszcze za kilka minut.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

to teraz będą wydatki? Wprawdzie nie dorównują tej kwocie, którą wyniesiono z mieszkania neapolitańskiego bossa, tam 3 miliony euro ponad, ale to też jest nieliche, tym bardziej, że z naszych pieniędzy. Znaczy, no tam mafia też z naszych pieniędzy, ale dobra. Węgierskie Ministerstwo Obrony ujawniło zakup poprzedniego kierownictwa resortu. Wiadomo, zmieniły się władze, więc przeglądane są szuflady, archiwa i okazuje się, że poprzedni minister węgierski obrony kupił karetę za 130 tysięcy złotych w przeliczeniu. Dodatkowo za 60 tysięcy uprząż oraz galowe mundury. To nie dla siebie oczywiście. Oni chcieli to dać w prezencie brytyjskiemu monarsze. Ale monarcha brytyjski powiedział, że oni przyjmują tylko symboliczne prezenty. Rozumiem, że symboliczne, niepraktyczne. Jak to? To oni tam cały czas karetami w Anglii jeżdżą? Być może tak, no i dlatego oni są symboliczne. Ale to jeszcze nic tam to 130 tysięcy złotych. Czytam, że nasza kancelaria Sejmu decyzją marszałka kupiła obraz, zamówiła w zasadzie obraz na malowanie obrazu za 276 tysięcy złotych. Wprawdzie on przedstawia jednego z autorów naszej niepodległości, ale jednak trochę to kosztuje. To jest dwa razy więcej niż kareta taki obraz, 276 tysięcy złotych. No nie w prezencie, tylko dla Sejmu, niech sobie tam wisi w godnym miejscu, jak już za to zapłacono, to niech będzie, tylko pilnujcie tego obrazu, bo różne rzeczy się zdarzają.

0: wielka wymiana garderoby, bo to kończy się lato, jutro zaczyna się jesień, o tym dzisiaj na naszym profilu facebookowym. I Aneta napisała do nas, że problem z początkiem jesieni jest taki, że jeszcze mam nadzieję na trochę słońca i letnie ubrania pozostają w szafie, a w tym samym czasie dorzucam do niej swetry. I tym sposobem szafa pęka w szwach do połowy października. Ale dobrze, no taka impreza integracyjna, te letnie z jesiennymi się trochę zapoznają, a później jedne do szafy, drugie będą służyć. O tym na naszym profilu facebookowym, bo to jesteśmy na progu wielkiej zmiany, chociaż pogoda to już się zmieniła. Co ciekawe, jesień astronomiczna, jesień kalendarzowa gdzieś tam jest w sąsiedztwie, ale ta meteorologiczna to już trwa od 3 tygodni. Jak będzie dzisiaj, o tym za chwilę.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny!
6: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
3: A co mamy do wyboru?
2: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
3: A gdzie ty jesteś, skarbie?
2: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
4: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Głogów.
5: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, nawet kilka godzin mogą potrwać utrudnienia na Krajowej 7 w okolicach Skarżyska Kamiennej. Po wieczornym wypadku zablokowana jest droga w kierunku Warszawy. Ciężarówka z naczepą zjechała na pas zieleni, przebiła bariery drogowe i wpadła do rowu. Służby kierują na objazd Starą Siódemką. Utrudnienia także na trasie S12 w Lubelskiem, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką w Bystrzejowicach. Do wypadku doszło na odcinku między węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód w kierunku Lublina. Nie ma informacji o rannych. Zablokowany jest jeden pas, ruch odbywa się drugim. W Nowym Jorku startuje debata generalna 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Otworzy ją sekretarz generalny Antonio Guterres, a jako pierwsi wystąpią m.in. prezydent USA Donald Trump i francuski przywódca Emmanuel Macron. Ten pierwszy na marginesie debaty spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Polskiej delegacji przewodniczy prezydent Karol Nawrocki, który wystąpi na forum ONZ w środę. Udany powrót Mai Chwalińskiej do gry. Polska tenisistka wygrała pierwszy mecz podczas turnieju WTA w Singapurze. W dwóch setach ograła Rebekę Szramkową. Dziś pozna swoją rywalkę w 1/8 finału, a podczas turnieju zagra też w rywalizacji deblowej. W niej w parze wystąpi z utytułowaną Barborą Krejcikową.
7: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Nie będzie rywalizacji ani sportowego wyniku, a jedynie spacer, rozmowa i chwila uważności. Już dziś w Obiszowie odbędzie się pierwszy męski spacer, którego pomysłodawcą jest głogowianin Jarosław Komisarek. Inicjatywa skierowana do mężczyzn ma pomóc zatrzymać się w codziennym pędzie i zwrócić uwagę na ich problemy psychiczne. Uczestnicy spotkają się o godzinie 17 w Bike Parku, skąd ruszą leśną trasą. Można zabrać ze sobą psa. Mężczyzna zatrzymany po głośnej akcji saperów w bloku przy ulicy Saturna w Głogowie usłyszał prokuratorskie zarzuty. 53-letni Adam O. przyznał się do winy. O szczegółach mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Legnicy Liliana Łukasiewicz.
8: Mężczyzna posiadał bez zezwolenia materiały wybuchowe w postaci 12 pocisków artyleryjskich o różnych kalibrach, a także w mieszkaniu posiadał broń oraz 470 sztuk amunicji. Mężczyzna przesłuchany w prokuraturze złożył wyjaśnienia, przyznał się do popełnienia tych czynów i twierdził, że to była jego pasja.
7: Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy oraz nielegalne posiadanie amunicji grozi mu do 8 lat więzienia. Wtorek w Głogowie będzie z aurą w kratkę, na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe będą przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany.

0: to rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Wtorkowy poranek, 22 września, za 26 minut 8, a jeszcze przypominam o grzybowym konkursie. Szczegóły za chwilę. A wcześniej pogramy, posłuchamy, Krzysztof, bo ponucimy być może, a nawet może potańczymy. Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty, John Parr, za chwilę.

0: na grzyby z Radiem Plus.
1: No wybieramy się na grzyby, muszę przyznać, że byłem w ubiegłym tygodniu w takim lesie, nie znam innego w pobliżu, w którym czasem coś znajduję, ale teraz było całkiem sporo, to oznacza, że grzyby są. Teraz popadało, jeszcze zrobi się pod koniec tygodnia ciepło, nic tylko zacierać ręce i na grzyby. No a my czekamy na przepisy od was, bo coś z tymi grzybami trzeba zrobić. Są osoby, które zbierają i nie jedzą, ofiarowują znajomym, a tamci przygotowują coś pysznego, a odwrotnie, są tacy, którzy nie lubią zbierać, ale uwielbiają jeść i przyrządzać, przygotowywać. Właśnie, co zrobić z tymi grzybami? Czekamy na wasze oryginalne jakieś przepisy na naszej stronie internetowej, szczegóły radioplus.pl. Tam jest zakładka na grzyby i proszę wpisywać do wygrania Air Fryer. Kolejna odsłona naszego konkursu, czyli finał, czyli laureat po godzinie 8 dzisiaj o poranku.
0: Na grzyby z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Proszę się położyć po zatce i powiedzieć, co pana trafi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Po reklamie.
11: Radio Plus Głogów.

7 minut pozostało do godziny 8 jeszcze w kwestii grzybowej, bo doczytałem, poradnik taki w internecie jest i przeczytałem, kiedy na te grzyby iść, bo ja mówiłem, że tu popada, może trochę będzie cieplej, a piszą wyraźnie, że najlepszy wysyp następuje zwykle od 3 do 7 dni po obfitych, ciepłych opadach. Czy one są ciepłe teraz? Nie wiem, no ważne, żeby noce były też w miarę ciepłe, powyżej 12 stopni, ale w sensie najlepiej powyżej 12 stopni, to nie musi być tak, że jak będzie 11-10. Myślę, że warunki są spełnione, ale trzeba odczekać te 3 do 7 dni i wtedy będzie wysyp. Idziemy wczesnym rankiem, ponieważ grzyby rosną nocą. No i co ja mam zrobić, jak ja tu siedzę od 6 do godziny 9? Może Kasię poproszę, bo my tak oddzielnie w tym tygodniu. O, Kasia przyjdzie na 9, a ja wam będę zdawał relację, jak tam w lesie z grzybami. Tylko czekam na jakieś miejsca ciekawe. O, ale sobie wykorzystam to, że pracuję w radiu. No dobrze, gdyby ktoś nie lubił grzybów, to teraz mamy trochę nieżywych schabów. Klub Wesołego Szampana w Radiu Plus, a czekamy na wasze przepisy związane z grzybami. Oczywiście airfryer do wygrania, ostatnia szansa, bo po godzinie 8 dzwonię. Okaże się, czyj przepis najbardziej mi przypadł dzisiaj do gustu.

0: Przygotowujemy się na jesień, lato się nam kończy, niestety to kalendarzowe i astronomiczne, chociaż weekend jeszcze ma być ładny, także nie chowajcie wszystkiego. Izabela napisała trochę już tak, dresy w użyciu, już w użyciu, buty jeszcze w pudełku. No nie, no lato mamy takie, że i w lecie dresy się czasem przydają, oby jak najrzadziej. Koniec lata, Adam. O, i to jest coś, po czym można poznać, że zmienia się pora roku. Koniec lata to wtedy, jak do sandałów już skarpety trzeba wkładać. A no trzeba, bo się chłodno po nogach zrobiło, jak ktoś nie lubi rozstawać się z sandałami. Tylko żeby były ładne i bez dziury, proszę. Za dwie minuty będzie godzina 8:00, to poranek z Radiem Plus, kto rano wstaje jesienna, a może jeszcze letnia pogoda, o tym już za chwilę. A najważniejsze to są te wiadomości, które przedstawimy za dwie minuty, punktualnie o 8:00.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Głogów.
3: Mieli rozmawiać o stałej bazie USA w Polsce. Pentagon odwołuje spotkanie z ministrem Kosiniakiem-Kamyszem. Powiemy dlaczego. Kierowca był trzeźwy. Wrócimy też do wypadku w Nakle nad Notecią. 13-latek na hulajnodze zderzył się z autobusem. Niemcy na drodze polskich siatkarzy przed biało-czerwonymi ćwierćfinałowe starcie. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nagła zmiana decyzji, nie dojdzie dziś do wizyty szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza w Waszyngtonie. Wicepremier miał się spotkać z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Planowano rozmowy m.in. o stałej bazie armii USA w Polsce. Sytuację skomentował już zarówno polski, jak i amerykański resort obrony. I z tym tematem w studiu nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
4: Tak jest, dzień dobry. W reakcji na informacje z Polski Pentagon krótko oświadczył, że spotkanie wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z amerykańskim ministrem wojny zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i zostanie przełożone. Wcześniej polskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że ta decyzja została podjęta na pilną prośbę Amerykanów i trwa ustalanie innego terminu. W komunikacie MON-u czytamy też, że po najnowszych sygnałach od USA i NATO niezbędne jest teraz podjęcie nowych działań dla bezpieczeństwa krajów sojuszu, a do Waszyngtonu lecą wiceszefowie MON-u Paweł Zalewski, Magdalena Sopkowak-Czarnecka.
3: A jutro do Waszyngtonu przyjdzie też przywódca Chin Xi Jinping. To właśnie ta wizyta może być powodem odwołania spotkania polskiego ministra obrony z szefem Pentagonu. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskiem. 13-letni chłopiec na hulajnodze elektrycznej uderzył w autobus. Mimo natychmiastowej pomocy nie udało się go uratować. Sprawę śledzi nasz reporter Dawid Olszewski. Powiedz, co ustalili śledczy.
5: Do tej tragedii doszło po południu na ulicy Mickiewicza. Wstępnie ustalono, że 13-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w autobus, który już znajdował się na tym przejściu. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu.
6: Wykonali dostęp do poszkodowanego oraz ewakuowali go spod pojazdu.
5: Mówi Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej. Chłopiec zginął na miejscu. Kierowca autobusu był trzeźwy.
7: Dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury będą wyjaśniali policjanci.
5: Dodaje Kamil Smoliński z policji w Nakle. Jak przekazali mi strażacy, chłopiec miał na głowie kask.
3: A mówił o tym Dawid Olszewski. Groził premierowi, usłyszał zarzuty. Grożą mu 3 lata więzienia. 56-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego zamieścił w internecie film z groźbami wobec Donalda Tuska.
8: Odpowie m.in. za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a także za publiczne znieważenie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów oraz wiceprezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej. W trakcie przesłuchania podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.
3: Mówiła Karolina Kowalik, rzeczniczka przemyskiej policji. Sąd rejonowy zastosował wobec niego dozór policji i zakaz publikowania w internecie podobnych treści. Nauczą się, jak obsługiwać, eksploatować, ale też budować bezzałogowe systemy uzbrojenia. Lada moment w Gdyni 15 studentów Akademii Marynarki Wojennej rozpocznie naukę na studiach dronowych. To nowa specjalność na kierunku automatyka i robotyka.
9: Mamy duże zapotrzebowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na kształcenie. Oczywiście tutaj student niestety na pierwszym roku ma dużo teorii, to jest matematyka, fizyka, natomiast rzeczywiście stawiamy na bardziej praktyczny aspekt, co wynika z tego, że posiadamy sporo tego typu obiektów. Nasi absolwenci będą zajmowali się pojazdami morskimi, bezzałogowymi jednostkami nawodnymi, podwodnymi, ale również powietrznymi.
3: Mówił komandor Piotr Szymak, kierownik Katedry Automatyki Okrętowej. W poprzednich latach gdyńska uczelnia uruchomiła studia na kierunkach logistyka, cyberbezpieczeństwo i informatyka.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Stawką półfinał Mistrzostw Europy polscy siatkarze zagrają dziś z Niemcami. To trudny rywal, przyznaje asystent trenera Grbiricia Mateusz Nykiel.
10: Niemcy na pewno bardzo ofensywna drużyna. Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę. Są w stanie zagrywać bardzo mocno. Dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie. Są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona. Dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
3: Mecz Polska-Niemcy o 18:00. A my sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
12: W
0: Wtorek w Głogowie będzie z aurą w kratkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe będą przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny IBHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: I to wtorkowy poranek, 22 września. Dzień dobry, budzimy się razem, budzimy się do życia, 6 minut po godzinie 8. A kto się wyspał, to nie musi tak bardzo dobudzać, ale ja to idę po kawę. Radio Plus. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: na grzyby z Radiem Plus.
1: No i wybieramy się na grzyby. Dzień dobry, z nami Anna, tak?
2: Dzień dobry, tak.
1: No i wybrałem ten przepis, bo mi się bardzo spodobał. Tarta z grzybami, ale najpierw zapytam, no te grzyby to własnoręcznie zbierane, czy kupione gdzieś na targu?
2: Własnoręcznie, zdecydowanie własnoręcznie.
1: I była,
2: bo tylko takich używamy.
1: Była już okazja w tym roku?
2: Szczerze powiem, że nie. Niestety nowe wyzwania, w związku z tym na grzyby jeszcze nie, ale być może ten weekend uda się wyskoczyć.
1: Ten weekend będzie dobry, bo teraz... No pewnie, no, teraz trochę pada, później się ociepli, tak na weekend akurat, więc być może najlepszy moment. No dobrze, o co z tą tartą chodzi? Zamieniam się w słuch.
2: To znaczy, ja używam, tak jak napisałam, tak, takiego wytrawnego ciasta kruchego, zagniatam sama, w tym czasie tak jakby jak ono, bo trzeba ją podpiec, koniecznie trzeba to ciasto troszeczkę podpiec, mniej więcej około 30, w zależności od tego, no, ile kto lubi, tak, ale ja mniej więcej około 30 gram tych grzybów kroimy, tak jak chcemy. Ja zazwyczaj robię to drobno, nie wszyscy u mnie są zwolennikami grzybów. Później przesmażamy to na patelni sporem. Ja robię to na masełku, tak, zdecydowanie na masełku klarowanym, ponieważ daje taki, wyciąga bardzo fajny smak. Mieszam w tym momencie, kiedy to się przesmaża, w miseczce śmietankę, jajka i taką 30% śmietankę, bo to jest ważne.
1: Matko, jakiś szczegółowy przepis. No dobrze, słucham dalej.
2: W momencie, kiedy nam się grzybki przysmażą, tak, z tym porem na patelni, przystudzam je lekko i łączę, tak, te oba. Oczywiście tam trzeba dodać troszeczkę gałki muszkatułowej, która, no, dla mnie jest bezcenna, bardzo ją lubię, soli, pieprzu, ale to już tak jakby do smaku indywidualnie. Łączę i zalewam i zapiekam tartę taki w 180 stopniach w piekarniku. Polecam po prostu i na koniec po prostu dla mnie perełka.
1: No, słuchaj.
2: Oliwa truflowa.
1: Ale do tego jest fenomenalna. Skąd tu trufle teraz znaleźć?
2: Ale oliwa jest dostępna, powiem tak.
1: No dobra.
2: Nie będę tutaj koko serwisów, tak, internetowych, ale naprawdę jest, polecam i do tego jest wyśmienita.
1: No dobrze, brzmi wybornie. Mam nadzieję, że wszyscy zanotowali, zapisali. Napisałaś jeszcze w tym zgłoszeniu konkursowym, podpatrzone, kiedyś wypróbowane. Gdzie to wypatrzyłaś?
2: Wypatrzyłam to tak jakby w internecie. Wypatrzyłam, stwierdziłam, że tak jak panu dzisiaj, to mi zapachniało. Po prostu zapachniało. Stwierdziłam, że to jest to.
1: To się czasem patrzy na jakiś obrazek i pachnie. Są takie obrazki, które słychać, a są takie, które czuć nosem można, węchem.
2: Tak, po prostu wszystkimi zmysłami tutaj mi pachniało. Ja jeszcze, właśnie co jest ważne, tak jakby, ale to już też indywidualnie, ja sypię to natką. Dla mnie to jest, mówię, tak jakby, naprawdę polecam, bo proste, w miarę szybkie. Mogą być pieczarki, tak? To nie muszą być grzyby zbierane, bo równie z tymi grzybami robiłam i naprawdę jest świetne.
1: Dobrze, rozgadaliśmy się, ale przepis rzeczywiście bardzo szczegółowo podany i brzmi fantastycznie, więc ja też wypróbuję, dlaczego nie? Wybieram się chyba, nie wiem, w weekend, ale przed weekendem,
2: polecam,
1: na grzyby.
2: Polecam.
1: A tobie, Aniu, wysłamy airfryera, żeby mnóstwo tych wspaniałości w kuchni się udawało.
2: Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Pomimo pogody życzę państwu wszystkiego dobrego i
1: ale
2: uśmiechu.
1: Ale pod warunkiem, że pójdziecie w ten weekend na grzyby, obiecaj.
2: Obiecuję.
1: Dobra, super. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, miłego dnia.
2: Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.
1: 17 minut po godzinie 8, a to nie ostatnia odsłona naszej zabawy. Kolejna jutro.
0: Na grzyby z Radiem Plus.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę.

0: złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się. Winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
7: Po reklamie.

0: stop, ja co piszę do nas, dajcie jeszcze trochę czasu. Ja mam dopiero połowę wakacji, zdjęcie. Ja wiem, że to nie jesteś ty, bo to zdjęcie już krąży od dawna w internecie, ale zdjęcie rzeczywiście, połowa wakacyjna, ktoś się odpalił od pasa w górę. Znaczy nie odpalił, opalił się. A dół bledziutki, więc pora teraz zasłonić górę, dół wystawić. Tylko na co wystawić, jak jesień idzie? Chyba trzeba do egzotycznych krajów pojechać. Nie wszyscy gotowi są jeszcze na jesień. Nie wszyscy. Za minutę będzie w 8:30. Dowiemy się, jaka pogoda dzisiaj. I skrót wiadomości przed nami w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pożar w Wieluniu Włódzkim. 15 zastępów strażaków walczyło z ogniem, który opanował halę, gdzie prowadzony jest recykling i produkcja plastikowych opakowań. Dwóch pracowników zdążyło się ewakuować.
2: Przyczyną tego pożaru najprawdopodobniej była awaria młyna, który właśnie mieli tworzywa sztuczne w procesie przygotowania materiału do produkcji.
1: Mówi nam Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Nikomu nic się nie stało. Zaglądamy teraz na drogi. Dwie osoby ranne, nadal utrudnienia w ruchu. To nowe informacje z drogi S12 w Lubelskiem. Między węzłami Świdnik i Piaski Zachód osobówka zderzyła się z ciężarówką. Zablokowany jest cały czas pas w kierunku Lublina. Zmiana w Formule 1. Od przyszłego sezonu wyścigi będą krótsze. Międzynarodowa Federacja Samochodowa ogłosiła, że ich całkowity dystans zostanie skrócony z 305 do 290 km. To oznacza, że liczba okrążeń spadnie o 2 lub 3.
3: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Miasto wspólnie z Sanepidem oraz Fundacją Dbam o Zdrowie zaprasza seniorów na bezpłatną konferencję pod hasłem Zdrowy Mózg. Wyjątkowe spotkanie odbędzie się 1 października o godzinie 10 w Miejskim Centrum Integracji Jubilat. Zaproszeni eksperci z zakresu dietetyki, psychologii i farmacji przedstawią praktyczne wskazówki dotyczące wzmacniania pamięci, roli snu oraz walki z samotnością. Wstęp jest bezpłatny. Mieszkańcy głogowskich osiedli już wkrótce dowiedzą się, czy będą musieli dopłacać za ogrzewanie za poprzednią zimę. Spółdzielnia mieszkaniowa nad Odrze kończy właśnie roczne rozliczenia. Czy lokatorzy powinni obawiać się wysokich rachunków? Ewentualne obawy uspokaja kierownik eksploatacji spółdzielni Adam Paluch.
4: Od 1 lutego 2026 roku spółka WPC Letnica obniżyła ceny za gigajoule oraz moc zamówioną, co przełożyło się też na 10% obniżkę kosztów, co częściowo zrekompensowało ten wzrost zużycia ciepła, jeżeli chodzi o budynki. W związku z tym nie prognozujemy dużych dopłat.
3: Ciepłownicy apelują również o maksymalne odkręcenie zaworów grzejnikowych w celu odpowietrzenia instalacji. Pogoda. Wtorek w Głogowie będzie z aurą w kratkę. Na niebie zobaczymy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe będą przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany.

0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
1: No tak skrócili te okrążenia w Formule 1 z 305 do 90 km. Też im szkoda na paliwo, prawda? Niedługo nas to dotknie. Gdzieś sobie zajedziemy, a resztę piechotą. Dzień dobry. Ważne, żeby mieć dobry humor od rana, to zapewnia Radio Plus przebojami z notą nostalgii. Bonnie Tyler, a za chwilę Phil Collins.

Za 20 minut będzie godzina 9. Mam nadzieję, że rozbudzeni i że wyspani, chociaż różnie to z tym snem bywa, różne rzeczy nam przeszkadzają. Są osoby, które jakieś stopery wkładają do uszu, są takie, które na oczy sobie coś kładą, żeby zasłonić coś, co może z zewnątrz docierać. No i właśnie naukowcy to zbadali, że światło, które w nocy dociera do naszych oczu i powiek, nawet mimo tego, że są przymknięte, rozregulowuje nam ten rytm dobowy. Jeżeli ktoś zasypia przy i śpi tak, bo już zasnął, to przecież nie wyłączy. Przy zapalonej lampce, a nie daj Boże przy telewizorze, no to nie jest dobrze, ale nawet jak jakieś światło dociera z zewnątrz, na przykład mieszkamy przy ulicy, no i tam latarnie się świecą na zewnątrz, to niedobrze. Należy mieć takie zasłony, które wszystko wyciemnią. Naukowcy zbadali, że to ma wpływ na pracę naszego serca i osoby, które gdzieś tam mają jakieś światło w środku nocy, gorzej jak to jest światło z lodówki, ale to już nie o tym mowa, to no, będą miały później gorsze wyniki pracy serca. Nawet okazuje się, że diody urządzeń przeszkadzają. To dziwne, bo dioda to tam jakaś się lampka świeci, to co to za światło jest? To w ogóle nic nie oświetla. Tylko pokazuje, czy to jest włączone, czy wyłączone, aczkolwiek znam osobę, która przez sam fakt, że coś się tam świeci, to nie mogła zasnąć, no. Musiała wszystko powyłączać, żeby było zupełnie ciemno. Ale teraz już rozjaśniamy. Akurat w momencie, gdy to mówię, to mi na plecy słońce zaczęło świecić. Bardzo dziękuję, słoneczko. Chociaż ciepło nie jest i deszcz też się zapowiada, ale więcej o tym w prognozie pogody.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają.

0: czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Muzyka i głos AI.

0: Oleofarm.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Po reklamie.

Ona pojawi się po godzinie 9:00. Kasia Kozimor już za chwilę wkroczy do studia i przywita się ze wszystkimi. Ja Tomek Waloszczyk żegnam. Mówię miłego dnia, wtorek przed nami. Bądźcie razem z Radiem Plus, a na pewno wszystko się dzisiaj dobrze ułoży.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
9: Twoja definicja dobrego snu.
10: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Radio Plus Głogów.
14: Odpowie za strzelaninę w Małopolsce. Śledczy przesłuchają dzisiaj zatrzymanego 52-latka. Maciej Berek wysłał list do prezydenta. Mimo wyboru Sejmu nadal nie został zaprzysiężony na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Gdynia znów zamieniła się w filmową stolicę Polski. Powiemy o tym na koniec. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty 52-latek zatrzymany w sprawie strzelaniny w Bukownie w Małopolsce. W niedzielny wieczór w pobliżu lasu znaleziono tam 36-latka z raną postrzałową nogi i 44-latka postrzelonego w rękę. Starszy z mężczyzn zmarł w szpitalu. Sprawca strzelaniny w chwili zatrzymania był pod wpływem alkoholu.
15: Stwierdzono, iż osoba ta była nietrzeźwa. Stwierdzono w organizmie zawartość jednego promila alkoholu, w związku z czym czynności z tą osobą będą przeprowadzone dopiero w momencie, kiedy będzie ona zdolna do uczestnictwa w takich czynnościach procesowych.
14: Wyjaśnia Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. 52-latek najpewniej usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na razie nie wiadomo, dlaczego zaatakował. Śledczy nadal to wyjaśniają. Maciej Berek ponagla prezydenta w sprawie swojego ślubowania. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego pisze do Karola Nawrockiego, a treść pisma publikuje w mediach społecznościowych. Z tym tematem już teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co konkretnie znalazło się w dokumencie?
16: Maciej Berek prosi w nim o wskazanie miejsca i terminu, w którym będzie mógł złożyć ślubowanie i apeluje, by stało się to bez zbędnej zwłoki. Przypomina też, że Sejm wybrał go na sędziego Trybunału 4 września i jak przekonuje, jego kadencja powinna rozpocząć się 16 września. W piśmie podkreśla też, że niezłożenie ślubowania może oznaczać zrzeczenie się stanowiska. Powołuje się przy tym na zapisy ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na razie nie wiadomo, kiedy do ślubowania w ogóle dojdzie. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił wcześniej, że najpierw trzeba rozwiać wątpliwości dotyczące spełnienia przez Berka wymogów formalnych, między innymi wymaganego stażu pracy radcy prawnego.
14: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Przemoc wobec dzieci nie zawsze widać na pierwszy rzut oka. O tym będzie przypominać ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy, która startuje w październiku.
17: To my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za to, aby dzieci nasze były szczęśliwe. To nasza obecność, nasze wsparcie, nasze dobre działania i ochrona ma im zapewnić właśnie to poczucie bezpieczeństwa.
14: Mówiła Maria Janowska z Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci. Ponad 30% najmłodszych w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich. Dodajmy, że kampania rozpocznie się 5 października.
13: Wiadomości Radia Plus.
14: Na koniec jeszcze filmowa Gdynia. Rozpoczął się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, a rozpoczął go pokaz thrillera historycznego Dziki, Dziki Wschód Jana Holoubka, którego światowa premiera odbyła się kilka dni temu w Toronto. Podczas kilku dni festiwalu widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
5: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowych Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
14: Mówiła Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Dodajmy, że o Złote Lwy powalczy 16 filmów.

0: Rewelacja. Edyta Górniak, to nie ja, byłam Ewą na antenie Radia Plus. 19 minut po godzinie 9. Mamy wtorek, 22 dzień września. Za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie. Będzie między innymi Roxette, a także Shaking Steel.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Po reklamie.
12: And for love's sake, each mistake. Oh.

Roxette i Joyride na antenie Radio Plus. Za 29 minut będzie godzina 10. Czasem tak jest, że człowiekowi nic się nie chce. No nie chce się po prostu, na przykład wychodzi z sypialni, zostawia wszystko i wyłazi tam, nie będzie tam sprzątał, pścielił, gdzie tam, po co. Tu coś leży, tam coś leży. No i jest coś, co nam w tym być może pomoże, chociaż o mój Boże, ile to kosztuje. No i w dodatku 2027 rok to takie przewidywane data, kiedy to trafi do sprzedaży ogólnej, chociaż już zostało zaprezentowane na Fashion Week. Okazuje się, że Amerykanie wymyślili taką lampę, która za nas pościeli łóżko, pozbiera te takie różne, co tam te skarpetki leżą tu i tam gdzie, i może i herbatę poda, bo podobno temat jest rozwojowy, ale na razie to tak ze 20 tysięcy trzeba będzie na takiego pomocnika domowego wydać. To chyba jednak lepiej samemu zechcieć zrobić to, czego się nie chce. Belinda Carlisle, za chwilę La Luna, będzie Matthew Wilder, Break My Stride. To jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii. To jest Marek Grechuta, dni, których nie znamy już teraz w Radio Plus.

0: Matthew Wilder, Break My Stride na antenie Radia Plus, wtorek, 22 dzień września. I tak się nam ten dzień troszeczkę, można powiedzieć, sączy. Ale mam nadzieję, że wszystko pod kontrolą i wszystko pięknie, na wszystko znajdziecie dzisiaj czas. Za 16 minut, godzina 10, za chwilę w Radiu Plus Status Quo pojawi się też Jennifer Page z piosenką Crash.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.

Crash i Jennifer Page na antenie Radia Plus. Za 3 minuty będzie godzina 10. To oznacza, że za chwilę na naszej antenie usłyszymy najnowsze wiadomości, a po godzinie 10 kolejne przeboje z nutą nostalgii pojawią się między innymi Celine Dion i elektryczne gitary. And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus.
1: Miał powiązania ze środowiskami neonazistowskimi i ekstremistycznymi. Zatrzymany przez ABW 17-latek usłyszał zarzuty. O zakończeniu wojny i problemach energetycznych jeszcze dziś w Nowym Jorku spotkanie Trump-Zełenski. Zjadą z całej Polski w sobotę męski zjazd na Jasnej Górze. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Miał planować zamach, był członkiem neonazistowskich i ekstremistycznych grup. ABW zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. To kolejny nastolatek z grupy, która w mediach społecznościowych analizowała wcześniejsze ataki i planowała własne działania. Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora spec-służb.
2: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała dwóch 16-latków. Analiza zabezpieczonych urządzeń należących do młodych ludzi ujawniła informacje o charakterze neonazistowskim, rasistowskim i antysemickim.
1: 17-latek na 3 miesiące trafił do aresztu. Praca ABW pozwoliła na ustalenie kolejnego członka grupy na terenie województwa łódzkiego i nastolatka z Niemiec, o czym powiadomiono już tamtejsze służby. A to nie jedyny w ostatnich godzinach incydent związany z bezpieczeństwem. We Wrocławiu zatrzymano mężczyznę, który sforsował ogrodzenie lotniska i próbował dostać się na lot do Palermo. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach. Chwilę po 19:00 nowojorskie spotkanie Trump-Zełenski. Prezydenci USA i Ukrainy będą rozmawiać o działaniach dyplomatycznych, które mają zakończyć wojnę. W tym kontekście poruszą także kwestię energetyczną, a to przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Co wiadomo na temat spotkania, o tym nasz ukraiński korespondent Ołech Biłecki.
3: To spotkanie może wiele zmienić. Mamy dobrą dynamikę dyplomatyczną, czytamy we wpisie Zełenskiego. On także podkreśla, że są pomysły co do deeskalacji na froncie. Fundamentalnym dla Ukrainy jest też temat gwarancji bezpieczeństwa. To, co dotyczy energetyki oraz życia cywilów. Rozmowa dwóch prezydentów nie była zaplanowana wcześniej, a nazwisko Zełenski dotychczas nie znalazło się na liście osób, z którymi Trump miał spotkać się podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Sytuacja jednak zmieniła się po wczorajszej rozmowie przez telefon. Ukraina współdziała razem ze stroną amerykańską i jest gotowa do wykonania naprawdę poważnych kroków, podsumowuje ukraiński prezydent. Kijów, Ołech Biłecki.
1: A z Zełenskim spotkał się już w Nowym Jorku Emmanuel Macron. Francuski przywódca zadeklarował na platformie X, że jego kraj będzie u boku Ukrainy, by mogła stawić czoła nadchodzącej zimie. 13 lat więzienia dla 37-letniej Eweliny P. za usiłowanie zabójstwa noworodka. Taki wyrok zapadł przed łódzkim sądem, a chodzi o wydarzenia z kwietnia ubiegłego roku. Na łódzkich Bałutach kobieta urodziła dziecko w pustostanie, potem włożyła je do foliowej torby. Dziewczynka cudem przeżyła, jej płacz usłyszał przypadkowy przechodzień i wezwał pomoc. Sąd uznał, że oskarżona działała z bezpośrednim zamiarem zabójstwa.
4: Realizacja wcześniej przyjętego zamiaru porzucenia tego dziecka, pozbawienia go życia. Dlatego też oskarżona już wcześniej się do tego przygotowywała, zatajając fakt, że pozostaje w ciąży, nie przygotowywując się na przyjście dziecka i porzucając je w takich okolicznościach, które spowodowałyby bez wątpienia śmierć tego dziecka, gdyby nie to, że dziecko zostało odnalezione, a następnie szybko udzielono mu pomocy medycznej.
1: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Marek Raszewski. Prokuratura wnioskowała dla oskarżonej o 25 lat więzienia, nie wyklucza apelacji. Tatry na biało, w górach zimowe warunki, w wyższych partiach śnieg i oblodzenia, a niski pułap chmur ogranicza widzialność. Na Kasprowym Wierchu leży teraz 14 cm białego puchu, w Dolinie Pięciu Stawów 16. Na szczytach -1 i mocno wieje.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Modlitwa, konferencje, świadectwa i budowanie męskiego braterstwa w sobotę 26 września już po raz 10. Na Jasnej Górze spotkają się panowie, zjadą z całej Polski, a to w ramach pielgrzymki Mężczyźni u Maryi, męskie oblężenie na Jasnej Górze.
5: To jest czas bycia, czas spędzony razem w domu naszej matki u Maryi. Jesteśmy razem jako mężczyźni po to, by tam zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, trochę takiego duchowego odnowienia. A oblężenie jest, śmiem to powiedzieć, najlepszym doświadczeniem Kościoła. To jest takie doświadczenie, w którym każdy ma swoje miejsce, każdy czuje się zaproszony, chciany, kochany, przyjęty.
1: Mówił Andrzej Lewek ze Stowarzyszenia Mężczyźni Świętego Józefa, koordynator męskiego oblężenia. Więcej informacji na stronie internetowej oblężenie.pl.

0: Przeboje z nutą nostalgii.
1: 5 minut po godzinie 10 to świetny czas, żeby zrobić coś dobrego dzisiaj we wtorek 22 września przy akompaniacie ulubionych przebojów z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Teraz Celine Dion.

zawodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: też czekają, ale karawana idzie dalej. Pamiętajcie, nie ma się co przejmować drobnymi niepowodzeniami w ciągu dnia. Mogą się takie zdarzyć, ale i tak my wytrwale idziemy ku weekendowi, a dopiero wtorek. No dobrze, za chwilę Czesław Niemen w Radiu Plus. Dziwny jest ten świat. Pojawi się też Natalia Imbruglia i Torn. A jak weekend, to grzyby. Ale o tym za chwilę.
1: Reklama.
2: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.

0: 400 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Po reklamie.

Natalia Imbruglia i Zorna na antenie Radia Plus. Czasem tak mamy, że budzimy się rano i się zastanawiamy, a co my tu dzisiaj będziemy jeść? I tak sobie planujemy i potem coś gotujemy, jest super. Oczywiście nie zawsze jest na to czas, żeby tam myślami gdzieś błądzić i stać przy garach, nie wiadomo jak długo, ale czasem jest ta chwila i ten moment. Oczywiście my przypominamy, że grzyby królują w lasach nie tylko, ale i na talerzach i w przepisach, które przysyłacie nam do Radia Plus. Nasza zabawa trwa, do wygrania wspaniały sprzęt kuchenny, no i cały czas możecie wysyłać takie zgłoszenia ze swoim ulubionym przepisem na dań bigosu. Ostatnio w Warszawie Narodowym odbył się taki konkurs. 16 drużyn przyjechało z całej Polski, by powiedzieć, co w Polsce smakuje najbardziej. No i wygrał duet idealny. Bigos myśliwski z pajdą swojskiego chleba koło gospodyń wiejskich z Nasala. To gmina Byczyna właśnie zaprezentowała takie danie. Duet idealny. Jak panie mówią, nasz bigos składa się z kiszonej kapusty, łopatki, żeberek, wędlin z dzika oraz suszonych prawdziwków i podgrzybków. Nie dodajemy żadnego przecieru pomidowego ani suszonych śliwek, ale do tego pajda chleba na własnym zakwasie. Brzmi fantastycznie. Za chwilę Madness, Our House, a potem Halina Frąckowa, jak i Papierowy Księżyc na antenie Radia Plus.

A wy, drodzy słuchacze, jeśli macie jakiś świetny przepis z grzybami, napiszcie koniecznie na stronie internetowej www.radioplus.pl. Znajdziecie specjalną zakładkę. To są wrota do naszego konkursu.

0: Papierowy Księżyc i Halina Franckowiak na antenie Radia Plus za kwadrans. Będzie godzina 11, już za chwilę na naszej antenie, a Elton John się pojawi. Piękna piosenka Can You Feel the Love Tonight? A potem She's the Berk i High on Emotion. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Zion Emotion, Chris DeBerk na antenie Radia Plus. Emocje lepiej mieć pod kontrolą, chociaż czasem to się wymyka. Za 3 minuty będzie 11, czas na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus. Po godzinie 11 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Będzie między innymi, o, dwa duety, proszę bardzo, na otwarcie, a potem między innymi Michael Jackson.
1: Radio Plus Głogów.

0: reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
1: Atak w szkole na Podlasiu. 11-latek uderzył rówieśnicę toporkiem. Były funkcjonariusz zatrzymany w sprawie afery Zonda Krypto. Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. W wielu miejscach komunikacja jest darmowa. Jest 11. Marcin Bartnik. Atak na szkolnym korytarzu to w jednej z podstawówek w powiecie kolneńskim na Podlasiu. 11-letni chłopiec zadał kilka ciosów toporkiem 10-letniej uczennicy. Dziewczynka według pierwszych informacji jest w ciężkim stanie. Została przewieziona do szpitala.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę. 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
1: Powiedziała nam Marta Rodzik z podlaskiej policji. Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku. Jest kolejne zatrzymanie w sprawie Zonda Krypto. To były funkcjonariusz, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Mundurowi pojawili się na miejscu akcji z samego rana.
3: Dzisiaj rano na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej została zatrzymana jedna osoba w postępowaniu dotyczącym Zonda Krypto. Poza zatrzymaniem tej osoby również równolegle prowadzone są inne czynności procesowe, których celem jest zabezpieczenie materiału dowodowego w tym postępowaniu. One trwają.
1: Wyjaśniała Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej. Zatrzymany zostanie doprowadzony na przesłuchanie do katowickiej prokuratury. Do tej sprawy zatrzymano już 5 osób, w tym m.in. szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza czy współpracowników Sylwestra Suszka, założyciela firmy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto. W sprawie zaginięcia Suszka trwa także odrębne postępowanie prokuratury. Sforsował ogrodzenie i przedostał się na pokład samolotu. Do tego groźnego incydentu doszło dziś rano na lotnisku we Wrocławiu. W samolocie, który odlatywał do Palermo, znalazł się mężczyzna bez karty pokładowej. Z maszyny wyprowadziła go Straż Graniczna.
4: Funkcjonariusze po przeanalizowaniu monitoringu ustalili, że mężczyzna po sforsowaniu ogrodzenia lotniska wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Z zatrzymanym, legalnie przebywającym w Polsce 23-letnim obywatelem Tunezji trwają obecnie czynności służbowe.
1: Mówił Paweł Biskupik z oddziału Straży Granicznej. Samolot z Wrocławia do Palermo wyleciał z dwugodzinnym opóźnieniem. Pasażerowie ponownie musieli przejść kontrolę bezpieczeństwa. To był nietypowy pościg. Śląska policja przejęła 19 kg narkotyków. Wcześniej ścigani wyrzucali je przez okna auta. Mundurowi zatrzymali 26-latka i 30-latkę. Oboje zostali aresztowani przez sąd. Okazało się, że mężczyzna jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców w Katowicach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś Europejski Dzień Bez Samochodu. W wielu miastach komunikacja miejska jest bezpłatna. Na pasażerów czekają również darmowe przejazdy pociągami, m.in. kolejami mazowieckimi. W niektórych miejscach trzeba jednak mieć przy sobie dowód rejestracyjny samochodu. W Warszawie jest to niepotrzebne. Wszystkie kasowniki są dziś wyłączone. Podobnie jest w Szczecinie.
5: O, nie wiedziałem.
6: Nie wiedziałam. Dziękuję za informację.
7: Fajnie. Super. I tak mamy 3-miesięczne.
8: Całkiem dobry pomysł, chociaż jeden dzień za darmo jeździmy.
7: Niestety nie mogę skorzystać, bo korzystam z sieci.
1: Kasowniki zarówno w Warszawie, jak i Szczecinie będą wyłączone do godziny 23.59.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: A ja znowu na rowerze. A Marcin?
1: No ja dzisiaj
9: przyznaj
1: autem.
9: Przyznaj się.
1: Autem. I jeszcze wjeżdżałem, wypadek.
9: O. 5 minut po 11, pora, to jest Radio Plus, pora na kolejne przeboje z nutą nostalgii. Robert Smith za chwilę, Maria Naylor, potem obiecany kolejny duet Michael Fitty, McReilly, Foreign Affair. No to co, dzisiaj może warto rzeczywiście tą komunikacją na rowerze, bądź pieszo. Piechotą do lata będę szła, la la la.

0: Goodbye, my love, goodbye. Przypominam dzisiaj, że gonamy samochody w miarę możliwości. Oczywiście przesiadamy się do komunikacji miejskiej darmowej, a w niektórych miastach, tych większych, sieć rowerów miejskich też jest za darmo, ale cała godzina w dodatku, a nie tylko tam 20 minut na przykład. Także warto skorzystać, warto się przekonać, może warto sprawdzić, jak to jest, gdybyśmy się przesiedli. Chociaż to akurat nie jest dobry moment, bo coraz częściej pada deszcz. Ale są tacy, którzy są nieprzemakalni, deszcz zupełnie nie przeszkadza na małych trasach, więc coś na ten temat da się z tym żyć. Za chwilę na naszej antenie Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, będzie też Sandra i In the Heat of the Night i to są przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus we wtorek 22.
1: Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

In the Heat of the Night, no nocą to się rzeczy dzieją takie, że no najlepiej przespać, oczywiście, że tak, jak byłam dzieckiem, to bałam się zaglądać pod łóżko, a nóż tam jakiś duch albo co wychynie. Ale podobno w krajach anglosaskich wszyscy boją się, że przez sen połykają pająki. W związku z tym pewien entomolog postanowił przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu, no bo podobno jest taka średnia legenda, że 4 żywe pająki rocznie, 20 pająków w ciągu dnia czasem nawet, albo i pół kilo nawet w ciągu całego życia. Takie krążą legendy. No i okazuje się, że to guzik, prawda, on powiedział, że nasze otwarte, wilgotne usta nie są atrakcyjne dla pająka. Co innego z uchem, tam by może i wlazły, ale jeżeli chodzi o nasze usta, absolutnie nie, to nie jest miejsce dla nich. Poza tym człowiek się rusza, wydaje jakieś odgłosy, absolutnie pająki nie lubią takich rzeczy, więc pająków nocą proszę się nie bać. Absolutnie nie jesteśmy ich ulubionym miejscem do bytowania. Holland Oats za chwilę, Maniter, a teraz Drupi i Roy Orbison na antenie Radia Plus. Nie w duecie. Roy Orbison najpierw, potem Drupi, Serenoe w Radio Plus za 25 minut 12.

0: Ale na Ultimani na antenie na Rebus zakład nas będzie godzina 12. Widzę tutaj fanów Pet Shop Boys. Kasia, prosimy Pet Shop Boys. It's a Sin, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Łukasz Boheński, Komenda Wydziału Ruchu Drogowego. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, absolutnie tak. Jeśli chodzi o piosenki na zamówienie, porozmawiam z Markiem Sierockim po godzinie 12. Możemy się tak umówić, a za chwilę Tina Turner i będzie Joe Cocker.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Joe Cocker na antenie Radia Plus. Za 3,5 minuty będzie godzina 12. To już prawie wszystko, no nie, wszystko, no bo już chłopaki są w studiu. Dzień dobry, Marek Sierocki.
1: Dzień dobry.
0: Janek Pasterski.
2: Dzień dobry.
0: To w dobre ręce odkładam tutaj, znaczy przekazuję konsoletę. Będzie dużo wspaniałych przebojów, jak zwykle u was w przebojowej poczcie. Będzie dużo opowieści pewnie fantastycznych, muzycznych.
1: Ale też będą prezenty dla naszych słuchaczy.
0: O, to nie wiedziałam.
2: Będą zaproszenia na Drupiego, a także płytę mamy.
0: Tak. No to proszę, sama atrakcja. No to co, spokojnie mogę iść gotować jakieś potrawy z grzybami. No coś z grzybami na pewno, bo to jest leitmotiv w tym tygodniu na antenie Radia Plus. To co, dziękuję, zmykam, do usłyszenia za chwilę. Marek Sierocki, Janek Pasterski, przebojowa poczta na antenie Radia Plus, ale wcześniej oczywiście najnowsze wiadomości.

0: Prokurator generalny zabrał głos w sprawie 17-latka, który miał przygotowywać zamach terrorystyczny w Polsce. Policja ma nowy ślad dotyczący zaginięcia 37-latki z Koszalina. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Jest 12. Marcin Bartnik. Planował zamachy na meczet i szkołę. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 17-letniego Pawła G. z Siemianowic Śląskich. Nastolatek był członkiem internetowych grup zrzeszających neonazistów i ekstremistów. W rękach służb są też inni małoletni członkowie tego środowiska. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: W mieszkaniu 17-latka służby znalazły m.in. noże, bagnet do karabinka typu AKM czy materiały zawierające symbolikę faszystowską i nazistowską.
2: Zafascynowany ideologią nazistowską przygotowywał zamach terrorystyczny, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego.
1: Mówi nam Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Paweł G. został tymczasowo aresztowany, usłyszał 3 zarzuty. Zatrzymano też 2 innych 16-latków na Śląsku. Do tego kolejną osobę w Łódzkiem, a działania polskich służb pozwoliły na ujęcie nastolatka z Niemiec. Wszyscy komunikowali się przez internetowe grupy, rozmawiali o wcześniejszych zamachach i je analizowali oraz planowali zakupy broni i własne działania terrorystyczne. ABW ustala teraz innych członków tego środowiska oraz kto nim kieruje.
0: To był Michał Rawa. To kwestia przesunięcia terminu. Tak szef MON-u odpowiada na pytanie dotyczące odwołania jego wizyty w Waszyngtonie. Powodem jest rozpoczynająca się w środę pobyt przywódcy Chin, wyjaśnił Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, do amerykańskiej stolicy polecą teraz jego zastępcy, by ustalić nowy termin i zakres wizyty. To istotne, bo w najbliższym czasie spodziewane jest ogłoszenie decyzji dotyczącej powstania stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Nowy ślad w sprawie zaginięcia 37-latki z Koszalina. Policjanci zabezpieczyli plecak i klucze, które należały do Emilii Koprowskiej.
3: Plecak został odnaleziony w polu około 2 km od miejsca imprezy w Darłowie, z której kobieta miała oddalić się przed zaginięciem. Wewnątrz znajdowały się drobne rzeczy osobiste, a także klucze od pojazdu, którym przyjechała zaginiona, oraz inny pęk kluczy. To bardzo istotne znalezisko w prowadzonych przez nas poszukiwaniach, dlatego dzisiaj kontynuujemy szeroko zakrojone działania.
0: Wyjaśniała Izabela Streberska z policji w Koszalinie. W Darłowie działa już kilkudziesięciu funkcjonariuszy, którzy będą przeszukiwać okolice miejsca odnalezienia plecaka. Kobietę ostatni raz widziano 30 sierpnia podczas festiwalu muzyki techno w Darłowie. Adam Bielan wśród 17 najbardziej wpływowych posłów Parlamentu Europejskiego. Tak wynika z rankingu portalu Politico. W uzasadnieniu określono polityka PiSu jako kluczowego łącznika w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Mazurski celebryta już w ciepłych krajach. Bocian Krutek doleciał do Egiptu. Dzięki telemetrycznej obrączce pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego mogą śledzić każdy etap jego wyprawy i pobytu.
5: Na ten moment przebywa w Sharm el-Sheikh. Tutaj 2 główne punkty jego obecności w ciągu dnia, co są ogromne stawy stabilizacyjne oczyszczalni ścieków właśnie w Sharm el-Sheikh. Natomiast popołudnia, wieczory w okolicy kompostowni odpadów na pustyni.
0: Opowiadał Krzysztof Witbrot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. Bocian Krutek co roku na wiosnę wraca do swojego gniazda na Mazurach. Jego przeloty dzięki nadajnikowi GPS śledzą tysiące internautów.
6: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Szpital Głogowski podpisał kluczowe porozumienie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. W ramach umowy w naszej placówce szkolić będą się przyszli lekarze z ostatnich roczników studiów. Projekt ma zachęcić młodych medyków do wiązania swojej kariery ze szpitalami miejsko-powiatowymi zamiast wybierania wyłącznie wielkich aglomeracji. Studenci będą brać czynny udział w codziennej pracy oddziałów, asystując przy zabiegach i operacjach. Miejska Biblioteka Publiczna w Głogowie zaprasza na jesienny kiermasz książki używanej. Wydarzenie rozpoczęło się właśnie dziś w chwili numer 1 przy ulicy Budowlanych. Do odwiedzenia stoisk i upolowania unikalnych literackich okazji zachęca dyrektor placówki Izabela Owczarek.
7: Aura za oknami sprzyja wieczornemu czytaniu, więc warto zaopatrzyć się w dobrą lekturę, która jest tanią lekturą, ponieważ nasze wszystkie pozycje kiermaszowe to pozycje za symboliczną złotówkę, a wśród nich wiele i nowości, i bestsellerów, i takich książek tematycznych.
6: Kiermasz będzie odbywać się w godzinach otwarcia placówki i potrwa do czwartku.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
6: Wtorkowe popołudnie w Głogowie przyniesie nam chłodniejszy, ale w pełni suchy krajobraz z dużym zachmurzeniem. Synoptycy nie przewidują dziś opadów deszczu, a termometry w najcieplejszym momencie wskażą 18 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
4: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Witamy się we wtorek, Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski, dzień dobry. Zaczynamy wielkim hitem grupy Kombi nasze rendezvous, a dziś też będziemy rozdawali kolejne bilety na koncert drugiego, 1 września w Warszawie.

0: drugiego w Warszawie, nie tak jak na początku powiedziałem.
1: 1 września, tak?
0: Tak, okay. Przepraszam. No to już za nami, 29 września w Gdańsku, a 1 właśnie w Warszawie. No i właśnie, co trzeba zrobić, żeby dostać od nas takie bilety?
1: Czyli precyzując, zaproszenie aktualne, tak, to się jeszcze nie wydarzyło, to się wydarzy za chwilę. Dać nam SMS-owo znać pod 691-141-141, że mielibyście ochotę się pojawić na koncercie 1 października w Warszawie.
0: No, będziemy do tego jeszcze dokładać płytę.
1: To za chwilę.
0: To za chwilę. A teraz już utwór, który został wykonany i nagrany specjalnie na pożegnanie kariery świetnego niemieckiego boksera Henry'ego Maske, Sarah Brightman i Andrea Bocelli, Time to Say Goodbye. Piosenka początkowo przygotowana na to pożegnanie, ale żyje swoim życiem, bo to wielki ponadczasowy przebój.

0: Lubelskiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Credit Agricole.

0: Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje.

0: to Albano i Romina Power, piosenka Cisara. Albano doskonale zna się z Drupim. Albano to nasz przyjaciel, spędziliśmy z nim niesamowicie miłe chwile.
1: No, to się zgadza, bardzo sympatyczny człowiek, tak, trzeba niezwykle przyznać.
0: 83 lata, niesamowita forma wokalna, też fizyczna, jak nam opowiedział, zawdzięcza to diecie, czyli diecie śródziemnomorskiej, dużo owoców morza, dużo w ogóle warzyw, no i dużo oliwy z oliwek, którą sam też produkuje, no i kieliszek czerwonego wina na wieczór.
1: Ale nie więcej. I to podkreślam. No i trzeba przyznać, że tak, że w jego przypadku to w 100% działa.
0: A teraz przekonamy się, kto dostanie od nas bilety i płytę.
1: A dodzwoniliśmy się do Tomka. Tomku, dzień dobry.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dzień dobry. A zatem tak, 1 października warszawska stodoła i koncert Drupiego. Z kim się wybierzesz?
2: Wybiorę się z małżonką, z Magdaleną.
1: Aha. Jakąś rocznicę chyba macie niebawem ślubu?
2: Dokładnie. Rocznicę obchodzimy 7 października i chcemy sobie wyjechać, więc będzie wspaniały czas, żeby spędzić razem i poświętować trochę na koncercie.
1: Macie daleko do Warszawy?
2: No, jakieś 250 km. Ale pociągiem nie ma problemu.
1: No właśnie. A to nie wszystko, bo mamy dla ciebie jeszcze płytę w prezencie. Gości Marka Sierockiego, którzy ostatnio pojawili się w Muzycznym Alfabecie.
0: Tak, i oczywiście to są muzycy, którzy są wielkimi fanami zespołu The Beatles. Rozmawialiśmy o największych przebojach tej formacji, no ale także wykonują swoje utwory i na tym krążku ich piosenki.
1: Na tym krążku ich piosenki, także Paweł Błędowski, Łukasz Jemioła, taki duet na tej płycie. Wszystkiego dobrego życzymy.
2: Dziękuję bardzo. Czy mógłbym jeszcze kogoś pozdrowić?
1: Oczywiście.
2: Super, to chciałbym pozdrowić żonę, Madzie, moich dzieci, Szymona i Zosię oraz wszystkich znajomych. Pozdrawiam.
1: Trzymaj się ciepło.
2: Dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy i teraz coś za chwilę, co w trasę idealnie się moim zdaniem sprawdzi.
0: Dokładnie tak, to najpierw będą nazwiska: Chris Norman, śpiew, gitara akustyczna, Terry Atley, gitara basowa, Pete Spencer, perkusja, a także Alan Silson, gitara prowadząca, gitara akustyczna i chórki. No i kolejne dwa nazwiska: Nicky Chinn i Mike Chapman, to producenci albumu grupy Smokey. Drugi krążek tej formacji, zatytułowany Changing All the Time, ukazał się właśnie 22 września 1975 roku. Płyta zawierała pierwsze wielkie hity formacji Smokey, czyli piosenkę If You Think You Know How to Love Me, a także utwór Don't Play Your Rock and Roll to Me. No i ten drugi utwór właśnie teraz Państwu zagramy z drugiego krążka zespołu Smokey z roku 75. Don't Play Your Rock and Roll to Me.

0: To Fancy i Bolero, jedna z większych gwiazd muzyki disco drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku. Oczywiście Flames of Love to najsłynniejsza piosenka tego artysty, ale Bolero, Chinese Ice to były też hity, przy których bawiono się w dyskotekach w latach 80. ubiegłego wieku.
1: A teraz będzie prawdziwa klasyka.
0: No tak, to też zespół, który w latach 80. odnosił ogromne sukcesy, szczególnie w pierwszej połowie. Choć większość ich hitów, takich jak Fresh, Ladies Night, to są taneczne hity, takie bardzo dynamiczne, świetne do tańca, to mają też w repertuarze piękne ballady i ta najładniejsza już teraz. To utwór Cherish i oczywiście grupa Kool & The Gang.

0: złotych na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Po reklamie.

0: To była grupa Ultra Vox, w jej składzie oczywiście Mitch Ure, wokalista, lider i Dancing with Tears in My Eyes. Wcześniej Mitch Ure występował w latach 70. w grupie Slick, która też odnosiła sukcesy, ale te największe w jego przypadku to lata 80. sukcesy z grupą Ultra Vox, a także sukcesy solowe.
1: Powoli przebojowa poczta dzisiejsza dobiega końca, ale przypomnimy jeszcze tylko, że warto być z nami także jutro, bo zaraz po 12:00 kolejne podwójne zaproszenie na koncert włoskiej gwiazdy Drupiego, który pojawi się już niebawem, bo 1 października w warszawskim klubie Stodoła.
0: Co będzie działo się w najbliższych 3 godzinach?
1: A w najbliższych 3 godzinach oczywiście będziemy przypominali o zabawie Idziemy na grzyby z Radiem Plus. Absolutnie nie pytamy o tajne miejsca, w których te grzyby zbieracie, ale mamy nadzieję, że podzielicie się przepisami na jakieś fajne potrawy z grzybami, bo codziennie rozdajemy po jednym airfryerze. Fajne urządzenie, szybko się gotuje, oszczędnie się gotuje, no i zdrowo się gotuje.
0: Historią piosenki Aleja Gwiazd kiedyś podzieliła się z nami Zdzisława Sośnicka. Otóż Romuald Lipko podszedł do niej podczas festiwalu w Opolu i zaproponował: wiesz co, może bym napisał jakąś piosenkę dla ciebie. Przysłał demo. To demo, to oczywiście dziś żyjemy w czasach internetu, że wysyłamy MP3 mailem. Wtedy przekazał Romuald Lipko kasetę z nagraniem konduktorowi pociągu jadącego z Lublina do Warszawy. Pani Zdzisława odebrała, przesłuchała. Nie do końca była przekonana, że ten utwór stanie się hitem, ale kiedy nagrali piosenkę Aleja Gwiazd, to wszystko było jasne. To był i jest wielki hit i tym utworem żegnamy się z przebojową pocztą.

0: Rząd zajął się ustawą o limitach zarobków i czasu pracy lekarzy. Polska pomoże Litwie w przypadku zagrożenia ze strony Rosji, zadeklarował szef MON-u. Darmowe przejazdy m.in. w Warszawie w Europejski Dzień Bez Samochodu. Jest 13. Marcin Bartnik. Na ten dzień czekało wielu z nadzieją. Ludzie oczekują szybkich zmian. Tak mówi premier. Rząd właśnie wziął się za ustawę, która wprowadzi limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Donald Tusk ma nadzieję, że to zakończy patologie ujawnione w części placówek ochrony zdrowia.
1: Ortopeda w Grójcu. 3 200 000 za rok. Rekordowy szpital na zarobki 115% wszystkich środków, jakie otrzymywał ten szpital. A więc 100% plus 15% w dług tylko na zarobki. Rekordzista, lekarz z Braniewa, pracował według danych, jakie NFZ otrzymywał, 72 godziny na dobę i miał za to wynagrodzenie.
0: Premier podkreślił, że przepisy będą dotyczyły lekarzy pracujących na kontrakcie w NFZ-cie, a nie w prywatnej poradni.
1: Będzie mógł pracować lekarz maksymalnie na 2 etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie około 900 000 złotych w skali roku, czyli trochę ponad 70 000 złotych miesięcznie. To jest ten górny pułap.
0: System ochrony zdrowia będzie miał rok na wdrożenie zmian, czyli po podpisaniu ustawy przez prezydenta. Nowe regulacje to efekt afery w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie młody lekarz i radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kasprzyk bez skończonej specjalizacji zarobił przeszło 1,5 miliona złotych w rok. W razie zagrożenia Polska pomoże Litwie. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz zadeklarował, że pomoże w ewakuacji ludności z Litwy. Deklaracja nie dotyczy tylko Wilna. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że pomocną dłoń wyciągniemy też do pozostałych państw bałtyckich, jeśli zostaną napadnięte. W razie zagrożenia Polska będzie wnioskować o uruchomienie artykułu 5 NATO. Tymczasem premier Litwy zadeklarował w wywiadzie dla BBC, że jego kraj w przypadku bezpośredniego ataku ze strony Rosji podejmie walkę. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. To 23-letni mieszkaniec powiatu leżajskiego, który w piątek spowodował wypadek w Rzeszowie. Rannych zostało wtedy 8 osób. Ze szczegółami Julia Ranosz.
2: Jak wstępnie ustalono, 23-latek prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autem. Siła uderzenia sprawiła, że oba samochody uderzyły w kolejny pojazd. Okazało się również, że 23-latek miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. W wyniku zdarzenia rannych zostało 8 osób. 5 z nich opuściło już szpitale.
0: Przypominała z Rzeszowa Julia Ranosz.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Dziś Dzień Bez Samochodu. Akcja ma zachęcić do wybierania bardziej ekologicznych sposobów podróżowania. Mieszkańcy mogą za darmo parkować w strefie Parku i Jedź, a następnie skorzystać z warszawskiej komunikacji miejskiej bez biletu. Mieszkańcy chętnie korzystają z tej możliwości.
4: Czy na co dzień jeździ pani samochodem?
5: Tak.
4: A dzisiaj jesteśmy w metrze?
5: Tak, właśnie to mnie skłoniło do tego, żeby metrem się przejechać, bo tego na co dzień nie robię, tak.
4: Taka inicjatywa, fajny pomysł, żeby zachęcić troszkę?
6: Bardzo fajna, ja lubię komunikację miejską, bo sobie mogę czytać. Aplikacja mnie powiadomiła, że jest dzień bez konieczności kasowania biletu. Super się ucieszyłem. Teraz z równie wielką radością czekam na pociąg metra.
0: Z darmowych przejazdów można korzystać nie tylko w komunikacji miejskiej, ale też w pociągach regionalnych w Warszawie.
7: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień. Miasto wspólnie z Sanepidem oraz Fundacją Dbam o Zdrowie zaprasza seniorów na bezpłatną konferencję pod hasłem Zdrowy Mózg. Wyjątkowe spotkanie odbędzie się 1 października o godzinie 10 w Miejskim Centrum Integracji Jubilat. Zaproszeni eksperci z zakresu dietetyki, psychologii i farmacji przedstawią praktyczne wskazówki dotyczące wzmacniania pamięci, roli snu oraz walki z samotnością. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Młodzi Dolnoślązacy mogą już przygotowywać swoje prace na kolejną edycję Dolnośląskiego Konkursu Literackiego o Lauro Diamentowego Pióra. Organizatorzy czekają na teksty uczniów klas ósmych oraz szkół średnich. W tym roku młodzież zmierzy się m.in. z tematem wpływu ekranów na codzienne życie. O kryteriach oceniania mówi przewodnicząca jury Elżbieta Warulik.
8: Przede wszystkim na poprawność językową, stylistyczną, na ortografię, interpunkcję. Przede wszystkim najważniejszy jest jednak poziom literacki pracy, jej twórczy charakter, to, żeby była zgodna z prezentowaną formą, co przekonuje o mądrości ucznia, o jego wrażliwości.
7: Prace konkursowe można przesyłać za pomocą formularza internetowego do 16 listopada. Wtorkowe popołudnie w Głogowie oraz sąsiednich gminach upłynie pod znakiem stabilnej, choć wybitniej jesiennej aury. Przez całe popołudnie dominować będzie duże zachmurzenie, jednak synoptycy uspokajają, że do końca dnia padać nie powinno, a pojawią się miejscami przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie 18 stopni. Nadchodząca noc będzie w całym regionie w pełni sucha i rześka.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I już teraz w Radio Plus Beatlesi Yesterday. Tak zaczynamy kolejną godzinę, 6 po 13. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Rozbawione dziewczyny, o tym właśnie Cyndi Lauper w Radiu Plus. A ja zapraszam na grzyby, bo do końca tego tygodnia grzybobranie wielkie w Radiu Plus z waszym udziałem. Pytamy was o przepisy kulinarne, z których korzystacie, które lubicie robić, na przykład jak sami wrócicie z lasu ze zbiorami. A nawet jeśli nie zbieracie, to być może znacie jakieś przyjemne przepisy związane z grzybami. Dajcie znać na radioplus.pl, do tego zachęcamy, bo już jutro kolejny airfryer powędruje w czyjeś ręce, znajdzie nowego właściciela. Fajne urządzenie, tak zwana frytkownica bez

0: tłuszczowa, czyli faktycznie minimalna ilość tłuszczu, a zatem zdrowo, a zatem szybko, prosto, no i jeszcze do tego wszystkiego ekonomicznie. Radio+.pl, tam możecie podzielić się swoimi grzybowymi przepisami.
1: Reklama. Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
22: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
21: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda. Po reklamie.
23: Radio.

muzycznych hołd dla Eli Fitzgerald, Ela i Franz Gall. No to pozdrawiamy wszystkie Ele, Elżbiety, Elunie. Tak jest. Już teraz w Radiu Plus Color Walter Mayer i instrumentalny motyw z filmu Gliniarz z Beverly Hills, Axel F.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Życie dziesięciolatki nie jest zagrożone. Wrócimy do ataku toporkiem przez jej rówieśnika w szkole koło Łomży. Czy obniżą się ceny paliw? Arabia Saudyjska wznowiła działanie ropociągu omijającego cieśninę Ormus. Zbieranie grzybów ze sztuczną inteligencją nie jest dobrym pomysłem, ostrzegają eksperci. Jest 14. Marcin Bartnik. Dziesięciolatka zaatakowana toporkiem przez rówieśnika jest w stanie stabilnym. To najnowsze informacje od lekarzy po wydarzeniach w podstawówce w miejscowości Ptaki nieopodal Łomży. Dziewczynka ma głównie obrażenia głowy. Nie zagrażają jej życiu.
1: Wykonano tomografię komputerową głowy. Trwa dalsza szczegółowa diagnostyka. Dziewczynka jest przestraszona, ale jej stan jest stabilny. Na pewno pozostanie przez jakiś czas w szpitalu.
0: Informuje Aneta Łukowska z Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, do którego trafiła dziewczynka. Na razie nie wiadomo, jakie są okoliczności tych dramatycznych wydarzeń. Wiadomo, że 11-latek wszedł do szkoły z toporkiem i nagle zaatakował uczennicę. Chłopca obezwładnił jeden z rodziców. Udało nam się porozmawiać z kierowcą autobusu, który rano dowoził 11-latka do szkoły.
2: Ja w samych superlatywach mogę się wyrazić, bo chłopak spokojny, ułożony na wejściu, dzień dobry, na wyjściu, do widzenia, miłego dnia. Tak, przyjechał ze mną, tam tych dzieci nie za dużo było w autobusie, ale nic nie dało, tam żadnych oznaków nie było.
0: Policjanci przesłuchują świadków. Jutro zajęcia w szkole rozpoczną się od spotkania z psychologiem. Czy to uspokoi światowe rynki i obniży ceny paliw na stacjach? Arabia Saudyjska wznowiła działanie ropociągu wschód-zachód omijającego cieśninę Ormus, dowiedział się Reuters. Przepływ surowca jest jednak na razie niewielki. Transport ropy nitką, która łączy pola naftowe na wschodzie Arabii Saudyjskiej z portem Janbu nad Morzem Czerwonym, został wstrzymany 13 września po ataku dronowym. Wcześniej ropociągiem płynęło około 5% światowej ropy naftowej, bo dzięki niemu można było omijać cieśninę Ormus blokowano przez Iran. Hałas, skargi mieszkańców i bezkarni turyści. Tak często wygląda tzw. krótkoterminowy najem mieszkań. Nowe regulacje pozwolą wspólnotom i spółdzielniom decydować o tym, gdzie taka działalność będzie możliwa. O tym z Łodzi Grzegorz Mnich.
3: Pani Wioletta, mieszkanka Łodzi, od roku znosi niedogodności związane z krótkoterminowym najmem.
4: Hałas to jest koszmar po prostu.
3: Wzywanie policji nic tutaj nie daje.
4: Bo przyjdzie, poprosi, żeby było spokojnie, wyjdzie i na tym interwencja się kończy, a my jako mieszkańcy zostajemy z tym problemem.
3: Dlatego potrzebne są nowe zapisy prawne, mówi łódzki adwokat Maciej Rimer, który reprezentuje interesy mieszkańców jednej z kamienic na Piotrkowskiej.
5: Obecnie wspólnota nie może zablokować powstania w budynku najmu krótkoterminowego, który bywa bardzo często uciążliwy dla mieszkańców.
3: Póki co wspólnota może tylko składać skargi do służb na naruszenie porządku i bezpieczeństwa.
0: Nowa ustawa ma też zlikwidować szarą strefę.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Zbieramy grzyby i prosimy o pomoc sztuczną inteligencję. To nie jest dobry pomysł, ostrzegają eksperci.
7: Człowiek oczywiście się może pomylić, sztuczna inteligencja tym bardziej, bo ilość danych, które posiada, może być niewystarczająca i może nas świadomie wprowadzić w błąd. Znaczy, jeżeli ktoś uwielbia rosyjskie ruletki, to bardzo fajnie może sobie stosować tego typu rzeczy.
8: No jak bardzo niebezpieczne są zatrucia grzybami?
7: Najcięższe w tym przypadku, czyli toksyczne uszkodzenie wątroby i nerek. Wątroba po prostu się zaczyna rozpadać i wtedy już niestety jedynym ratunkiem, to jest albo dializoterapia, jeżeli mamy na nią czas, no albo liczymy na przeszczep.
0: Z doktorem Grzegorzem Chudzikiem, szefem śląskiego sanepidu, rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
9: Czas na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień, zapraszam. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia czeka na nowych stypendystów. O pomoc finansową mogą ubiegać się zdolni uczniowie od 7 klasy szkoły podstawowej aż do szkół ponadpodstawowych. Aby otrzymać wsparcie, należy jednak spełnić określone kryteria dochodowe oraz naukowe. Szczegóły przybliża diecezjalny koordynator fundacji ksiądz Michał Bubacz.
10: Kryteria to średnia ocen nie niższa niż w szkole podstawowej 4,8, w szkole ponadpodstawowej 4,5. Ważny jest też dochód na osobę w rodzinie, który nie przekracza 0,7 najniższego wynagrodzenia brutto, także miejsce zamieszkania do 20 tysięcy mieszkańców.
9: Wnioski o przyznanie stypendium należy składać bezpośrednio u lokalnych koordynatorów w poszczególnych diecezjach. Piękna jak lilia. Pod takim hasłem w Głogowie odbędzie się kameralny koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Barbary Pospieszalskiej i Joachima Menzla. Ciepłemu wokalowi towarzyszyć będzie unikalne średniowieczne brzmienie liry kobrowej. Dźwięk tego instrumentu zabrzmi po raz pierwszy w powojennej historii głogowskiej świątyni. Wstęp jest bezpłatny.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
9: Wtorkowe popołudnie w Głogowie przyniesie nam stabilną, w pełni suchą aurę. Na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, jednak synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Termometry w cieniu wskażą maksymalnie 18 stopni Celsjusza.
11: Sponsorem prognozy pogody był właściciel nowoczesnego Centrum Higieny i BHP Alfa i Omega. Głogów, ulica Północna 12, www.aio.com.pl.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: I panowie z Bad Boys Blue już gotowi, żeby nam teraz zaśpiewać. Janek Pasterski, dzień dobry.

0: dla tych wszystkich, którzy czują się samotnie aktualnie. To Sasha i I Feel Lonely, no ale z Radiem Plus żadna samotność tam nie grozi. Nie ma takiej możliwości w ogóle. A ja przypomnę jeszcze tylko o zabawie. Idziemy na grzyby z Radiem Plus. Do końca tego tygodnia się bawimy. Jutro kolejny air fryer, który do kogoś trafi. Tak zwana beztłuszczowa frytkownica. Sam mam, używamy od jakiegoś czasu. Fajnie się w tym gotuje, bo szybko, bo prosto, bo niewiele trzeba robić, bo to samo wszystko robi. A do tego zdrowo i zdecydowanie oszczędniej niż w piekarniku. Czyli coś takiego mamy i to jutro znajdzie swojego nowego właściciela. A co zrobić, żeby tak się wydarzyło? A napisać nam, jaki macie przepis z grzybami leśnymi w roli głównej, bo to wszakże sezon na grzyby. Można to zrobić na radioplus.pl. Tam zachęcamy. Jest chwila. Przeglądamy te zgłoszenia na bieżąco. Ale do jutra mamy jeszcze na to czas. Także na spokojnie, po pracy nawet odsyłam na radioplus.pl. Podzielcie się swoim kulinarnym przepisem. Radio
1: Plus. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.

0: Zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
9: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
10: Muzyka i głos AI.

0: www.obuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych e-obuwie.
1: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus.

Cóż to za uczucie urefiny, Gajren Carano, takie uczucie, jakie powinno nam towarzyszyć we wtorek na 24 minuty przed godziną 15, czyli jakaś kawka, ciasteczko, bo to już pewnie większość z nas po obiedzie, nie? Także jakiś deser można sobie wrzucić tak, no, delikatnie, nie przesadzając, bo to wiadomo, kalorie, ale odrobinkę, żeby przyjemniej się czas w pracy spędzało. I teraz też tak na odstresowanie, proszę bardzo, Enya, Only Time.

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

0: 13,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
3: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Po reklamie.

0: stanowiska obrony przeciwlotniczej przy przejściach granicznych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Nic nie wskazuje na dywersję. To ustalenia po potężnym pożarze zbiorników gazu w Kujawsko-Pomorskiem. Polska-Niemcy o 18:00 ćwierćfinał siatkarskich Mistrzostw Europy. Jest 15:00, Marcin Bartnik. Przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu postawione w stan podwyższonej gotowości. Ustawiono tam stanowiska obrony przeciwlotniczej. To w związku z zagrożeniem dronowym, rakietowym i sabotażowym ze strony Rosji. W kilku województwach rozmieszczono też baterie rakiet Patriot, m.in. przy płockiej rafinerii. Wprowadzono również procedury, które w sytuacji zagrożenia mają pomóc strażnikom i żołnierzom.
1: Które generalnie zmierzać mają do tego, aby jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione. Ustanowione zostały także punkty schronienia zgodnie ze wszelkimi procedurami dla 650 osób, które będą przebywać na terenie tego przejścia.
0: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że Polska i Ukraińska Straż Graniczna całodobowo wymieniają się informacjami. Podobna współpraca ma miejsce między wojskami obrony przeciwlotniczej. Nic nie wskazuje na dywersję. Na ponad 8 milionów złotych oszacowano straty po piątkowym pożarze w gminie Osięciny w województwie kujawsko-pomorskim. Na terenie suszarni zbóż doszło do eksplozji zbiorników z gazem. Według wstępnych ustaleń śledczych pożar był związany z pracami przy montażu instalacji gazowej. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów.
2: Prokuratura rejonowa w Radziejowie Kujawskim wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do powstania pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni do zbóż na terenie przedsiębiorstwa, a następnie do wywołania eksplozji 10 zbiorników z gazem wskutek niezachowania wymaganych zasad ostrożności.
0: Informuje Małgorzata Kręcicka z Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Z ogniem walczyło 19 zastępów Straży Pożarnej. Lekarze z Podlaskiego i Podkarpackiego z nieopłaconymi nadwykonaniami. Za ubiegły rok NFZ nie zapłacił tylko tym dwóm województwom. Dług funduszu wobec podlaskich lekarzy to ponad 1 800 000 złotych. W przypadku podkarpackiego to około 4 milionów. Po wyczerpaniu limitu świadczeń NFZ zaleca lekarzom przesuwanie badań diagnostycznych.
3: Ja sobie nie wyobrażam, jak w kolejkę ustawić gorączkujące dziecko, żeby zrobić mu szybkie CRP, które z założenia jest szybkie tu i teraz. Więc nie może być tak, że mi się skończył budżet i proszę przyjść za 2 tygodnie.
0: Komentowała Joanna Szeląg, szefowa podlaskiego oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Medycy oczekują od NFZ-u zapłaty za prawidłowo wykonane świadczenia w ubiegłym roku i rozliczenia tegorocznych nadwykonań.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Odliczamy do ćwierćfinału siatkarskich Mistrzostw Europy. O 18:00 mecz Polska-Niemcy. To niebezpieczna drużyna, przyznaje libero naszej reprezentacji Jakub Popiwczak.
5: Mają bardzo niebezpieczną zagrywkę, są w stanie zagrywać bardzo mocno, bardzo regularnie, dobrze przyjmują, dużo piłek podbijają w obronie, są dobrze ułożoną drużyną, jeśli chodzi o system blok-obrona, dlatego na pewno trzeba uważać na tą ofensywną stronę.
0: Spotkanie to pewnego rodzaju powtórka z siatkarskiego Euro z 2019 roku. Wtedy biało-czerwoni ograli rywali 3-0. Z drugiej strony drabinki turniejowej spotkanie Francja-Rumunia.
6: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Zamiast rozwiązania drogowego problemu zrodził się spór samorządowy. Chodzi o skrzyżowanie ulic Sęczowej i Piłsudskiego, gdzie kierowcy mają ogromne trudności z włączeniem się do ruchu w godzinach szczytu. Jeszcze w ubiegłym roku zapowiadano tam montaż nowoczesnej, inteligentnej sygnalizacji świetlnej, która miała poprawić bezpieczeństwo. Jednak gmina miejska Głogów negatywnie zaopiniowała to zadanie, mówi wicewojewoda dolnośląski Artur Jurkowski.
7: Jest też opinia Komendy Powiatowej Policji. Pozytywna to po pierwsze. Po drugie to zastosowanie tych inteligentnych światło miało na celu niwelowanie tych wszystkich niekorzystnych zdarzeń.
6: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zapowiada jednak poprawki w projekcie, a następnie ostateczną realizację inwestycji. W Polkowicach ruszają kolejne inwestycje drogowe. Ciężki sprzęt pojawił się na ulicach Kminkowej i Lawendowej. Wkrótce prace obejmą także Jędrzychów, Kazimierzów oraz Polkowice Dolne. Równolegle urzędnicy przygotowują dokumentację budowlaną dla kolejnych traktów, m.in. w Sobinie i Żukowie. Część zadań może być opóźnione w realizacji, ale samorząd zapowiada, że nowe drogi kluczowo poprawią komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. późne wtorkowe popołudnie oraz wieczór w Głowie i okolicach upłyną pod znakiem stabilnej, choć wybitnie jesiennej aury. Na naszym niebie przez resztę dnia dominować będzie duże zachmurzenie, jednak synoptycy uspokajają, do końca dnia nie spadnie ani jedna kropla deszczu. Termometry w cieniu wskażą dziś maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Nadchodząca noc będzie w pełni sucha, spokojna oraz rześka.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: I panowie z Model Talking już teraz w Radio Plus. Brawo, Louis. Jest 6 po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: Narody Zjednoczone debatują dziś. Spotkanie Trump-Załański. Tygodnik Niedziela ma już 100 lat. Działa w Polsce i wśród Polonii.
1: Dziś, podobnie jak wczoraj, za oknami trochę słońca, trochę chmur, przewaga raczej chmur, przez to momentami jest po prostu szaro, buro i ponuro. Do końca dnia możliwe są przelotne, delikatne opady deszczu. Pamiętajmy o parasolach, jeśli wybieramy się na spacer tradycyjnie. Termometry wskazują do 17 stopni Celsjusza. Noc będzie dość chłodna, 6-7 stopni Celsjusza w tym najchłodniejszym momencie nocy mają wskazywać nam termometry. 16 minęła, 22 dzień września w kalendarzu, jest wtorek. Mateusz Król, kłaniam się nisko i zapraszam na magazyn reporterów Radia Plus Głogów.

0: Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: A co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromat

0: tropiczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: A gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Po reklamie.

będzie zachmurzenie duże w ciągu dnia. Słońce także na niebie będzie się pojawiało, ale będą to tylko chwilowe przejaśnienia. Termometry wskażą jutro podobnie jak dziś do 17 stopni Celsjusza w tym najcieplejszym momencie. Opadów deszczu na jutro synoptycy już nie przewidują, a wiatr ma być umiarkowany. 18 minęła, rozpoczynamy zatem we wtorek 22 września nasze wieczorne spotkanie w Radiu Plus Głogów. Mateusz Król, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam.

0: Radio Plus Głogów.
1: O sprawach lokalnych, drodzy Państwo, będziemy teraz rozmawiali na naszej antenie aż do 20. To ciekawe tematy, które będziemy oczywiście poruszać. Bardzo często też istotne przede wszystkim. A istotnym tematem jest to, że studenci medycyny będą uczyć się w Głogowie. Przyszli lekarze będą zdobywać doświadczenie konkretnie w szpitalu głogowskim. Rozpoczęła się bowiem współpraca z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Porozumienie pomiędzy placówkami zostało już podpisane. Otwiera ono możliwość prowadzenia w głogowskim szpitalu zajęć klinicznych dla studentów kierunku lekarskiego. Chodzi przede wszystkim o osoby na 5. i 6. roku studiów. Młodzi medycy będą mogli uczestniczyć w codziennej pracy oddziałów, a także przyglądać się zabiegom i operacjom. Dla Głogowa ma to jednak znaczenie również w dłuższej perspektywie. Samorząd liczy, że część studentów po zakończeniu nauki zdecyduje się wrócić do miasta już jako lekarz. Rozmowy dotyczące współpracy trwały około 1,5 roku i oczywiście gratulujemy takiej finalizacji.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Dzisiaj autobusem po Głogowie za darmo. Pamiętajmy, drodzy Państwo, o tym, że właśnie dzisiaj można skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej bez biletu i bez konieczności pokazywania dodatkowych dokumentów. Bezpłatne przejazdy obowiązują przez cały wtorek 22 września i dotyczą wszystkich linii głogowskiej komunikacji miejskiej. To część obchodzonego właśnie Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Akcja ma zachęcić kierowców, żeby przynajmniej na jeden dzień zostawili swoje auta na parkingach i sprawdzili, czy po mieście mogą poruszać się komunikacją publiczną. Co ważne, z bezpłatnych autobusów może dzisiaj skorzystać każdy pasażer. Nie trzeba być właścicielem samochodu, ani mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu. Takie rozwiązanie wynika z uchwały Rady Miejskiej w Głogowie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Pół tysiąca kasków dla młodych Głogowian. Około 500 kasków trafiło w tym roku do młodych rowerzystów z Głogowa. Ostatnia partia została rozdana uczniom szkoły podstawowej nr 10. Kaski otrzymują dzieci i młodzież, którzy pozytywnie zdali egzamin na kartę rowerową. To miejska akcja, której pomysłodawcą był przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Majewski. Pamiętam tę sesję, na której przewodniczący ze specjalnymi banerami przyszedł pokazującymi, jak ogromne zagrożenie jest właśnie to, kiedy młodzi wsiadają na rower czy hulajnogę bez kasku. Samorząd chce w ten sposób właśnie przede wszystkim zachęcać najmłodszych do bezpiecznej jazdy. Władze miasta przypominają, że kask może ograniczyć skutki poważnego wypadku i nie powinien być traktowany jako niepotrzebny dodatek. Akcja była prowadzona przez kilka miesięcy. W tym czasie kaski otrzymywali uczniowie kolejnych głogowskich szkół, którzy zdobywali swoje pierwsze uprawnienia do samodzielnej jazdy rowerem.

0: Radio Plus. Kolejna osoba ze zarzutami w aferze zonda krypto. Za chwilę szczegóły. Jest porozumienie USA z Danią i Grenlandią. Podpisano je w Nowym Jorku. Zgrupowanie piłkarskiej kadry w Warszawie. W piątek mecz z Bośnią i Hercegowiną. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejna osoba z zarzutami w aferze zonda krypto, Artur K., został zatrzymany i usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, pomocy w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalut i prania pieniędzy. Do zatrzymania doszło w sprawie dotyczącej bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Tematem zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak. Kim jest Artur K.?
1: To były dyrektor działu bezpieczeństwa giełdy BitBay, która później przekształciła się w zonda krypto. Policja w jego mieszkaniu znalazła dokumentację dotyczącą działalności giełdy.
2: To jest były funkcjonariusz jednej ze służb podległych MSWiA.
3: Policji.
2: Tak, policji.
1: Przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Jak donoszą media, Artur K. to nie byle jaki funkcjonariusz, bo były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Miał otwierać drzwi ludziom stojącym za giełdą BitBay, później zonda krypto, do świata policji i służb. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jego zatrzymanie to kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Suwerenność Grenlandii została przypieczętowana podpisami. W Nowym Jorku premierzy Danii i Grenlandii podpisali z prezydentem USA umowę dotyczącą bezpieczeństwa Grenlandii. Dokument przyznaje jednak Stanom Zjednoczonym szeroki dostęp do przestrzeni powietrznej i terytorium wyspy. To wspaniała wiadomość dla Europy i Stanów Zjednoczonych, a dla Grenlandii będzie to coś niesamowitego. Jestem przekonany, że czeka nas fantastyczna i długofalowa współpraca, mówił Donald Trump. Porozumienie ma złagodzić napięcia wywołane wielokrotnymi sugestiami Trumpa o przyłączeniu Grenlandii do Stanów Zjednoczonych. Napaść na 54-latka w centrum Płocka. Czterech mężczyzn miało okraść ofiarę i uciec samochodem. Podejrzani są już jednak w rękach policji.
4: Funkcjonariusze ustalili, że w trakcie zajścia padły strzały, najprawdopodobniej z broni pneumatycznej, co jest weryfikowane.
0: Mówiła Monika Jakubowska z policji w Płocku. Wszyscy zostali przesłuchani. Broni jednak nie odnaleziono.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Lewy jest gotowy do gry z orzełkiem na piersi. Robert Lewandowski trenuje na zgrupowaniu w Warszawie przed meczami w Lidze Narodów w piątek na PGE Narodowym. Reprezentacja Polski w piłce nożnej zagra z Bośnią i Hercegowiną.
6: Dobrze się czuję, jak najbardziej jestem gotowy do gry. W jakim aspekcie, no to ciężko powiedzieć. Pewnie to też z dnia na dzień będzie można więcej o tym podyskutować, rozmawiać, podjąć jakieś decyzje, ale dopóki mogę i będę miał siły, tak najbardziej jestem do dyspozycji trenera.
0: Mówił kapitan naszej reprezentacji. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w piątek o 20:45. We'll be right back.

Sprawdzamy teraz, jakie wieści na jutro mają dla nas synoptycy. Jutro będzie zachmurzenie duże w ciągu dnia. Słońce także na niebie będzie się pojawiało, ale będą to tylko chwilowe przejaśnienia. Termometry wskażą jutro podobnie jak dziś do 17 stopni Celsjusza w tym najcieplejszym momencie. Opadów deszczu na jutro synoptycy już nie przewidują, a wiatr ma być umiarkowany.

0: pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Kierowcy, uważajcie na drogach. Niebezpiecznie bywa, oczywiście, szczególnie wtedy, kiedy tej ostrożności nie zachowujemy. A dziś doszło do niebezpiecznego zderzenia na głogowskich drogach. Samochód ciężarowy zderzył się z busem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek rano. Na miejsce skierowano służby ratunkowe. W kolizji uczestniczyły dwa pojazdy, ciężarówka oraz bus. Pomocy medycznej potrzebował kierowca mniejszego z samochodów. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Na miejscu pracowali m.in. policjanci, którzy ustalali dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Kierowcy musieli liczyć się z utrudnieniami podczas prowadzonych tam działań i służb. I tu kluczowe jest to, drodzy Państwo, abyśmy zdawali sobie sprawę, że jesień właściwie już nam się oficjalnie jutro kalendarzowo rozpocznie. To oznacza oczywiście częste załamania pogód, częste opady deszczu. No i dlatego pamiętajmy, żeby dostosować zawsze prędkość pojazdu do panujących warunków na drodze.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Lekarz z Głogowa z rekordem Polski, drodzy Państwo. Na co dzień leczy pacjentów w Głogowie, a po pracy zamienia lekarski fartuch na sportowy strój. Lekarz ze szpitala głogowskiego może pochwalić się rekordem Polski. Głogowianin wrócił z zawodów z kolejnymi medalami, ale tym razem osiągnięcie ma szczególną wartość. Udało mu się poprawić rekord kraju, którego przez ponad 14 lat nie był w stanie pobić żaden zawodnik. To kolejny sportowy sukces lekarza pracującego w Głogowie, łącznie wymagającej pracy zawodowej z regularnymi treningami przynosi efekty. Tym razem wynik pozwolił nie tylko stanąć na podium, ale również zapisać się w krajowych statystykach. Poprzedni rekord utrzymywał się przez ponad dekady. Oczywiście tego wszystkiego dokonał dr Jakub Mucha ze szpitala głogowskiego. Kierujemy oczywiście ogromne słowa uznania. A ja tymczasem z Państwem się żegnam. 20 nam się zbliża, za chwilę wiadomości z kraju i ze świata. A my słyszymy się jutro od godziny 16. Mateusz Król. Mam nadzieję, że będziecie jutro ze mną. Miłego wieczoru.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: Radio Plus. Rząd chce dodatkowego podatku dla koncernów paliwowych. Prezydent nie podpisze ustawy. Unijne indywidualne sankcje na Rosję zostały przedłużone. Polska w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy. Minęła 20. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak, polskie myśliwce kolejny raz przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot zwiadowczy Il-20. Jak informuje minister obrony narodowej, stało się to 40 km od naszego wybrzeża. To element stałej presji. Wojsko polskie pozostaje w gotowości, napisał Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych. Prezydent nie podpisze ustawy. Chodzi o proponowane przez rząd przepisy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, które w piątek przeszły przez Sejm. Premier chce zmusić mnie do podpisania ustawy niezgodnej z konstytucją, mówi prezydent Karol Nawrocki. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, dlaczego zdaniem głowy państwa przepisy są niekonstytucyjne?
1: Chodzi o złamanie podstawowej zasady: prawo nie działa wstecz. Ustawa zakłada, że wejdzie w życie w listopadzie, ale obejmie przychody uzyskane od marca.
2: Płacimy tak wysokie ceny paliwa tylko dlatego, że premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę.
1: Tłumaczy Karol Nawrocki i apeluje o procedowanie złożonej przez siebie ustawy. Jego kancelaria wskazała 5 poprawek, które mają sprawić, że Nawrocki zaakceptuje rządową propozycję. To oczywiście zasada prawo nie działa wstecz, ale i zabezpieczenie, że środki zostaną wykorzystane wyłącznie na obniżkę cen paliw. Kancelaria głowy państwa apeluje też o procedowanie prezydenckiego projektu i deklaruje gotowość do współpracy.
0: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Unijne indywidualne sankcje na Rosję zostały przedłużone o 3 lata. Z listy sankcyjnej usunięto jednak 2 oligarchów. Sankcje przedłużono dla 3000 osób i podmiotów związanych z rosyjską agresją na Ukrainę. Oznacza to m.in. ograniczenia w podróżowaniu i zamrożenie aktywów na terytorium Unii Europejskiej.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Ksiądz stworzył grę dla ministrantów. Jak przekonuje, zabawa może być dobrym pretekstem do rozmów o wierze. Gra planszowa nazywa się Paramenty.
4: Autor gry, ksiądz Tomasz Borek, mówi, że to dobry sposób na rodzinne oswajanie się z trudną kościelną i liturgiczną terminologią.
5: Ta gra jest tak skonstruowana, żeby była otwarta dla możliwie szerokiego grona odbiorców. Zawiera określone 57 dokładnie różnych czy symboli, czy elementów liturgii. Przeznaczona w zasadzie dla wszystkich, którzy może słyszeli takie słowa jak może korporał czy purifikatesz, ale mogą nie wiedzieć, jak one wyglądają. Więc jest okazja, żeby się tego nauczyć.
4: Gra może być pomocą także dla przyszłych ministrantów, by nauczyć się terminologii kościelnej. Aneta Paszko, Radio Plus.
0: Na koniec jeszcze sport. Polska w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy. Nasza reprezentacja pokonała reprezentację Niemiec 3-0. W piątek o 16:00 Polacy zagrają w półfinale ze zwycięzcą meczu Belgia-Słowenia.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: No to już 20 minęła 10 minut temu, to już 22 dzień września, tak, to jest ten dzień, kiedy o lecie będzie można już tylko wspominać, dobrze mam nadzieję, wspominać i czekać na następne, jeżeli Państwo są team lato, jeżeli team zima, to tylko się cieszyć, że to już lada moment. Tak, wtorek, tak, człowiek z bliska, Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór, niech taki będzie. Dobry, ciepły i spokojny, chociaż wiem, w wielu przypadkach to myślenie życzeniowe. Ciepły, no to wszystko zależy od tego, jak Państwo są ubrani. Na Kasprowym Wierchu to już tak ponad 15 centymetrów śniegu, jak sypnęło, no to aż miło patrzeć. To oczywiście do tych, którzy odliczają do tego momentu, w którym zapną narty i będą już mogli pojeździć. To niedługo, dlatego będziemy o tym rozmawiać właśnie dziś. Niezawodny w tym temacie Jacek Ciszek będzie z Państwem. On już gotowy na sezon, on już wie gdzie, co, jak i co zmieni się, jeżeli chodzi o polskie góry. Same ciekawostki, ale to jeszcze chwilę. Na to jeszcze chwilę trzeba, drodzy Państwo, poczekać. W zeszłym tygodniu dużo mówiłyśmy o Alzheimerze. Nie wiem, że to tak komicznie zabrzmi, jak zapytam, czy pamiętają Państwo, ale to w zeszłym tygodniu była opowieść osoby, która wie doskonale, jak to jest, jak to się dzieje, krok po kroku, jak człowiek w człowieku zanika i jak sobie z tym poradzić. Skoro to było od takiej strony bardziej ludzkiej i społecznej, to oczywiście, że po ludzku z profesorem Jackiem Staszewskim będziemy zaraz po 21 opowiadać o tym, co się zmieniło w podejściu, w diagnozowaniu i w leczeniu, bo to już będzie komentarz lekarski od neurologa. Państwo będą czerpać wiedzę. Zatem skoro ten wrzesień to jest ten miesiąc, w którym mamy wiedzieć więcej o Alzheimerze, być może też o profilaktyce mamy wiedzieć więcej i to niech ci, którzy około 40 roku życia albo i 30 roku życia nie myślą sobie, że to nie jest temat dla nich. Wręcz przeciwnie. To jest temat dla pani, dla pana, dla nas wszystkich, po to, żebyśmy byli gotowi. Ale to nie tylko tak, że będziemy uczyć się, jak lepiej postępować, nie tylko tak, że będziemy planować już ten zimowy sezon, ale będziemy sprawdzać, jak tu i teraz się zachować, żeby być bezpiecznym. Kryzys, katastrofa, wojna, to może być tożsame określenie, ale niekoniecznie musi być. Jak wygląda Państwa sytuacja? Nie, odpuszczę sobie, nie będę tym razem przepytywać z tego poradnika bezpieczeństwa. Chociaż kropla drąży skałę. Warto wiedzieć, warto sprawdzić, warto dopytywać, bo tam też nie wszystkie odpowiedzi na pytania się znajdują. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja mam z tyłu głowy przez cały czas to, co wydarzyło się w Warszawie. 7 dzień września, informacja na stronach stołecznego ratusza o tym, że będą ćwiczenia, będą sprawdzane syreny, że musimy być przygotowani. To był 7. Informacja była, że od 8 będą ćwiczenia, będą wyły syreny, proszę się tym nie przejmować. Ale to była tylko strona internetowa ratusza. Nie było informacji, nie było w telefonach alertu RCB, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I jak głośno zaczęliśmy pytać o to, a dlaczego tak się dzieje, zwłaszcza w tych czasach, kiedy syrena powinna już w nas budzić jakąś wątpliwość i to uzasadnioną wątpliwość, jeżeli wyje przez 3 minuty tym modulowanym sygnałem, to wiedz, że coś się dzieje, po prostu coś się dzieje. W czasach, kiedy rakiety gdzieś tu przy naszej granicy latają, czasami przekroczą naszą granicę i wejdą w naszą przestrzeń powietrzną, kiedy dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych tak często reaguje na to, co dzieje się tuż nad naszymi głowami, no trzeba informować o tym, że takie ćwiczenia są. I proszę sobie wyobrazić, że zmienił się komunikat tydzień później na stronie i jeszcze później nawet przyszły SMS-y z alertem, tylko że data ćwiczeń się zmieniła. No to zamiast ktoś przyznać się do błędów, oczywiście gdzieś temat zamiódł pod dywan. My z dr Bożeną Piątkowską z WSB Merito tematu nie zamierzamy zamiatać, wręcz przeciwnie. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Jak to wygląda z Pani perspektywy? To przygotowanie się na kryzys, ze względu na nasze bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ludzi, ale też bezpieczeństwo systemów, bo o tym też będę chciała rozmawiać.
2: To znaczy, myślę, tak, no słusznie Pani zwraca uwagę i Państwo, że w tej chwili trzeba bacznie obserwować i w ogóle zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju komunikaty, bo też myślę, że tak jak Pani wspomniała o tej syrenie, że to miało miejsce, że było troszeczkę takich pewnych nieprawidłowości, ale myślę, że to jakby później. Przede wszystkim zawsze jak słyszymy jakąś taką, że tak powiem, syrenę alarmową, to nie wiemy, tak jak Pani wspomniała, czy to są ćwiczenia, czy też rzeczywiste zagrożenie i co w takiej sytuacji mamy zrobić. No owszem, wiadomo, że nie zakładamy, tak? Nie zakładamy tego najgorszego, że to jest wojna, ani że też to ćwiczenia, bo trzeba wiadomo, że sprawdzić oficjalne komunikaty. I tutaj też może być problem, bo te komunikaty też mogą być niepełne, tak? Jeżeli wcześniej nie ogłoszono jakichś testów, to sygnału alarmowego, proszę Państwa, nigdy nie należy ignorować. Warto też tutaj mieć to rozróżnienie, jaki to jest moduł. Ja wiem, że to jest, wchodzimy już troszeczkę na inny etap,
1: bo ale musimy.
2: Musimy, tak, bo to musi być, czy on jest modulowany, ten dźwięk syreny, który trwa 3 minuty, to on wówczas oznacza ogłoszenie alarmu, tak? Natomiast jeżeli ten 3-minutowy dźwięk jest taki ciągły, to on oznacza odwołanie alarmu. No i takie znaczenie sygnału wskazują również oficjalne komunikaty administracji, tak, na stronach rządowych. I tu, proszę Państwa, też trzeba o tym pamiętać, że po usłyszeniu tego alarmu nie chodzi o to, żeby wybiegać z domu, tak? Wręcz przeciwnie. Trzeba uzyskać informacje, co się wydarzyło, jakie są tutaj, zaleca się jakie zachowanie, tak? Trzeba sprawdzić komunikaty RCB, władz lokalnych, policji, bo po to oni są, Państwowej Straży Pożarnej, no oczywiście też sprawdzamy oficjalne kanały. No i to bardzo ważne, bo proszę Państwa, tutaj kończąc tą moją taką wypowiedź, syrena mówi nam. Co ona mówi? Ona mówi, uwaga, sprawdź komunikaty, tak? Zastosuj się do instrukcji. Sama syrena oczywiście nie mówi jeszcze, z jakim zagrożeniem mamy do czynienia. Dziękuję.
1: Ja zastanawiam się nad jedną bardzo, bardzo ważną rzeczą. Sprawdź. I tutaj niestety dopytywałam o tym, co się wydarzyło na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu. Jak to wygląda o ten przebieg komunikatu? Bo jeżeli trafi do telefonu alert RCB, no to okej, wiemy, że jest syrena, pierwszy odruch w telefonie, sprawdzamy, na przykład jeżeli dzieje się to w nocy, wybudzamy się tym dźwiękiem. Mamy w telefonie komunikat, tak, to nie są ćwiczenia, potraktuj poważnie, znajdź miejsce schronienia i tak dalej, i tak dalej. To wtedy jest okej. Tylko, że ja usłyszałam od wtedy wicepremiera ministra cyfryzacji, że to nie zawsze jest tak, że uda się zgrać ten alert z tym sygnałem. Mówię, okej, to w takim razie jaka jest ścieżka informowania? Czy ten komunikat, który ma najpierw wojsko, potem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, idzie na przykład, ja wiem, że jesteśmy w Radiu Plus, ale ja zawsze lubię mieć jasną sytuację, do mediów publicznych, bo tak naprawdę one mają obowiązek informowania w takiej sytuacji, o takich rzeczach. My wszyscy z dziennikarskiego obowiązku też, ale tu powinien być ten odruch, sprawdzam, czy coś się dzieje.

0: problem. I też troszeczkę jestem zdziwiona, że pani tak jednoznacznie jako media, bo w ogóle nie pani, ale w ogóle media, bo media pytały się o tą sytuację. I tak naprawdę media nie otrzymały takiej konkretnej informacji, a przez to i też społeczeństwo, tak? Bo my jako społeczeństwo przecież potrzebujemy jasnych przekazów, tak? No bo przecież sami państwo wiecie w tej chwili sytuację w świecie, w kraju, w ogóle w kraju, na świecie. No są różne. Wiadomo, że tutaj nie chcę nikogo jakby straszyć, bo to nie o to chodzi, bo to nie tylko chodzić może o zagrożenia wojną, ale też i przecież powódź i zamachy terrorystyczne. Więc mi się wydaje, że te komunikaty, to znaczy według mnie, no to tak na logikę i tutaj państwo też to tłumaczą, że one powinny być bardzo jasne, powinny być klarowne, powinny być od razu jak natychmiast podane, ewentualnie jeżeli zaistniała jakaś sytuacja z winy, no to wiadomo, że trzeba też to wyjaśnić i jak ja to mówię, bić się w pierś, a nie tu ukrywać tak niejako pod dywan, tak?
1: No właśnie to jest, to trzeba mieć odwagę cywilną i polityczną w takiej sytuacji, bo nie traktować tego jako próbę ukrzyżowania rządu, tylko po prostu potraktować to jako pole, wielkie pole ćwiczebne. Jeżeli tu w tej sytuacji, Bogu niech będą dzięki, że nikomu nic się nie stało, coś takiego się wydarzyło, to zamiast bronić się i udawać, że nic takiego się nie stało, to przerobić, sprawdzić, zapytać, jak możemy to zrobić, jak powinien wyglądać system komunikacji, bo jeżeli tego systemu nie ma, a jesteśmy w tak dziwnych czasach, że formalnie nie jest to wojna, tak naprawdę wojna hybrydowa trwa w najlepsze, tylko nie wszyscy do końca chcą sobie z tego zdać sprawę, to może to jest właśnie ostatni moment na to, żeby takie sygnały, taką próbę porozumienia w jakikolwiek sposób uzyskać. Po przerwie pani doktor, ja bym chciała, żebyśmy porozmawiały o tym, o tej takiej systemowej odporności. O tym, gdzie są te, może nie białe plamy, ale szare na pewno. Na co my musimy, ludzie, zwrócić uwagę, żeby w tym świecie, który się tak bardzo no może zmienić w ciągu sekundy, umieć odnaleźć. Ale to za chwileczkę po przerwie.
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Jeżeli dojdzie już do tego alertu, który wydawać się może Państwu nudny, że znowu o tym samym, to lepiej, żeby to było jak po prostu taki dziecięcy tatuaż na ręku, żeby to się wbiło w skórę, potem to się zmyje, ale żeby została pamięć, że coś takiego było i że coś takiego trzeba zrobić, nie uciekać na zewnątrz. To doktor Bożena Piątkowska mówiła o tym przed przerwą. Ja będę jeszcze o tym przypominać, nie reagować w panice, tylko mieć wyuczone kolejne kroki, które się zrobi. No bo co w takiej sytuacji, dokąd, jak, zostać w domu, czy nie, jeszcze przed 21 o tych zapasach będę mówiła, ale na razie o takiej systemowej odporności. Pani doktor, jak pani ocenia to, te wszystkie mechanizmy, które zadziałają poza nami, poza naszym, mam nadzieję, kontrolowanym, ale pewnie jednak strachem?
2: Myślę, że, bo pani tutaj zwróciła na taką ciekawą rzecz, na właśnie tą systemową odporność państwa, tak? Bo tutaj szczególnie musimy o tym mówić. Ja myślę, że też warto, żeby tak państwu przybliżyć, tak w bardzo dużym skrócie oczywiście, co to jest ta systemowa odporność, bo o tym mówimy, tak? Mówimy o tej odporności społecznej, sytuacji kryzysowej i co to tak naprawdę jest, tak? To jest, chodzi o to, żeby nie być miernym, tak? A jeżeli chodzi o tą systemową odporność państwa, to przede wszystkim jest to taka zdolność państwa, no i właśnie społeczeństwa też jak najbardziej, no bo to do utrzymania tych takich, powiedziałabym, najważniejszych funkcji, tak, mimo kryzysu, do adaptacji tych do zakłóceń i żeby po prostu jak najszybciej móc reagować i normalnie funkcjonować. I państwo powinno działać przed, jak i w trakcie i po kryzysie, tak, przed zdarzeniem, bo tutaj mówię o tej takiej systemowej, potrzebne są wszelkiego rodzaju analizy ryzyka. To są plany zarządzania kryzysowego, ćwiczenia, szkolenia ludności, edukacja, o którym się teraz non-stop mówi, tak? No i też dobrze, no bo edukowanie społeczeństwa jest bardzo ważne. Zapasy, to jest przygotowanie miejsc ochrony, to jest zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, tak? No bo w czasie kryzysu bardzo istotne, niezwykle ważne, jest podejmowanie decyzji, tak? To, co pani też powiedziała wcześniej, że gdzieś nie ma, a powinien być ten sprawny przepływ informacji, tak? Gdzie ludność powinna być w odpowiedni sposób alarmowana, gdzie musi być ta koordynacja tych wszystkich służb, czyli administracji, policji i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście musi tu być ta ciągłość tego działania. To nie może być takie wyrywane, tak? No przede wszystkim tu chodzi o ochronę, tak? Ochronę życia, społeczeństwa. I tu przede wszystkim po takim zdarzeniu, tak jak tutaj też było i czasami w innych, no to sami państwo wiecie, że nie tylko my naprawiamy te szkody, ale musimy też przeanalizować błędy, bo takowe błędy powstają i to niejednokrotnie w czasach kryzysu, tak? No i wtedy też zwiększyć odporność taką na kolejny kryzys, tak? No bo tu można wskazywać się o tym, jeszcze mówić wiele o tej systemowej odporności, ale myślę, że tutaj państwu chyba dość jasno i klarownie.
1: Obawiam się, że tak, nasi słuchacze widzą, rozumieją i coraz więcej przyswajają. Natomiast jeżeli chodzi o to, o te reakcje rządowe, o te reakcje przepływu informacji, to jest ciągle odbierane jako taka kwestia polityczna, niespołeczna, nie absolutnie podstawowa, tylko po prostu jako element politycznej walki, a no już co jak co, ale to powinniśmy sobie kompletnie darować. Ja to apeluję za każdym razem do polityków, ale z tym bywa bardzo, bardzo, bardzo, bardzo różnie. Już bardziej eufemistycznie nie mogę tego nazwać, no ale tak to wygląda, że gdzieś tam to wojsko potrafi zareagować, bo to jest wyuczone, wyćwiczone od komendy do komendy to, co trzeba zrobić i to, jak trzeba zareagować. No a potem, jak przechodzi w naszą stronę, to gdzieś to się rozpływa. Wspomniała pani o miejscach ochrony. To kolejna rzecz, na którą można by narzekać, ale ja nie wiem, czy przypadkiem nie powinniśmy na własną rękę posprawdzać, gdzie, kto, co, jak, bo jest ta strona internetowa nazywana przez rząd aplikacją, ale gdzie się schronić. I raz, że nie wszystkie miejsca są sprawdzone. Dwa, tym bardziej polecam po prostu pójść na własną rękę, zobaczyć, czy to jest piwnica, do której można wejść naprawdę, czy tylko piwnica, w której się zmieszczą dwie osoby. Czy warto, czy nie warto. Wiedzieć, z czego zrobiony jest nasz dom, to może naprawdę wydawać się kompletnie nieistotne, ale w sytuacjach kryzysowych to też będzie bardzo ważna informacja. Ja mieszkam na wsi, trzy wsie dookoła, nie ma ani jednego miejsca schronienia, ani jednego. Tak jest w wielu miejscach w naszym kraju. Można mówić, prosić, apelować, ale jest jakaś taka instrukcja, która powie, tu na pewno możesz się schronić, czy można zakładać, nie wiem, że kościoły będą takimi miejscami, albo, nie wiem, komendy policji, budynki.
2: Tak, to są takie wyznaczone specjalne budynki. Ja wiem, o czym pani mówi, bo ja też tutaj czasami rozmawiając, no nie czasami w ogóle o tej sytuacji, Czy mają jakieś bardzo dualne wykazy, czy są zaznaczone, czy teraz do miejsca schronienia, bo to tak się nazywa. Ja uważam, że powinny być, bo wtedy właśnie w takich sytuacjach, kiedy już tutaj są takie właśnie zalecenia, żeby udawać się do tych miejsc schronienia, bo schronów to podejrzewam, że jest stosunkowo mało. Do piwnicy też nie, bo sami państwo wiecie, że w różnych sytuacjach piwnica też może być niekoniecznie jest dobrym miejscem schronienia. No i tutaj też jeszcze wracając do tych spraw, tutaj określiliśmy, że ta polityka, tutaj sami wiecie, jak w tej chwili się to odbywa. Tak, właśnie, to tylko się można uśmiechnąć. Co prawda mnie też już to przestało w jakiś sposób bawić. Znaczy myślę, że nikogo nas nie bawi, ale tak i myślę, że taka polityczna walka wokół kryzysów, to może osłabić przede wszystkim zaufanie do komunikatu, tak? Do instytucji, bo w sytuacji kryzysowej obywatel musi sobie szybko odpowiedzieć na pytanie, komu on ma wierzyć, tak? Co ma z tym zrobić? Bo jeżeli dokument, który dotyczy właśnie bezpieczeństwa, zaczyna być interpretowany jako element tego sporu, nazwijmy to po prostu politycznego, to część społeczeństwa może już nie móc nie chcieć reagować nawet na prawdziwe zagrożenia, tak? Ostrzeżenia. No, no i dlatego tu mamy cały czas ten dylemat.
1: No bo nawet wierzyć, nie wierzyć. Żyjemy w czasach, w których sztuczna inteligencja potrafi zrobić naprawdę bardzo dużo i my naprawdę, nawet znając się na swojej robocie, wątpiąc, krytykując, sprawdzając więcej niż jednym źródle, też czasem się zastanawiamy, a to zrobione czy nie zrobione. Czasami po prostu rzeczywistość tak absurdalna, że człowiek myśli, to niemożliwe, to musi być wykreowane przez AI, a okazuje się wręcz przeciwnie, wcale nie. No, wątpić jest jakaś jedna jakaś uniwersalna rada, jak się zachować w takim czasie kryzysu, wierzyć sobie i w swoje umiejętności?
2: To znaczy tak, bo ja mówię, bo też można sobie tutaj takie dzisiaj po tej takiej naszej dzisiejszej rozmowie, myślę, że pani nie jedne takie przeprowadza, ale może po dzisiejszej, to przede wszystkim ja myślę, że też co zrobić można dzisiaj, o tak, na chwilę obecną. Po pierwsze, jeżeli tutaj nas państwo słuchają, to trzeba z rodziną porozmawiać. Trzeba też ustalić sobie jakiś taki plan awaryjny, bo taki plan musi być awaryjny, musi być tak jak myślę, że też państwo czytacie, muszą te plecaki być te ewakuacyjne. Po drugie, sprawdzić też, czy w domu jest woda, są podstawowa żywność, są leki, latarki, radio, możliwość też doładowania właśnie telefonów, powerbanki i tak dalej. No i też trzeba też tutaj zadać sobie pytanie i też trzeba tutaj mieć gdzieś to z tyłu głowy, skąd będziemy czerpać te wiarygodne informacje podczas zagrożenia. To są proste, bo to są bardzo proste działania i myślę, że każdy z Państwa o tym wie, ale też proszę jakby też zrewidować sobie dzisiaj to, pomyśleć, przemyśleć, czy my faktycznie jesteśmy przygotowani, chociażby tak wstępnie, tak, żeby nie było, bo jak będziemy przygotowani, będziemy mieli to wszystko zgromadzone, będziemy mieli te takie kontakty pomiędzy sąsiadami, jakieś ustalenia, telefony, to my będziemy wtedy mniej tak panikować, bo wtedy dobrze wiemy, że powstaje potężna panika, chaos i tak dalej. I my, proszę Państwa, jedno trzeba wiedzieć, my nie przygotowujemy się dlatego, że katastrofa musi nastąpić, tak? Przygotowujemy się, że jeżeli ona nastąpi, to pierwsze minuty i pierwsze decyzje mają bardzo duże znaczenie, tak? To jest taka moja... Już na zakończenie.
1: Niech to będzie puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję pani doktor za ten czas, za wiedzę i za ten spokój merytoryczny. Doktor Bożena Piątkowska, WSB Merito, z Państwem miło skorzystać z wiedzy. Dzięki, dobrego i spokojnego wieczoru.
2: Dziękuję.
1: Dobranoc. Oczywiście Państwu nie, jeszcze się nie wybieramy. Do spania można się położyć, można odpoczywać, ale... jeszcze nie kładziemy się spać. Przed 21 jeszcze dowiedzą się Państwo, to ile tego, co do tej pory już padło o przygotowaniach, zostało nam w głowach.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Ale tak szczerze, tak zupełnie szczerze, jak na 20.41 22 dnia września. Mają Państwo tego dość? Tego gadania o tym przygotowaniu się? Czy ktoś bierze sobie tak zupełnie na serio i do serca to wszystko, o czym mówimy? Czy będziemy jak z urzędem skarbowym na ostatnią chwilę? Ja naprawdę nie kpię. Chciałabym, żebyśmy wszyscy podeszli do tego tak, żeby jak nie daj Boże przyjdzie się mierzyć z taką rzeczywistością, to nie była aż tak przerażająca rzeczywistość. Ja pamiętam swoje uczucie dokładnie i dywagacje i dyskusje na temat tego, czy wejdzie Rosja na Ukrainę, czy nie. No, bez przesady, XXI wiek, no takie rzeczy to nie w Europie. No i co? No i to tyle, jeżeli chodzi o przewidywania. No, gdzieś te granice w naszych głowach się coraz bardziej przesuwają, dlatego takie podstawowe rzeczy powinny być dla nas normalne i naturalne. Ale jeżeli czytam, że 36% Polaków przeczytało rządowy poradnik bezpieczeństwa, są tacy, którzy piszą do mnie i mówią, że ciągle go nie dostali. Bardzo jestem ciekawa, czy tak jest rzeczywiście. 36% Polaków przeczytało. No to byłoby całkiem nieźle, nie? No bo to jeszcze się dziś rozejdzie po rodzinie. Ja przeczytałem, powiem mamie, tacie, babci. Ale 7% wdrożyło zawarte w nim zalecenia. Nie mówię, żeby wszystko od razu, ale taka baza, taka podstawa, żeby coś tam w domu się zadziało w związku z tym. Mówię o tym, bo będę rozmawiać o tym, bo ten kryzys to nie musi być jakaś katastrofa w postaci wojny. To może być znowu powódź. Tfu, tfu, tfu. To może być wichura. Tfu, tfu, tfu, tfu. Proszę, no wiem, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, ale na wszelki wypadek porozmawiajmy o tym. Agata Gajos z PCK już teraz. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Witam Państwa, witam Ciebie.
1: Szefowa zespołu koordynacyjnego do spraw pomocy humanitarnej z takim bagażem i doświadczeniem, który no, pozwala chyba mieć z tyłu głowy taką myśl, żeby w domu jednak coś było przygotowane. Jak często jako instytucja mierzycie się z tym, że trzeba zakasać rękawy i ruszyć na pomoc?
2: To nas, że tak powiem, ja wrócę do tego, co powiedziałaś, że tam, gdzie diabeł nie da rady, to nas pośle. I trochę to tak wygląda, że my się pojawimy wszędzie tam, gdzie jak Państwo się dowiadujecie z mediów, że coś się dzieje, to my już jesteśmy w drodze albo na miejscu. No i na tym polega nasza praca, nasza służba, wolontariat, bo w największej mierze jest to właśnie wolontariat. Natomiast mi się wydaje, tak jak patrzę na różne sytuacje, które się wydarzają, w których bierzemy udział, na przykład, nie wiem, wspomniana przez Ciebie powódź, to rzeczywiście jest tak, że to nie potrzeba jakiejś gigantycznej tragedii, żebyśmy potrzebowali być przygotowani. No i w tak zwanych czasach spokoju, pokoju staramy się tą wiedzę przekazywać, bo to jest najważniejsze, żeby właśnie, tak jak mówisz, troszeczkę więcej z nas niż te 7%, które tam wdrożyło jakieś przygotowania, chociaż tam jest chyba w tych badaniach 20 parę procent, że osoby mają jakiś plan. To już jest coś. Ja się cieszę, że w ogóle myślimy o tym, że na przykład my tutaj dzisiaj rozmawiamy, bo uwierz mi, jeszcze 2 lata temu to było nie straszyć, nie, a po tak, co wywoływać tak. Wilka w lasu? A ja uważam, że nie, że właśnie mamy czas i lepiej bądźmy tymi Polakami mądrzymi przed tą szkodą, a nie po szkodzie, jak zwykle. Bo to jakby, no my jesteśmy stworzeni do tego i to jest nasza praca, że pojedziemy tam, gdzie ludzie będą potrzebowali pomocy. Natomiast ja bym wolała pomagać ludziom, którzy jakkolwiek byli przygotowani na to, co się wydarzyło. Bo mamy swoje procedury, organizujemy takie miejsca tymczasowego schronienia. No i na przykład załóżmy taką sytuację, że jesteśmy ewakuowani naprawdę przez okno w ostatniej chwili, zabieramy psa pod pachę. No i co? I nie mamy ani żadnej książeczki szczepień, ani smyczy, kagańca. I teraz wyobraźcie sobie, że na takiej sali, na której spędzamy ten czas, aby przetrwać, jest 300 osób, z czego, nie wiem, 25 z psami, 45 z kotami i nikt nie ma nic do, że tak powiem, osłony i ochrony. Oprócz jakby stresu związanego z całą sytuacją, no to po prostu to jest no, trudne do wyobrażenia i nierealne. Ale to... Więc chociażby takie, o takich prostych rzeczach musimy pamiętać, że ewakuacja to nie jest tak, że musi być koniec świata, tylko może się okazać, że jest pożar w domu i musimy uciekać tu i teraz natychmiast.
1: Te spakowane dokumenty to jest coś, o czym my tak często mówimy, bo to był największy problem ludzi przekraczających granice po wybuchu wojny pełnoskalowej tuż za naszą wschodnią granicą, że to ludzie po prostu brali co mogli.
2: Najpierw, co było pod ręką.
1: Tak, ale pod ręką. No właśnie, a niekoniecznie to, co było potrzebne.
2: Dokładnie, a fajnie było, żeby w tym pod ręką było to, co może, bo nie wiadomo, co nas zastanie, to znaczy daj Bóg, że wrócimy do tego swojego miejsca zamieszkania i wszystko będzie w porządku, ale jeżeli nie, no to zeskanowane dokumenty, leki, historie choroby, no bo załóżmy taką sytuację, że trafiacie Państwo do nas pod naszą opiekę w takim punkcie, mamy medyka, mamy leki, no ale przychodzi ktoś i mówi, że ma wysokie ciśnienie, no i bierze takie czerwone tabletki. Nasz medyk no, z oczu mu nie wyczyta, nie da rady mu pomóc w sytuacji kryzysowej, bez badań, bez wiedzy. Także to jest niezwykle ważne, żebyśmy mieli pod tą ręką, w tym takim plecaku, nazwijmy go, bezpieczeństwa ewakuacyjnym, jakkolwiek go nazwiemy, spakowane nasze najpotrzebniejsze rzeczy, czyli leki, nasze dokumenty. Zalecamy też poskanowanie wszelkich dokumentów, takich jakichś aktów notarialnych, różnych pozwoleń naszych, na przykład na wykonywanie zawodu. To jest niezwykle istotne, kiedy okazuje się, że na przykład nie ma do czego wracać.
1: Nikt nie chce w ogóle myśleć o takim scenariuszu i wszyscy gdzieś tam go odkładają. Nawet ten przykład, od którego zaczęłam, ja naprawdę wierzyłam w to długi czas, że o tak, zielone ludziki, to już mieliśmy, to już było, to już przerobiliśmy. Nie odważą się powiedzieć, że tego czołgu nie kupili w sklepie pobliskim, tylko po prostu wjechać. A jednak to się stało. Te bariery, te granice kompletnie znikają. My teraz, ja mówię o wojnie, ale ta powódź też w 2024 wydawało się, że nie będzie taka. No już w 97 była taka tragedia, to już dajcie spokój, potem już nie będzie. 2010
2: No, długo się wcześniej o tym mówiło, teoretycznie można się było ewakuować, przygotować, no a jednak ludzie zginęli, a jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli, bo natura chciała inaczej. I właśnie to jest kwestia przygotowania na takie niespodziewane. Znaczy to, co mnie cieszy w tych badaniach, na które się powołujesz, to jest jednak to, że bo to, co zabrać do plecaka, możecie sobie Państwo przeczytać, wygooglać i to nie jest trudne. Natomiast to, co mnie cieszy, to jednak to, że ludzie deklarują chęć niesienia pomocy sobie nawzajem, bo to jest niezwykle ważne, żeby zapukać do tego sąsiada, żeby sprawdzić, czy ktoś być może obok nas nie potrzebuje pomocy. Bo zanim pojawią się jakiekolwiek służby, zanim pojawimy się my jako wolontariusze, to tak naprawdę to wy Państwo u siebie w swoim bloku, w swoim małym miasteczku jesteście dla siebie największym oparciem i wsparciem. I od tego trzeba zacząć. Ja myślę, że od takiego przygotowania nas na niesienie pomocy drugiej osobie, ale też od czegoś, no, bez czego nie ruszymy i nie przetrwamy, czyli siły psychicznej. To jest to, jak my się... No a co na to wpływa? Na przykład przygotowanie, bo jeżeli nie będziemy biegać jak ten kurczak z uciętą głową i nie wiadomo, co wziąć, czy brać dziecko pod pachę, czy cofać się po dokumenty, jeżeli będziemy jakkolwiek przygotowani, mieli jakieś scenariusze w głowie, oswoimy trochę ten lęk i te nerwy, już łatwiej będzie zrobić pierwszy krok.
1: To też, co mnie zastanawia i co przychodzi mi do głowy za każdym razem przy okazji takich rozmów, to to znać swojego sąsiada. Ja nie wiem, powinna być jakaś taka akcja społeczna, poznaj swojego sąsiada. Bo to nie tylko przy powodzi, nie tylko przy jakiejkolwiek innej katastrofie, przy zawalonym budynku, wybuchu gazu, to przy zwykłym upale może uratować człowiekowi życie. Jeżeli zainteresujemy się, czy za tymi drzwiami, co to zawsze wychodziła po zakupy codziennie rano, ona wyszła czy nie wyszła? Czy tam już została?
2: Ten pan, który tak sobie kuśtyka o kuli po tych schodach, to czy dał radę zejść, albo czy sobie właśnie, jak nie wiem, zabrakło wody, czy jest w stanie sobie przynieść to wiaderko z wodą? Bo pewnie nie. Jeżeli nikt się nie tym nie zainteresuje. Wiecie państwo, jest jeszcze coś takiego, co nam nawet w bardzo trudnych sytuacjach niestety towarzyszy. To jest wstyd. Myśmy mieli taką sytuację właśnie w trakcie powodzi, gdzie dostaliśmy wezwanie nawet od sąsiadów, że w tym i w tym miejscu jest taki samotny pan i że nie wiadomo, co z nim. No więc oczywiście pojechaliśmy na miejsce, ale no nikt nie odpowiadał, nikt nas nie wpuszczał. Mi to nie dawało spokoju. Mówię, dobra, kolejne kółko, jednak spróbujmy tam wejść. I okazało się, że ten pan nie otwierał, ponieważ no, powódź pozbawiła go wszystkiego, on został w bieliźnie i wstyd mu było w ogóle otworzyć komukolwiek drzwi, bo no, nie zostało mu nic nawet, żeby się okryć. Także jakby nie zostawiajmy ludzi samych sobie, bo mogą sobie nie poradzić. Jeżeli już ochroniliśmy siebie, zadbaliśmy o naszą rodzinę, to myślę, że to jest ten moment, jeśli jesteśmy w stanie, my tak, mamy taką siłę psychiczną, odwagę, to ja zachęcam do tego, żeby no, nie odwracać wzroku, tylko zawsze zadbać o te osoby, które być może gorzej sobie poradzą w tej sytuacji.
1: W małych miejscowościach to jest troszeczkę łatwiejsze, bo gdzieś tam jednak tworzymy te społeczności, mam nadzieję. Ja mówię oczywiście na podstawie mojej wsi, ale kiedy mieszkałam w większym mieście, no to też było tak, że za tymi drzwiami nie było wiadomo, kto jest, bo albo się zmieniali lokatorzy.
2: Nawet jak nie wiadomo...
1: Coś jakaś nam się tutaj internetowa cenzura wdała w rozmowę, bo nawet jak nie wiadomo było słychać, a dalej nie.
2: Mówię, że nawet jak nie wiadomo, kto tam jest, to warto zapukać i sprawdzić, czy aby na pewno ten ktoś usłyszał, że na przykład trzeba się ewakuować albo że coś się stało. Bo czasami trzeba zostać w domu, ale też być może ten sąsiad będzie potrzebował naszej pomocy i naszego wsparcia, jakichś nie wiem, zapasów, podzielenia się czymś. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne, żebyśmy nie wiem, czy to było słychać, czy to już ucięło, żebyśmy nie odwracali tego wzroku. Natomiast na jednym ze szkoleń, które prowadziłam, była taka pani, bo mówisz o że w małym miasteczku czy we wsi jest łatwiej, bo budujemy te społeczności. Natomiast jedna pani sama siebie tak określiła i bardzo mi się spodobało to określenie. Ona mówi, bo ja jestem taką Grażyną blokową, ja tak lubię wszystko o wszystkim wiedzieć. I mówi, ale jak coś się dzieje, to oni zawsze do mnie. Ja mówię, no i cudownie, i fajnie, że jest jakiś taki społecznik na miejscu, który będzie wiedział, że na tym piętrze to jest taki pan, który będzie potrzebował wsparcia, na przykład przy zejściu na dół z 11 piętra, załóżmy, jak prąd odetnął. Także oczywiście szykujmy się bo to też się nie da przygotować na wszystko, to nie oszukujmy się. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie się spakować, przygotować i być w ogóle dumni i odważni, ale jeżeli jakkolwiek skrócimy ten łańcuch takiej paniki, to łatwiej nam będzie przetrwać, no tak naprawdę nie wiadomo co, no bo jednak według ONZ, no to dalej kwestie klimatyczne są bardziej prawdopodobne niż te drony, ale nie wiemy czego się spodziewać, więc musimy być przygotowani na niespodziewane.
1: Ja wolę jednak tak być gotową na coś, co może się zupełnie nie wydarzyć. Wolę o jeden dzień za długo się nad tym głowić niż o jedną sekundę za krótko. Fundusz na ratunek, PCK. Czym jest, jak można go wesprzeć?
2: To, co jest ważne, fajnie, że poruszasz ten temat, to, że my niesiemy pomoc, tak jak mówiłam, zanim państwo się dowiecie z mediów, że coś się wydarzyło, to my już jesteśmy w drodze i nasi wolontariusze oczywiście kierują się sercem, natomiast no, muszą za coś dojechać, musimy mieć sprzęt, musimy mieć co zaoferować ludziom, którym pomagamy. Także taki fundusz pozwala nam przygotować się wcześniej i to staramy się też komunikować, uczyć i edukować, że to nie jest tak, że wydarzy się tragedia i nagle ruszają zbiór, biurki i wszyscy chętni do pomocy. Bo to już będzie za późno, bo ofiary jakiegokolwiek kryzysu potrzebują tej pomocy tu i teraz natychmiast. Nie mogą czekać, aż my nazbieramy darów, pieniędzy, środków. Dlatego też ten nasz fundusz na ratunek właśnie służy temu, żebyśmy mogli zareagować natychmiast i w momencie, kiedy tylko jest informacja o kryzysie, to wysyłamy tam ludzi, dary, no to, co jest akurat potrzebne. I dlatego zachęcamy do takiego stałego wspierania, bo to, że kryzys nastąpi, to jest pewne, to nie jest jakieś gdybanie czy wróżenie z fusów, tylko taki czy inny kryzys statystycznie po prostu będzie. No i teraz jest pytanie tylko, jak bardzo zdążymy się do niego przygotować i my jako organizacja, jako Polski Czerwony Krzyż i też państwo sami, czy też tworząc swoje plany rodzinne, budując plecaki ewakuacyjne, czy jakkolwiek do tego podejdziemy. Ja uważam, że jeżeli w ogóle uruchomimy takie myślenie, to już jesteśmy o krok do przodu.
1: Bądźmy o krok do przodu. Polski Czerwony Krzyż to naprawdę instytucja, której nie trzeba reklamować, ale wspierać owszem. Agata Gajos, szefowa zespołu koordynacyjnego do spraw pomocy humanitarnej tegoż. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Dobrego i spokojnego wieczoru. Po 21 też Państwa pomęczę, ale tym razem będę miała w końcu dobre informacje. Obiecuję.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
3: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Minęła 21, 3 minuty temu. Tak, wtorek, tak, człowiek z bliska. Już nie w czwartki się spotykamy. Małgorzata Świtała się kłania Państwu, mówiąc dobry wieczór. Ale jeżeli ktoś tak wierci dziurę w brzuchu, tak męczy z jednym tematem, no to wiadomo, że to ja. Bo nie odpuszczam w tym miesiącu i to jest kolejne spotkanie z cyklu, a w przyszłym tygodniu będzie jeszcze jedno pod hasłem Alzheimer i wszystko to, co się z nim kojarzy, wszystko to, co o nim wiemy, wszystko to, co możemy zrobić, żeby jak najdłużej nasza głowa była sprawna, bo taka profilaktyka też istnieje. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że ja tylko straszę, że tylko źle, że będzie jeszcze gorzej. Chociaż, żartuję, trzeba być przygotowanym po prostu najzwyczajniej w świecie na wszystko, a potem wszystko, co dobre, z tego tylko sprawi, że będzie lepiej i łatwiej. Ale jeżeli chodzi o to, co się dzieje z naszymi połączeniami nerwowymi, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w naszej głowie, to są też i dobre informacje, prawda, panie profesorze? Doktor habilitowany nauk medycznych Jacek Staszewski, profesor Jacek Staszewski, witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu. Tak, mamy dobre informacje w tej kwestii,
1: jeżeli zdecydowanie. Jeżeli chodzi o diagnozowanie, czy jeżeli chodzi o leki, które dłużej trzymają w ryzach rozwój choroby?
2: No i tak, na szczęście. Rzeczywiście w tym roku odnotowaliśmy ogromny przełom, jeśli chodzi o lepsze, bardziej dostępne, łatwiej dostępne metody diagnostyki choroby Alzheimera, ponieważ no, wreszcie wprowadzono bardzo dobre diagnostycznie testy z krwi, które umożliwiają potwierdzenie bądź wykluczenie tej choroby. Oczywiście jest to rodzaj testu przesiewowego, jeszcze nie na 100% taka diagnoza wymaga bardziej precyzyjnej diagnozy, ale jednak w grupach ryzyka, wśród pacjentów chorych lub osób, które zgłaszają zaburzenia pamięci, zgłaszają zaburzenia poznawcze, wykonanie tych testów jest relatywnie proste, no i umożliwia zawężenie poszukiwań i potwierdzenie bądź wykluczenie tej choroby. No to jest ogromny przełom, dlatego że dotychczas nie mieliśmy tak łatwo dostępnych testów i rozpoznanie choroby przypadało na no już późne etapy choroby, co znacząco ograniczało nasze możliwości terapeutyczne i to jest ta bardzo dobra pierwsza informacja.
1: Bardzo dobrze, to jeszcze druga, zaraz będziemy je rozwijać.
2: Druga to, że również od niedawna wreszcie mamy dostępne także w Polsce leki antyamyloidowe, czyli pierwsze leki przyczynowe, które nie tylko poprawiają w pewien sposób sprawność naszej pamięci, sprawność funkcji poznawczych, ale wreszcie wpływają na mechanizm, który jest odpowiedzialny za powstawanie choroby. To są leki antyamyloidowe, leczenie przyczynowe, ono jest w stanie znacząco wydłużyć czas, w którym pacjent pozostaje na tym etapie łagodnych zaburzeń poznawczych i mimo, że jeszcze nie potrafimy cofnąć choroby, jeszcze nie potrafimy całkowicie jej zatrzymać, no ale dajemy szansę pacjentowi na to, żeby jak najdłużej był w tym stadium choroby, która zapewnia mu pełną samodzielność i niezależność.
1: Jak, panie profesorze, sprawić, żeby w mniejszych miejscowościach ta wiedza też była dużo bardziej powszechna? Ja niestety sama też mam w rodzinie przykład, kiedy od lekarza starsza osoba usłyszała, że no to tam wystarczy jakieś troszeczkę więcej ziółek, będzie lepiej.
2: No właśnie, to nie tylko jest kwestia mniejszych miejscowości, ale generalnie, no myślę, że całego kraju, czy szerzej problem naszych czasów, no my uważamy, że problemy z pamięcią to jest coś błahego, może nieważnego na początku, jeżeli coś takiego się zaczyna. W zasadzie nie tylko my bagatelizujemy to, ale no również jest to bagatelizowane także przez nawet niektórych lekarzy, którzy właśnie no, uważają, że problem z pamięcią no, to może być domena związana ze starością. Tak nie jest. I wprawdzie proces, który umożliwia nam postawienie rozpoznania, kiedy zaczyna się choroba, kiedy ta gorsza pamięć to już jest choroba, a kiedy nie, to jest dosyć trudne, ale chcę tu powiedzieć, absolutnie nie wolno tego bagatelizować i wprawdzie każdemu z nas zdarza się zapomnieć, każdy z nas ma ten gorszy moment, kiedy faktycznie trudniej przypomnieć sobie jakieś fakty, zdarzenia, często jest to związane po prostu ze stresem, zmęczeniem, ale jeżeli się powtarza, jeżeli staje się coraz częstsze, no to już powinniśmy z tym zgłosić się do lekarza rodzinnego. Są metody, możliwości i wcale nie mówimy tu o tych nowoczesnych testach, ale dostępne dotychczas testy neuropsychologiczne, przesiewowe, które umożliwiają nam no postawienie już jakiegoś podejrzenia i wykluczenie przyczyn, które mogą być odwracalne, bo przecież nie każdy problem z pamięcią to musi być od razu Alzheimer. I tu pamiętajmy, że u osób poniżej 60 roku życia większość przyczyn zaburzeń pamięci to są po prostu elementy odwracalne, niedobory witamin, wpływ leków, załóżmy leki nasenne, leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbólowe. No tu jest cała gama schorzeń czy przyczyn, które mogą tłumaczyć te gorsze momenty poznawcze. A zatem nie bagatelizujmy, to jest ten pierwszy właściwy krok.
1: U młodszych, to co to może być? Na co zwrócić uwagę? Jeżeli szósty raz próbuje się odstawić garnek z gorącą wodą do zamrażarki?
2: No nie, to już jest element rzeczywiście wymagający szybszej diagnozy, ale mówimy tu o sytuacji na przykład takiej, kiedy obserwujemy u siebie, dajmy na to, trochę gorszą pamięć, trochę gorszą koncentrację. Jednocześnie jeśli zdarza nam się mieć równocześnie problemy ze snem, może jakieś problemy natury emocjonalnej, no myślmy o depresji. Te zaburzenia, one są bardzo częste u młodych dorosłych, zresztą no, w całej populacji, ale w tej zwłaszcza i jak najbardziej to może być przyczyna tych gorszych funkcji poznawczych. No ale jeśli pojawiają się zaburzenia zachowania, jeśli pojawiają się nieadekwatne czynności i powtarzają się z coraz większą częstotliwością, może być to oczywiście inny problem. No w każdej takiej sytuacji to nie my powinniśmy rozpoznawać u siebie chorobę. Oczywiście powinniśmy zgłosić się do lekarza rodzinnego. Ten na podstawie prostych testów ogólnie dostępnych w ramach też programów Zdrowie Plus, prawda, jest w stanie wyłapać te najczęstsze przyczyny, które mogłyby tłumaczyć ten stan rzeczy. Natomiast może okazać się, że jednak będziemy wymagali konsultacji psychiatrycznej, może neurologicznej, może wykonania już bardziej zaawansowanych badań obrazowych, tomografii, rezonansu, wreszcie być może biomarkerów, o których wcześniej wspominałem. Jest to proces, na pewno nie wolno bagatelizować takich zdarzeń. Każde z nich wymaga konsultacji z lekarzem rodzinnym.
1: Biomarkery z krwi to jest drogie badanie?
2: W tym momencie ono nie jest refundowane niestety. Mhm. Mam nadzieję, ponieważ ono już jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie jako element tej nowoczesnej diagnostyki. Mam nadzieję, że wkrótce być może zostanie ono wprowadzone w poczet badań refundowanych, zwłaszcza, że przypomnę, w ubiegłym roku przyjęliśmy Narodowy Program Diagnostyki i Leczenia Chorób Potępiennych. On zaczyna funkcjonować od tego roku. W zeszłym tygodniu został ogłoszony. Są tam środki przeznaczone na to, aby nie tylko poprawiać świadomość społeczną chorób potępiennych, poprawiać rehabilitację, poprawiać dostęp do specjalistów, no ale właśnie miejmy nadzieję, że również będzie może znajdą się środki na to, aby wprowadzać te lepsze opcje diagnostyczne. One są dostępne i są refundowane w krajach Europy Zachodniej, w Skandynawii, a zatem no dlaczego nie w Polsce?
1: Jak powinna wyglądać profilaktyka z punktu widzenia neurologa? Jak mamy siebie traktować, żeby jak najpóźniej do pana trafić?
2: Tak, prewencja to absolutnie podstawa terapii i to nie ulega wątpliwości. Prewencja pierwotna, czyli dbajmy o to już dziś i tu teraz, po to, żeby w przyszłości nie rozwinąć nie tylko chorób naczyniowych, zawału serca, udaru mózgu, no ale właśnie chorób neurodegeneracyjnych, w tym otępienia. I mimo, że rzeczywiście pewnych czynników nie wyeliminujemy, wiek, czynniki genetyczne, no to są te niemodyfikowalne elementy ryzyka, na które nie mamy wpływu, ale dbajmy o naszą kontrolę ciśnienia tętniczego, dbajmy o cholesterol, aby był w normie, dbajmy o regularne badania. No, pamiętajmy, że to, co jakby kuleje w naszym kraju, to jest przede wszystkim to, że mimo iż coraz częściej się badamy, to my widzimy w wielu statystykach, ale jednak no, gdzieś te badania i ich wyniki, one potem pozostają na półce w skoroszycie. Nie lubimy tak bardzo leczyć nadciśnienia tętniczego, leczyć hiperlipidemii, czyli tego wysokiego cholesterolu. No często trafiają do mnie pacjenci, którzy wiedzą, że mają rozpoznane naciśnienie tętnicze, hipercholesterolemię, no ale jednak uważali, że to nie jest jeszcze ten moment do leczenia. No to jest właśnie ten błąd, jeśli my już wiemy, że jesteśmy obciążeni pewnym ryzykiem, a to, co jest zdrowe dla serca, no jest zdrowe także dla mózgu. Niestety nieleczone nadciśnienie tętnicze, ono będzie powodować degradację bardzo drobnych naczyń krwionośnych mózgu, tak cienkich jak 1/10 włosa. No niestety w takim naczyniu krwionośnym skoki, spadki ciśnienia, ta nieregularność ciśnienia tętniczego, czy wysokie nadciśnienie tętnicze, to Amerykanie mówią, że to jest efekt młota. Niestety będzie uszkadzał śródbłonek, będzie uszkadzał funkcję naczyń krwionośnych, prowadząc do mikrouszkodzeń mózgu, które potem będą się kumulować, no i w konsekwencji skończą się niestety otępieniem. Oczywiście nie jest to otępienie alzheimerowskie, tutaj będziemy mówili o otępieniu naczyniopochodnym. Tym niemniej, no takie otępienie jest w pełni, możemy mu zapobiec właśnie poprzez tą wczesną profilaktykę pierwotną. Dbajmy o regularne badania, badajmy się, nie bagatelizujmy tego podwyższonego ciśnienia tętniczego, no ono może już rozwijać się u osób, u młodych dorosłych. Pamiętajmy o tym. Ponadto wszelkie inne czynniki ryzyka wpływające na miażdżycę. Ten niezdrowy tryb życia, niezdrowa dieta, otyłość, nadwaga, brak aktywności fizycznej. No to jest wszystko, czemu możemy zapobiec, a niestety te elementy kumulując się w przyszłości mogą nie tylko powodować uszkodzenie naczyń krwionośnych, no ale także być tym elementem spustowym, który prowokuje wystąpienie stanu prozapalnego, no i w konsekwencji może być tym początkiem. My tego do końca nie wiemy, ale tak podejrzewamy, że jest to jeden z elementów, który przyspiesza ujawnienie się chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroby Alzheimera. Oczywiście my tym elementom możemy zapobiec. Tych elementów modyfikowalnych jest 14, bo to oczywiście nikotynizm, zanieczyszczenie powietrza, pamiętajmy, pyły 2,5. No to jest wszystko element, który no niestety niekorzystnie wpływa na nasze komórki nerwowe oraz na nasze naczynia krwionośne. No ale wreszcie bezsenność, depresja, choroby przyzębia, czyli coś, co powoduje właśnie przewlekły stan zapalny, będzie powodować wzrost ryzyka wystąpienia choroby otępiennej. I generalnie, gdybyśmy tak populacyjnie sumowali efekty oddziaływania tych czynników, wyszłoby nam, że nawet 45% populacyjnie chorób otępiennych moglibyśmy wyeliminować, gdyby tylko wprowadzić ten bardzo dobry, taki prozdrowotny tryb życia. Oczywiście to nie może skutkować powiedzeniem, no dobrze, ma pan, pani chorobę Alzheimera czy inne otępienie, mógł to pana wina, bo mógł pan inaczej żyć. Tak nie możemy powiedzieć. To oczywiście nie można pacjenta stygmatyzować. Tym niemniej mówmy o tej prewencji pierwotnej, wcześnie zapobiegajmy, bo nawet jeśli okaże się, że jakieś elementy genetyczne wezmą górę i choroba może się ujawnić, to ona ujawni się później, a może jej przebieg będzie znacznie łagodniejszy. A zatem prewencja pierwotna jak najbardziej, no i co więcej, prewencja wtórna, nawet w momencie wystąpienia objawów choroby, no te właściwe zasady postępowania prozdrowotnego, właściwa dieta, dbanie o ten element
1: kontroli. A jaka to będzie właściwa dieta, panie profesorze, w takiej sytuacji?
2: No właśnie taka bardzo popularna aktualnie dieta to modyfikacja diety śródziemnomorskiej, czyli dieta MIND. Ona bazuje na nacisku na zielone warzywa liściaste, owoce jagodowe, także orzechy. No i tutaj rekomenduje się przynajmniej 6 porcji tygodniowo zielonych warzyw liściastych, szpinaku, sałaty, dajmy na to rukoli. Natomiast no, bardzo istotne są produkty pełnoziarniste, przynajmniej 3 porcje dziennie, płatki owsiane, chleb razowy, dajmy na to, oraz owoce jagodowe. No mamy teraz relatywnie wciąż dobry sezon. My, neurolodzy, mówimy, im ciemniejszy ten owoc, to tym lepiej, bo jest to, wynika to z faktu, że substancje barwiące skórę owoca, one zawierają liczne antyoksydanty, substancje, które korzystnie wpływają na funkcje naczyń krwionośnych, komórek nerwowych, działają antyoksydacyjnie, przeciwzapalnie. No jest to rzeczywiście samo zdrowie. No tutaj jagody, borówki, truskawki, są to te owoce rekomendowane. Natomiast takim ważnym elementem, na który kładziemy nacisk, no to oczywiście również orzechy. 5 porcji tygodniowo. Kiedyś wydawało się, że orzechy nie są potrzebne w naszej diecie, no ale jednak jak najbardziej są. Przy czym, uwaga, niesolone. Orzechy włoskie, laskowe, no migdały, to jest coś bardzo istotnego i są to po prostu elementy absolutnie zdrowe, no ale ważna część. Unikamy czerwonego mięsa, tutaj powinniśmy ewidentnie wybierać drób, ryby, głównie morskie, tłuste. No jest to bardzo ważny element naszej diety. No i oczywiście to nie znaczy, że powinniśmy całkowicie wyeliminować fast food czy czerwone mięso, ale relatywnie rzadko do tych produktów sięgać.
1: Ale to i nawet dla budżetu jakoś tak troszeczkę lepiej powinno też oddziaływać. Zatem można znaleźć na to sposób. Bardzo dziękuję pani profesorze. Ja czuję, że się jeszcze spotkamy, bo to na pewno nie był nasz ostatni raz. Profesor Jacek Staszewski, Wojskowy Instytut Medyczny. Dziękuję bardzo za tę wiedzę. Praktyczną bardzo.
2: Dzień. Bardzo dziękuję państwu.
1: Wszystkiego dobrego i spokojnego wieczoru. Skoro o ruchu mowa, to ja będę mówić o tym na nartach.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: I to jest taki moment, kiedy ja po raz pierwszy w tym sezonie mogę powiedzieć uwaga, uwaga, uwaga. Ze względu na świeży opad śniegu, tak mówią dobrowcy, ogłoszony został pierwszy stopień zagrożenia lawinowego powyżej 1800 metrów nad poziomem morza. Tak, jest 22 września, tak, sypnęło trochę śniegu, jak tylko zobaczyłam śnieg, to od razu pomyślałam sobie, Jacek Ciszak, jak nic, bo trzeba się dobrze przygotować do sezonu, a trzeba przyznać, że 22 września to już późno, to już naprawdę późno, latem trzeba było o tym myśleć, albo już w ogóle po zamknięciu poprzedniego sezonu, oczywiście pół żartem, pół serio, bo ja to po prostu lubię mieć przygotowany ten czas tak, żeby przez pół roku cieszyć się odliczaniem do tego momentu, kiedy będzie można znów wyjść na narty. Wyjść na narty, to nigdy dobrze nie brzmi. Witam serdecznie, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Jakby chcieli Państwo poszukać więcej informacji, to oczywiście, że w mediach społecznościowych, dziennikarza, vlogera, na Ski Online, aktywne lato pozwolę sobie na razie zostawić troszeczkę z tym śniegiem na boku. Chociaż bez jednego aktywnego sezonu nie ma drugiego aktywnego sezonu, bo tak się zupełnie nie da. A wiemy, jakie są przypadki tych, którzy przypominają sobie, wstanę z biurka, pójdę na narty. To nigdy dobrze się nie kończy. Czy pan tak ma, że każdego roku to jest odliczanko? Czy to po prostu będzie więcej pracy?
2: To znaczy, to jest tak, że tak naprawdę każdy rok u mnie, ze względu na moją pracę i na to, od czym się zajmuję, przychodzi z marszu. Ja ze względu na to, co robię, to mogę powiedzieć, że w zimie już jestem od kilku miesięcy, więc myślę o zimie i odliczam dni do tego, żeby postawić już, położyć narty na śniegu i zrobić pierwsze szusy. Pogoda niestety nie sprzyja, mimo że za oknem jest chłodno i w Tatrach spadł pierwszy śnieg, to na lodowcach z tym śniegiem jest bardzo, bardzo słabo. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy myśleć, jeżeli do tej pory ktoś nie pomyślał, o tym, żeby się przygotować do sezonu, żeby zacząć ruszać nasze kości, nasz organizm, nasze mięśnie, przyzwyczajać do wysiłku, który, jeżeli się nie ruszamy przez całe lato, sprawi, że dowiemy się, że mamy takie, a nie inne mięśnie w naszym ciele.
1: Oj tak, można zapomnieć, naprawdę można zapomnieć, jeżeli człowiek cały czas o nie dba. Dlaczego jest taki problem z tym śniegiem na lodowcach? Bo tak czy inaczej ten sezon się zacznie, ale czego to jest efekt?
2: To znaczy, na dzień dzisiejszy to wygląda w ten sposób, że w miniony weekend

0: Otworzył się jeden z lodowców we Włoszech, dokładnie Massocorto, i jest to lodowiec, który tak naprawdę otworzył się na dzień dzisiejszy tylko i wyłącznie dla grup trenujących, dla zawodników, dla tych wszystkich, którzy szykują się do najbliższych zawodów Pucharu Świata, które już no, troszeczkę więcej jak za miesiąc rozpoczynają się w Austrii. Alpejska karuzela rozpocznie się pod koniec października na lodowcu Rettenbach w austriackim Zelden. Ci zawodnicy, którzy się będą przygotowywać, wielu z nich korzysta ze śniegu na półkuli południowej, a ci, co zostali na miejscu, czy powoli wracają do Europy, mają do dyspozycji, i to tak troszeczkę przewrotnie zabrzmi, zeszłoroczny śnieg. I to dosłownie na lodowcu zgromadzono duże pryzmy śniegu w zeszłym roku, w maju, po zakończeniu sezonu nasypano duże góry, przykryto to specjalnymi włókninami i ten śnieg czekał aktualnie do sezonu. I zgodnie z planem trasa dla zawodników jest przygotowana. Inne lodowce też się przygotowują, ale też jest ten problem, że niektóre trasy no, nie mogą być otwarte, bo do tego śniegu, który był skumulowany wiosną, jest zbyt mało.
1: Nie wróży to dobrze na kolejne sezony, tym bardziej trzeba korzystać z tego, co jest. To będzie droższy sezon, widocznie droższy sezon, czy tylko tak inflacyjnie?
0: Myślę, że to jest tak bardziej inflacyjnie, bo ja ze swojej strony sprawdzałem już cenniki w wielu ośrodkach i tych polskich, bo polskie ośrodki też już te cenniki niektóre pokazały, i tych ośrodkach alpejskich, więc podwyżki są w Alpach w granicach 3-4%, czyli można przyjąć, że jest to mniej więcej podwyżka inflacyjna. Natomiast u nas ośrodki narciarskie, jedne podniosły troszeczkę ceny, inne pozostały na poziomie z poprzedniego roku, więc ta podwyżka nie będzie tak znaczna. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że te podwyżki, powiedzmy sobie coroczne w krajach alpejskich na poziomie 3-4%, z każdym rokiem są od wyższej kwoty, więc jak gdyby ta kwota podwyżek jest coraz większa i należy się liczyć z tym, że przy wyjeździe na około 6 dni, bo z reguły tak Polacy jeżdżą do ośrodków alpejskich, trzeba będzie wysłupać na tygodniowy pobyt od 250-280 euro za skipas dla osoby dorosłej do kwot przekraczających 400 euro, 420, 430, a w niektórych dużych, tych potężnych regionach narciarskich nawet 440 euro.
1: No to już szaleństwo. No to już się, gdzie te czasy, gdzie to było 4 razy mniej, ale one już nie wrócą, to przede wszystkim musimy sobie zdać z tego sprawę. Gdzieś takie, były takie momenty, zdarzały się takie momenty w niektórych ośrodkach, że niby sezon dla nas już prawie wysoki, bo gdzieś tam między Trzech Króli a feriami można pojechać, skorzystać i jeszcze mniej zapłacić. To nie wszędzie wraca w tym sezonie.
0: To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, że są takie terminy, w które jeżeli ktoś ma możliwość, bo ja to zawsze zakładam, czy ktoś ma taką możliwość, bo często moi widzowie czy czytelnicy piszą do mnie: Jacek, no ale ja mam dzieci i ferie, i tylko ferie wtedy, kiedy mam wolne. Ale są osoby, które mają możliwość wyjechać w dowolnym terminie i wtedy polecam bardzo początek sezonu, czyli do świąt, szczególnie początek grudnia jest bardzo atrakcyjny cenowo, bo i ceny skipasów są niższe, są promocje. W niektórych ośrodkach jest tak zwane friski, czyli skipas jest, tak naprawdę cena skipasu jest zawarta w pakiecie razem z noclegiem. Następnie właśnie to, co zostało wcześniej powiedziane, okres od Trzech Króli do okresu feryjnego i później połowa marca do końca sezonu. To są te momenty, kiedy warto się wybrać na narty, bo powiedzmy sobie pod koniec marca pogoda już jest doskonała, warunki z reguły są bardzo dobre, dużo słońca, długi dzień i to są fantastyczne te marcowe narty. Natomiast jeżeli ktoś już przebiera nogami i chciałby się wybrać jak najszybciej, to na początek lodowce, a później ten okres przed świętami, czyli początek grudnia, kiedy już część ośrodków tych niżej położonych, nie tylko na lodowcach, otwiera swoje trasy i przyciąga klientów właśnie ciekawymi promocjami.
1: Raz mi chyba zdarzyło się wybrać na początek sezonu we Francji, 1 grudnia, pół dzień dobry, czy można już jeździć? No można. Jak przyjechaliśmy, padał śnieg, następnego dnia no to trochę pluchy, ale gdzieś tam ciągle jeszcze można było zjechać. Jak da się to, bo nie da się zaplanować pogody, to na pewno nie. Są takie pewniaki, że na przykład na początek sezonu to tu, a na koniec sezonu to tam, patrząc nie tylko na cenę, ale też właśnie, a może przede wszystkim na warunki.
0: To jest bardzo trudna odpowiedź ze względu na te uwarunkowania pogodowe oczywiście, natomiast ja bym powiedział tak, osoby, które często jeżdżą na początku sezonu właśnie na lodowce alpejskie, wiedzą, że zawsze pod koniec października, na początku listopada jest okno pogodowe i ja to mogę powiedzmy sobie ze swojego doświadczenia potwierdzić, że zawsze się zdarza bardzo długi okres wyżu, który sprawia, że wyjazd w tym okresie jest idealny narciarsko, bo już są dobre warunki, już jesteśmy po pierwszych opadach, ośrodki dośnieżyły trasę i do tego dochodzi piękna pogoda. I zawsze jest taki okres 2, 3, a nawet 4 tygodni na początku sezonu. Jeżeli chodzi o koniec sezonu, no to marzec, początek kwietnia, to jest ten okres, kiedy dni są długie, pogoda z reguły jest stabilniejsza i lepsza i wtedy można liczyć na bajkowe dosłownie narty.
1: Bardziej we Włoszech niż w Austrii, bo bardziej kapryśna pogoda, czy po prostu jak już jedziemy, to już nie będzie różnicy?
0: No jest różnica. Jest różnica oczywiście ośrodki po północnej stronie Alp, czyli jeżeli tutaj porównujemy Włochy i Austrię, no to w Austrii możemy się częściej spodziewać tych opadów śniegu. Ta bariera mimo wszystko gór robi swoje i ja niejednokrotnie tego doświadczyłem, że jeżdżąc we Włoszech widziałem potężne kłębiska chmur na granicy włosko-austriackiej, czyli wracając samochodem z Dolomitów przykładowo. Przejeżdżałem słynną przełęcz Brenner i zjeżdżając do Innsbrucka, Bolzano i południowy Tyrol czy Trentino żegnało mnie pięknym słońcem, natomiast wjeżdżając do Tyrolu ta pogoda była dużo gorsza. To się zdarza i w Austrii oczywiście jest to częstsze ze względu na usytuowanie i na położenie po północnej stronie gór. Natomiast marcowe narty z reguły są takie, że ta pogoda jest dużo lepsza, stabilniejsza i można liczyć też na piękną pogodę w austriackich ośrodkach, które są równie dobre jak te ośrodki włoskie.
1: Nie wypominając, absolutnie, wręcz przeciwnie, korzystając z tego 10-letniego razy 3 doświadczenia, przynajmniej jeżdżenia na nartach i obserwowania tego, jak to się zmienia. Zmienia się, widać zmianę ze względu na to, co albo jak bardzo i jak szybko zaczynają nam topnieć lodowce.
0: Oj tak, oj bardzo to widać. Bardzo to widać i ja mogę powiedzieć w ten sposób. Ja pamiętam czasy, kiedy jeździłem w lipcu na nartach i praktycznie wszystkie lodowce były pootwierane. Jeździłem w lipcu na Sztubaju, jeździłem na Kitzsteinhornie, jeździłem na Hintertuksie, jeździłem w Masokorto wcześniej wspomnianym i warunki były naprawdę bardzo dobre. Natomiast w ciągu tego czasu, w ciągu tych 20 paru lat, na dzień dzisiejszy nie mamy już z tych takich naszych terenów, ja mówię naszych, bo najczęściej Polacy jeździli do Austrii na lodowce i nawet ten słynny lodowiec Hintertuks, który zawsze cieszył się tym mianem całorocznego terenu narciarskiego, od 2 lat musiał wywiesić białą flagę. Musiał wywiesić białą flagę, zamyka trasy na okres letni. Jest to krótka przerwa, ale już jest, bo jest to przerwa na sierpień. W lipcu jeszcze były otwarte trasy, natomiast w sierpniu i teraz we wrześniu są zamknięte. Planowane otwarcie jest pod koniec września. Wszystko zależy oczywiście od pogody.
1: Musimy się naprawdę, naprawdę spiąć, żeby jeszcze mieć na czym jeździć. Mówię tu o nas wszystkich, bo to wszystko, co robimy, ma znaczenie. Bez względu na to, czy państwo teraz w Kujawsko-Pomorskiem, czy w Małopolsce, czy gdzieś w Warmińsko-Mazurskim, to naprawdę ma znaczenie. Dobrze by było móc jeszcze korzystać z tego, co tam nam zima daje. I my, i jeszcze następne pokolenie. Po przerwie Rozmawiamy troszeczkę o tym, co się zmienia w Polsce, no bo też się wydaje, że coś rusza, mówię o Krynicy, ale pewnie nie tak, jak byśmy wszyscy pomyśleli, że rusza to od razu, że nowy wyciąg narciarski. Nie, to będzie coś innego, ale to już Państwu za moment Jacek Ciszak wszystko opowiem. Umówieni?
2: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Człowiek z bliska.
1: Najstarsi góralne mówią, że dopiero trzeci śnieg zostaje. Zatem spokojnie ten pierwszy stopień lawinówki w Tatrach powyżej 1800 metrów to jeszcze nie jest zapowiedź kolejnego śniegu. Jeszcze ponoć ma być trochę takiej pięknej, złotej polskiej jesieni. Wiadomo, że tej słotnej też trochę jeszcze przed nami, ale my tam szykujemy się na to, co nastąpi, jak już tego śniegu będzie tyle zgromadzonego, że już będzie można. W ogóle w Polsce ktoś już się szykuje? Ktoś już z armatkami wystartował? Czy to w ogóle nie, to jeszcze melodia przyszłości. Oczywiście, że Jacek Ciszak dzisiaj w roli informatora. Zatem pytanie, czy coś się u nas już dzieje?
2: Ja odpowiem w ten sposób, że tak, oczywiście, że tak, bo to jest taka pora, kiedy ośrodki narciarskie przygotowują się do sezonu. Na przykład są koszone trasy narciarskie. Chodzi o to, żeby ta ilość trawy, jakichś zarośli, które się pojawiają przez całe lato, została skoszona i została tylko taka równiutka warstwa, na której kiedy ruszą systemy naśnieżania, będzie wystarczyła niewielka ilość śniegu do tego, żeby otworzyć trasy. I ja byłem już w kilku ośrodkach i tam normalnie są prowadzone prace przygotowawcze, jeżdżą traktory z kosiarkami i przygotowują trasy, są sprawdzane systemy naśnieżania. To wszystko trzeba przed sezonem sprawdzić. Także jeżeli chodzi o ośrodki polskie i zagraniczne, to wszyscy już żyją nowym sezonem zimowym. Jak najbardziej tak.
1: To co to będzie w Krynicy nowego i kiedy?
2: No tak, gruchnęła dzisiaj wiadomość, media to bardzo mocno podchwyciły. Ja też widzę u siebie, że są tutaj mocne dyskusje osób, które dowiedzą. Znaczy, może nie tyle, bo wszyscy stwierdzają, że to jest oczywiście dobrze, że w Krynicy, powiedzmy to, w przyszłym roku będziemy mogli korzystać, w przyszłym sezonie zimowym, o tak to powiem, będziemy mogli korzystać z nowej gondoli. Z tym, że będzie to dosyć ciekawa gondola, bo będzie to tak zwana gondola przerzutowa czy dowozowa. Będzie to gondola, która będzie swoją stację dolną miała zlokalizowaną w pobliżu centrum Krynicy Zdrój i będzie dowozić narciarzy, w lecie turystów do dolnej stacji gondoli na Jaworzynę Krynicką. I tak mówiąc przewrotnie, tak naprawdę teraz powstanie pierwszy odcinek tej gondoli, bo to było już zaprojektowane 30 lat temu, że pierwszy odcinek będzie z Krynicy do stoków pod Jaworzyną Krynicką, a drugi odcinek będzie ten, z którego korzystamy od wielu, wielu lat. Więc taka nowoczesna gondola szwajcarskiej firmy powstanie, będzie przewozić nas w około 8 minut z Krynicy Zdrój do Czarnego Potoka.
1: No dobrze, no niech się wydarza. Tak naprawdę jak myślę o jakichkolwiek trasach kolejnych, nowych albo starych, które mogą wrócić, to myślę tylko ciągle o tych sporach góralskich. Jak już się udało dogadać, że będzie miejsce, to niech to się absolutnie rozwija. My mamy w ogóle, jeżdżąc, patrząc na to, potencjał, bo patrząc na to, co wydarzyło się w Szczyrku, tak naprawdę to nie my sobie to zrobiliśmy, to tylko nasi sąsiedzi przejęli i dopiero gdzieś tam ta infrastruktura się rozwinęła. To jest troszeczkę nasze polskie właśnie góralskie, a nie dam.
2: Myślę, że nie. Akurat w tym przypadku, o którym mówimy, o Szczyrku i o Szczyrkowskim Ośrodku Narciarskim, myślę, że to tak nie do końca jest. Oczywiście tam były różne historie, było tak samo jak słynne blokowanie z Zakopanego, tak samo w Szczyrku było blokowanie tras swego czasu bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast no, tak się zdarzyło, że ówczesny właściciel ośrodka gdzieś po drodze tej biznesowej spotkał się z przedstawicielami firmy słowackiej, która zarządza wieloma ośrodkami narciarskimi, największym ośrodkiem narciarskim w naszej części Europy. No i gdzieś ten model biznesowy się spiął i Słowacy przejęli przejęli ten ośrodek narciarski. Myślę, że bardzo dobrze, bo wyznaczyli nowe standardy, nowe trendy w Szczyrku i zatem cały Szczyrk bardzo mocno poszedł do przodu. Natomiast ja powiem w ten sposób, że na polskim rynku jest wielu inwestorów, którzy pokazują, że my też potrafimy zrobić porządne ośrodki narciarskie na bardzo wysokim poziomie, na światowym poziomie, gdzie budowane są najnowsze modele kanap, gondoli, gdzie systemy naśnieżania są od najlepszych firm na świecie i tutaj nie mamy się czego wstydzić. Oczywiście góry mamy jakie mamy, tereny narciarskie mamy jakie mamy, nie podniesiemy sobie tych gór, ale na te warunki, jakie są u nas, jest wiele ośrodków, które są absolutnie na najwyższym poziomie tym technicznym, jeżeli chodzi o ośrodki narciarskie. I mówiliśmy wcześniej o Jaworzynie Krynickiej. Mhm. Tam w ostatnich latach bardzo dużo zainwestowano. Postawiono 3 nowe kanapy i za każdym razem te kanapy były absolutnie topowe. To nie było kupowane coś, już nie mówię o demobilu, ale jakieś tanie urządzenia, żeby tylko przewoziły narciarzy, ale za każdym razem były to urządzenia, które mają osłony przeciwwiatrowe, najnowsze technologie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i szybkość i komfort transportu, i do tego na przykład kanapy są podgrzewane. I w tym kierunku idą wszystkie ośrodki, bo wiedzą, że jeżeli dzisiaj nie zainwestują w najnowszą technologię, za chwilę będą spaleni. I to ja na przykład w związku z tym, że mam wiedzę czy kontakt z przedstawicielami, z właścicielami stacji narciarskich, wiem o wielu planowanych inwestycjach. Nie mogę o nich rozmawiać wprost, bo one są w trakcie procedowania, ale chciałbym uspokoić tutaj słuchaczy i zadeklarować, że w najbliższych kilku latach kilka ciekawych inwestycji w polskich górach się jeszcze pojawi.
1: No, to brzmi naprawdę atrakcyjnie i zachęcająco, zwłaszcza, że sporo osób myśli, gdzie ja się tam nie umiem jeździć, to gdzie ja się tam będę wybierać, gdzie będę się tam pchać. Przyznam szczerze, że ja też tak myślałam, ale to był największy błąd w moim myśleniu, bo łatwiej jest uczyć się na szerokich, ogromnych stokach, gdzie człowiek na człowieku nie jedzie, niż tutaj, ja rozumiem, niższe góry, mniejsze, wydaje się gdzieś tam w głowie początkującego człowieka ryzyko, chociaż absolutnie to złudne wrażenie, no ale niestety tak jest. Jeżeli zaczynać, jeżeli uczyć się w Polsce, to gdzie?
2: To znaczy, ja myślę, że przede wszystkim trzeba przyjąć jedną rzecz, czy jedną zasadę. Uczmy się pod okiem fachowej kadry instruktorskiej. Odłóżmy, że tak powiem, na półkę wszelkie pomysły typu kolega, który podobno dobrze jeździ, znajomi, rodzice. To jeżeli rodzice chcą postawić swoje pociechy na nartach, to jak najbardziej pod okiem instruktora, żeby od początku dziecko uczyło się prawidłowych nawyków, prawidłowego ułożenia ciała, prawidłowego prowadzenia nart. I to samo z dorosłymi. I wiek tu tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Wiele osób, ja znam, poznałem w trakcie swoich tych lat pracy związanych z nartami, poznałem wiele osób, które zaczynały, wydawałoby się, że bardzo późno w przygodę z nartami, a po kilku sezonach naprawdę bardzo sobie dobrze radziły, nie tylko na polskich stokach, ale tych także największych, najsłynniejszych alpejskich.
1: Ja zaczęłam prawie 10 lat temu, mając 38 lat i naprawdę, naprawdę jakby mi ktoś zimę oddał. Zawsze czekałam, aż zima się skończy i dlatego wszystkim to absolutnie polecam. Warto w ten sposób odzyskać zimę, a nie tylko sprawdzać, czy już mogę z powrotem na letnie opony zmienić, bo to daje zupełnie inne możliwości, dużo więcej możliwości, ale tak ponad wszystko zaklinam. Drodzy rodzice, nie uczmy swoich dzieci, bo to nie dość, że dużo większy ładunek emocjonalny i dużo większy stres, no to jeszcze błędy przekazywane z pokolenia na pokolenie. To naprawdę warto sobie wziąć do serca, bez względu na to, czy to u nas, czy nie u nas. Kto pierwszy się u nas otworzy?
2: No, ja mam taką informację z okolic Krynicy Zdrój, bo byłem w zeszłym tygodniu w Tyliczu. Byłem sprawdzić, jak wyglądają przygotowania w Centrum Narciarskim Masterski i tam według zapewnień właściciela planowane otwarcie jest 21 listopada.
3: Wow.
2: Więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to znaczy pogoda dopisze, a dotychczas dopisywała w Tyliczu w tym czasie pogoda, to 21 listopada będziemy mogli się cieszyć jazdą na nartach. Więc ja też planuję, że już zapewniłem tam właściciela, że jeżeli tylko faktycznie będzie możliwość naśnieżania, to 21 listopada pojawiam się obok Krynicy w Tyliczu, w Masterski, na nartach.
1: A potem dokąd?
2: Stamtąd tydzień później do Jasnej na Słowacji, do ośrodka narciarskiego na Chopoku. Tam też jest huczne otwarcie sezonu. A tak naprawdę otwarcie sezonu dla mnie będzie w momencie, kiedy tylko na lodowcach będzie można jeździć, bo mój taki rekord otwarcia sezonu to jest 13 września. 13 września jeździłem na nartach na jednym z austriackich lodowców. I w tym roku trzeba będzie chwilkę poczekać, bo patrząc na prognozy, to gdzieś tam za 2 tygodnie widzę, że zacznie padać śnieg, a przede wszystkim tu już nawet nie o śnieg chodzi, a o temperatury będą takie, że będzie można naśnieżać. I wtedy jak najbardziej wybieram się na te słynne lodowce, które są znane w Polsce, czy w Tyrolu, czy w Salzburgerlandzie, czy ten wspomniany włoski Masocorto.
1: No ja to tak koniecznie do stycznia odliczam, to jeszcze trochę. Bardzo dziękuję za wiedzę i za czas. Ja wiem, że w różnych miejscach udaje mi się pana złapać czasem gdzieś właśnie w hotelu między jednym a drugim zjazdem, między jednym a drugim nagraniem, bo mogą państwo te nagrania oglądać, zanim państwo pojadą, żeby się przekonać, czy to właśnie tam, to Jacek Ciszak na pewno już pokazał ten stok. Tylko po prostu trzeba znaleźć odpowiednie nagranie. Dzięki.
2: Dziękuję uprzejmie i do usłyszenia następnym razem.
1: Do usłyszenia na pewno, drodzy państwo. Po prostu nie ma zimy bez takiej wiedzy. Jeżeli chcieliby państwo przegrzebać media społecznościowe, to proszę pamiętać, Jacek Ciszak, no i oczywiście Ski Online. Kto, kiedy otworzy sezon? No po prostu trzeba zacząć. Pierwszy krok jest najważniejszy. Drugi krok to po 23 rozpalić nocne światła razem z Pawłem Krzemińskim dookoła świata. Co wolno podróżnikowi z kamerą? Gościem będzie Michał Rusin. My się słyszymy za tydzień. Dobrego i spokojnego wieczoru.
0: Radio Plus. Człowiek z bliska.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Prawie 4 minuty po godzinie 23. Witam Państwa, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł, które jak zawsze od poniedziałku do czwartku o tej właśnie porze rozpoczynamy i spotykamy się również jak zwykle od ponad 13 lat na 2 godziny. Tym razem Nocne Światła po raz 2094. Przypomnę, że na częstotliwościach lokalnych Radia Plus pod pierwszym postem od góry możecie nas Państwo odbierać przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl, a na Facebooku pod pierwszym postem od góry miejsce na komentarze, refleksje, pytania. Tam Państwa zapraszam. Forum wymiany myśli dla świetlików tam będzie czynne do godziny pierwszej, przez najbliższe 2 godziny. Dzisiaj wracamy po raz pierwszy po wakacjach do cyklu Dookoła Świata. Rozmawiać będziemy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. No tak jest, że mamy już coraz bardziej zaawansowane urządzenia w kieszeni. Już nie trzeba mieć jakiejś bardzo, powiedzmy, wybitnej technicznej kamery czy aparatu. Wystarczy nam dobry telefon, żeby udokumentować swoją podróż i nawet potem założyć jakiś kanał czy stronę, gdzie możemy dokumentować za pomocą tego urządzenia, które służy nam w tej chwili do tylu przestrzeni życiowych, że po prostu zawsze mamy je ze sobą. To jest już taki nasz towarzysz, ten telefon. A też coraz doskonalsze są aparaty. W związku z tym też, ponieważ świat nam się bardzo przybliżył i mamy możliwość podróżowania po bardzo czasami egzotycznych zakątkach świata, które wiążą się z odmiennym postrzeganiem różnych obyczajów, które u nas wydają się oczywiste, tam zaś niekoniecznie takie muszą być, to też to pytanie, które dzisiaj stawiamy, co wolno podróżnikowi z kamerą, nie jest bezzasadne. Tym bardziej, że Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, globetrotter i autor kanału podcastowego Solo po Planecie, który jest Państwa i moim gościem dzisiejszym, miał też pewne swoje doświadczenia, o czym tutaj kiedyś rozmawialiśmy, że chociażby wspomnę o Libanie, czy i różnych perturbacjach, które tam miały miejsce, ale także w innych miejscach świata, gdzie warto się zastanawiać nad tym, czy w sposób otwarty można filmować te miejsca, osoby czy sytuacje. Witam cię, Michał, serdecznie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Pawle. Dobry wieczór Państwu.
1: Michał, to pierwsze pytanie, które musimy postawić na początku. Jest coś takiego, co możemy nazwać tą przestrzenią, która do nas wchodzi przez obiektyw, którą zasysamy, którą zabieramy, czyli skraca się dystans przez obiektyw kamery czy aparatu fotograficznego, ale jednocześnie ja sam jako osoba, która jakoś pasjonuje się fotografią i lubię się przyglądać światu przez obiektyw, mam takie przekonanie, że istnieje coś takiego jak efekt szklanej ściany. Więc pytanie, które musimy postawić na początku, to jest to, czy kamera, czy aparat fotograficzny, krótko mówiąc, czy obiektyw podróży bardziej otwiera drzwi do świata, czy wręcz przeciwnie, może stanowić barierę między tobą a prawdziwym, lokalnym życiem?
2: Nie ma takiej uniwersalnej, jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, bo co kraj, to obyczaj. W jednym kraju otwiera uśmiechy ludzi i pewne drzwi, tak jak na przykład, nie wiem, w Japonii, a w drugim kraju nie jest to mile widziane. Ale wspomniałeś tutaj na początku taką bardzo ważną rzecz a propos tego, że każdy ma aparat w kieszeni teraz, co oczywiście jest prawdą i wcale nie trzeba jakichś zaawansowanych sprzętów mieć ze sobą. Ja tylko przytoczę jakby kawałek swojej historii, tak jakby od początku, kiedy zdecydowałem, że ruszę w świat i zostanę tym youtuberem i będę pokazywał po prostu, jak ludzie dookoła świata żyją, ciekawe miejsca, ciekawych ludzi i przede wszystkim po prostu takie normalne, zwykłe życie. Wyposażyłem się, no jakby to powiedzieć, po uszy w bardzo drogi, zaawansowany sprzęt, chociaż wiele osób mi mówiło, weź po prostu telefon, idź i zobacz, czy to w ogóle jest dla ciebie. Ale to bym zostawił na boku. Co chciałem nawiązać? W wielu miejscach ta duża kamera jednak zamykała mi drzwi. Przede wszystkim ludzie się tak jakby odnosili wobec tej kamery z taką trochę nieufnością, z podejściem takim, jakby to powiedzieć, że będą gdzieś pokazani może w jakimś złym świetle. Miałem taką sytuację chociażby na lotnisku w Katarze chyba. W Bahrajnie, jak lądowałem dokładnie w tym czasie, w Bahrajnie lądowałem w tym czasie, jak były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2022 roku i była taka dosyć mocna, można powiedzieć, medialna nagonka, że do jakich tam naruszeń doszło właśnie podczas budowy tych wszystkich stadionów, że nie było żadnego BHP i tak dalej, i tak dalej. No i wzbudziłem zainteresowanie ludzi pracowników lotniska, bo miałem 12 kg sprzętu, dron, dwa profesjonalne aparaty, 6 obiektywów, komputer, tablet, różne 6 dysków, prawie mi szyję urwało od tego całego sprzętu i to było tak od razu już na starcie zderzyłem się z taką ścianą, że to nie jest taki dobry pomysł, bo wyglądam profesjonalnie, a profesjonalnie to w wielu krajach dziennikarze muszą mieć, tak w cudzysłowie grzecznie powiem, akredytację władz, co ja tam filmuję, co po prostu chcę przedstawić, na czym chcę się skupić, jaka historia, i nagle się zaczynają niepotrzebne pytania. Ale to mówię już o tych sprawach takich typowo, powiedzmy, nie wiem, urzędowych, czy państwowych, czy nawet reżimowych, ale jeśli chodzi o takie zderzenie z normalnym obywatelem, to też właśnie zależy, bo w Japonii to wszyscy z uśmiechem, nawet można powiedzieć, nie to, że jakoś wychodzili przed kamerę, ale nie miałem najmniejszego problemu udokumentować cokolwiek. Po prostu ludzie tak żyli na luzie. Chociażby w Indiach, wyskakiwali mi i dalej wyskakują przed obiektyw, bo chcą się w jakiś sposób chyba zaprezentować. Co też taka dygresja, muszę nadmienić, że w Indiach jest taka dziwny zwyczaj, do tej pory tego trochę nie rozumiem, że oni chcą zrobić sobie na przykład ze mną zdjęcie moim aparatem, ale oni w ogóle mnie nie pytają, czy ja im wyślę to zdjęcie. I chyba to tylko tak mogę zinterpretować, że chcą po prostu być, że ja sobie ich przypomnę.
1: Zostać u ciebie w pamięci.
2: Tak. Więc i jeszcze tylko powiem, dokończę, że były takie kraje chociażby jak Uganda, że nie było to mile widziane. Już nie nadmienię też oczywiście na temat taki, że są jakieś niebezpieczne dzielnice, albo tak byłem w Kampali na takim targu nocnym, co naprawdę można kupić od używanych butów aż po granaty, różne rzeczy. No i tam byłem z takim kolegą, który mnie oprowadzał i tam powiedział, że nie ma takiej opcji, żebym telefon wyrwał, bo nie chodzi już, że mi ktoś ukradnie ten telefon, tylko oni sobie po prostu tego nie życzą i nie chcą być w jakikolwiek sposób filmowani. I nie mówię tu o jakiejś kontrabandzie czy jakichś złych, powiedzmy, interesach, tylko po prostu tam w tamtej kulturze oni się czują, jakbym przyjechał zrobić z tego sensację, prawda? Więc to wszystko moim zdaniem zależy właśnie od miejsca. To nie tyle kraj definiuje, co po prostu dane miejsce, dany czas, dana sytuacja i dani ludzie, którzy są wokoło, więc temat jest bardzo szeroki, zajmiemy się dzisiaj tym przez te najbliższe 2 godziny, prawda?
1: No tak, ta magia sprzętu. Już powiedziałeś, jak ludzie reagują na widok takiego sprzętu profesjonalnego, czyli mniejszy dystans na pewno budzi niepozorny smartfon, bo to jest urządzenie, które większość ludzi w tej chwili na kuli ziemskiej posiada i nie budzi to większego zdziwienia, że ktoś wyciąga i robi zdjęcia czy filmuje. Małe GoPro też chyba jakoś nie przykuwa takiej uwagi. Ale to spójrzmy na początki i dzisiaj. Jak zmieniło się twoje podejście do filmowania od tego pierwszego vloga do dnia dzisiejszego. Czego na początku na przykład może wstydziłeś, albo bałeś się nagrywać, albo nie miałeś śmiałości, a co dzisiaj robisz bez wahania?
2: Można powiedzieć, że zatoczyło to trochę koło, bo tak jak ze wspomnianym profesjonalnym sprzętem wyruszyłem na pierwszą podróż, ale szybko zweryfikowałem swoje przede wszystkim siły do dźwigania tego wielkiego sprzętu, trzeba mieć naprawdę miejsce i najlepiej jakąś jeszcze pomoc. I właśnie tak jak wspomniałeś o telefonie, szybko zamieniłem to po prostu na telefon. Tu jeszcze dodam taką ważną rzecz, że w niektórych krajach nawet telefon z kolorowym wyświetlaczem też przykuwa uwagę.
1: No to historia w Libanie, z tego co pamiętam, to jak tam oglądałeś to miejsce wielkiego wybuchu Saletry, to tak. zdaje się, skończyło się dosyć, opowiadaliśmy tutaj tą historię nieprzyjemnie dla ciebie.
2: No zgadza się, to po prostu moja persona przykuła uwagę służb, bo są takie miejsca na świecie, gdzie ściany mają oczy i uszy i to nie tylko ze służb, ale jest po prostu zaalarmowani, służby są zaalarmowane przez obywateli, bo są czujni, bo są powiedzmy na skraju, prawda, jakiegoś tam konfliktu, wojny i tak jakby są przesiąknięci przenoszeniem takiej informacji gdzieś wyżej, że trzeba zadzwonić, bo się ktoś tutaj kręci. Tak? Ale to, co wspomniałem a propos tego telefonu kolorowego, to w Afryce jest bardzo często taka sytuacja, że nawet, po pierwsze tak, przyciągam, bo jestem biały kolor skóry, chodzę i jeżdżę w takie miejsca, w które turyści w ogóle za nie wyjeżdżają, albo w ogóle ich nie ma, a jak jeszcze coś kręcę, to też przykuwam uwagę nawet z tym telefonem, jest YouTube i będzie nas tu kręcił i różnie z tym bywa, raczej staram się zawsze gdzieś tam pytać, bo ja nie jeżdżę, broń Boże, szukać jakiejś sensacji, ale na pewno są czasem takie moralne moje wybory, których muszę dokonać, właśnie czy dokumentować, czy jednak schować ten aparat, bez względu już na to, na kategorię sprzętową tego, ale chodzi o uwiecznienie tego.
1: Michał, czy zdarzyło ci się pomyśleć tak ewidentnie, tego nie powinienem nagrywać, nie?
2: Tak, zdarzyło mi się, jak były zbyt, można powiedzieć, drastyczne sceny biedy, bardzo, bardzo po prostu, albo chorych ludzi w Afryce, gdzie tak. Nie chcę za bardzo obrazowo mówić, ale powiedzmy komuś robaki po głowie chodziły, bo miał taką po prostu ranę na głowie czy coś w tym stylu, więc to nie jest tak, że wszystko ja to weryfikuję, jak nawet coś nagram, to też się 2-3 razy zastanowię, czy to pokazać, bo nie jestem żadnym sensatą, nie szukam tam jakiegoś poklasku takiego, co teraz w internecie, bez tego kariery się nie zrobi, z tego co widzę. Ale wiele razy się gdzieś tak właśnie zatrzymałem, że ta kamera poszła po prostu na bok, albo byłem w sytuacji takiej dosyć niebezpiecznej, gdzie miałem głos intuicji: Michał, nie wyciągaj tej kamery, bo po prostu może być nieciekawie. I wielokrotnie miałem taką sytuację, że ktoś mi gdzieś tam bronią machał przed oczami, i to mówię o Stanach, nie tylko o Libanie, ale powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, jak ktoś, obok którego przebiegłem i mu się nie spodobało, że za blisko była ta odległość między mną a nim, i ja się odwróciłem, żeby go przeprosić, bo się wydzierał, i nagle on wyciąga pistolet, więc i to było na bardzo, bardzo bogatej dzielnicy w Miami. Zresztą opowiadałem w sobotę o tym dosyć dokładnie, o tych w cudzysłowie niebezpiecznych krajach na festiwalu podróżniczym Poza Horyzont w Wieliczce i dosyć mocno właśnie nakreśliłem to wyciąganie kamery, że może po prostu mogę na siebie jakieś kłopoty ściągnąć. I właśnie w tych Stanach Zjednoczonych tak samo była taka sytuacja w Los Angeles, jak niby taka prozaiczna, śmieszna nawet sprawa, bo na słynnej Alei Gwiazd w Los Angeles kręciłem tam po prostu jakiś chodnik i pani się nie spodobało, ona myślała, że ją kręcę i nie dało jej się przetłumaczyć, że jest inaczej, że kręciłem, bo ona miała taki pseudo, powiedzmy, biznes z literek, można było imię i nazwisko w gwieździe sobie ułożyć i byłem pod wrażeniem i takim dosyć mocnym tego, z uśmiechem, i ta pani mnie tak zaatakowała parasolką, ale to nawet nie chodzi o tą parasolkę, którą złamała mi na głowie, a później się wydzierała, że to ja jej złamałem, chociaż żadnego ruchu z mojej strony nie było, tylko bardzo nieciekawe takie, taką, można powiedzieć, sytuację wszedłem, bo ona zaczęła się wydzierać dookoła, że ja krzywdzę dzieci. A wiemy, jaka jest narracja taka, ludzie zaczęli się patrzeć, no ja na nich, oni na mnie, i nagle ktoś tam mówił, szepta, że wzywać policję, ale tak naprawdę to ona mnie napadła, chociaż ja jej pokazałem na telefonie, klatka po klatce, że nie ma ani jej twarzy, ani nic, i że jestem po prostu pod wrażeniem jej kreatywności biznesowej. No ale pani widocznie no co innego stwierdziła, więc... No
1: tak, niekoniecznie czasem... to, co my widzimy, ktoś musi widzieć. Podobnie jak my, prawda? To zupełnie Dokładnie. Może być inna optyka. Michał, właściwie kiedy podróżnik... Nie, to może zacznę inaczej, bo właśnie tak jak rozmawialiśmy przed programem, no to zależało nam na tym, żeby ta rozmowa nie dawała prostych odpowiedzi, żeby nie była zbyt oczywista, żeby to nie była jakaś opowiastka o podróży, że tu jest tam tak, a tam jest tak. Bo w gruncie rzeczy ja też, jeżdżąc po świecie, spotykałem się z różnymi reakcjami na obiektyw i czasami po prostu chowałem aparat, jak ktoś mi mówił nie. Prawda? Albo żądał pieniędzy, albo coś, albo były takie miejsca, których no właśnie z różnych powodów nie chciałem fotografować. Czasami musiałem walczyć z jakąś pokusą, żeby czegoś nie ująć i nie zapisać na kliszy jeszcze dawniej, a później na dysku czy na karcie. Więc to nie są mi obce tematy. To też... To pytanie, które teraz postawię, ono też nie jest z gatunku oczywistych i pewnie nie będzie dla ciebie łatwe, ale ja sam się nad tym zastanawiałem, to za chwilę wybrzmi, kiedy przyszło mi to do głowy. Bo kiedy podróżnik wyciąga kamerę, czy w ogóle szerzej mówiąc obiektyw, no umówmy się obiektyw, no bo to będzie uniwersalne. Więc kiedy podróżnik wyciąga obiektyw, no przestaje być turystą. Kim właściwie wtedy jest, według ciebie?
2: No oczywiście wszystko zależy od kontekstu, co się dzieje i co powstaje w mojej głowie, czy jest jakiś sens udokumentowania tego miejsca, tej chwili, tej osoby, tej czynności. I oczywiście może mieć to dwa końce. Nie ma takiej jednoznacznej, moim zdaniem, odpowiedzi. Czasem to może być odebrane, że ja chcę więcej zła zrobić tym udokumentowaniem, a czasem może być to po prostu, może pokazać daną sytuację ludziom u nas w kraju, że to wygląda trochę inaczej niż jest na przykład w jakiś sposób przedstawiane. Albo nawet wręcz potwierdza pewne no takie, nie wiem, czy to mogę takie słowa użyć, nawet maksymy, które gdzieś tam odkąd ja żyję, chociażby, nie wiem, w Afryce jest bieda, tak? No ma to po prostu przełożenie takie, co ja widzę w danym momencie, będąc w krajach afrykańskich, nie we wszystkich, i widząc po prostu no przerażającą biedę. Miałem też taką sytuację, nie pamiętam, czy to tu opowiadałem.

0: i pojechałem i kupiłem jedzenia, a później ci ludzie mi tam, ta pani pastor wysyłała mi wideo z tego, że jedli przez chyba 150 osób przez 2 miesiące blisko, miało fasolę, mąkę i ryż, więc ta kamera no bardzo pomogła moim zdaniem, może krótkoterminowo, ale no 150 osób przez 2 miesiące no, miało przynajmniej jakiś no nie martwiło się o to jedzenie, bo w tych mówię, w krajach afrykańskich często spotykam się z takim czymś, że no, matka nie wie, co, czy jutro dziecku da jeść.
1: Michał, dzisiaj rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Mam nadzieję, że jeszcze wiele tutaj padnie ciekawych myśli. To też zapraszam Państwa do pozostania z nami, bo jest z nami człowiek niezwykły, który zjeździł kulę ziemską w dużej mierze. Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału podcastowego Solo po Planecie, które te podróże tam są dokumentowane. Zachęcam Państwa, bo link do tego kanału znajdą Państwo na Facebooku, na fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry, tam gdzie jak zwykle forum wymiany myśli dla świetlików. Rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą, więc też zapraszam Państwa do tego, żeby podzielić się doświadczeniami, refleksjami świetlików, bo mam przekonanie, że wielu ze słuchających nas słuchaczy też ma doświadczenia podróży i fotografowania, czy może różnych sytuacji, które warto tutaj przytoczyć, żeby dodać szerszy obraz tego, o czym rozmawiamy. Po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy. Zachęcam do wpisów na Facebooku, a po paru minutach spotkamy się ponownie z Michałem.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin, podróżnik i eksplorator, autor kanału podcastowego Solo po Planecie i zagorzały operator sprzętu fotograficznego, optycznego, jest z nami tego wieczora. Michał, właściwie ta złota zasada, czyli masz swoją jedną nienaruszalną regułę, której trzymasz się razem, gdy włączasz tryb nagrywania w obcym kraju, jak brzmi?
2: Trzymam jedną złotą zasadę. No przede wszystkim nie szkodzić ani ludziom w danym kraju, ani też sobie, bo linia czasem jest cienka. Nie działam jakby pod wpływem natychmiast, żeby wyciągnąć kamerę, jeżeli tego sytuacja nie wymaga. Ale miałem parę razy sytuację taką podczas podróży, że no ta szybka decyzja zarejestrowała chociażby jakieś, nie wiem, złe czyjeś tam zachowania, które no uważam, że powinny gdzieś tam być pokazane szerzej, ale raczej to sporadycznie jest taka sytuacja. Przede wszystkim jak wyciągam kamerę, to no oczywiście no mogę krajobrazy pokazywać, ale mnie interesują ludzie, ich historie, jak żyją i to, co widzę w pierwszej kolejności, zanim mój obiektyw zostanie w ogóle podniesiony do mojego oka, to widzę człowieka, tak? No, człowieka, który ma imię, jakiś charakter, rodzinę, różne jakieś swoje przemyślenia. I często najpierw rozmawiam po prostu z daną osobą, w zależności czy to, nie wiem, przeprowadzam gdzieś z kimś jakiś wywiad, mam jakiś głębszy plan na historię. Mogę tu przytoczyć chociażby, nie wiem, w Indonezji byłem w takiej fabryce takiego brudnego makaronu i tam po prostu oni nie wiedzieli, że ja się tam pojawię oczywiście. No i wszedłem do środka i zapytałem, czy mogę filmować. 9 przypadków na 10, jeśli taka sytuacja zachodzi, to ludzie po prostu mówią, nie ma sprawy, w czym ci mogę pomóc, bo chciałem akurat opowiedzieć historię tej po prostu fabryki, ale nauczyłem się też, że te niewygodne tematy często jedni ludzie się wstydzą i to rozumiem, ale są też mi bardzo niewygodne tematy i starają się, żeby tego nikt nie widział. I tutaj jest cienka linia, bo tu się troszeczkę no wtedy poruszam na takim niepewnym terenie. Może to spowodować na przykład czyjąś agresję, na przykład jak ktoś jest pod wpływem, jak wspomniany pan w Miami czy na Jamajce, ale też no może się to zdarzyć z dezaprobatą lokalnych służb. I to nie wcale zależy, że to jest jakiś kraj taki tak jak Liban, bo ja tam dużo filmowałem i mogłem filmować, tylko to ta sytuacja, która mi się zdarzyła, po prostu to bardziej nie chodziło o to filmowanie, tylko o moje takie reporterskie podejście, zadawanie trudnych pytań do niektórych ludzi po drodze, kręcenie się tam po tym porcie, gdzie był ten wielki wybuch, więc tak no zbierałem, można sobie powiedzieć, do takiego kubka pod tytułem Trzymajcie go, dosyć sporo tych tokenów i ten kubek się tak wypełnił, że no po prostu mnie po prostu zatrzymali, tak? Ale to zupełnie nie definiuje Libanu, że jest taki niebezpieczny w całości, ani całego kraju, bo fantastyczni ludzie, którzy tam mnie gościli, pokazywali i też i w meczecie niejednym mogłem filmować i w różnych miejscach takich, teraz mi przyszło, nie wiem skąd, Pakistan, że byłem na takim największym cmentarzysku w Makli i pamiętam, jak taki jeden pan otworzył mi wszystkie grobowce, co tam, to nawet nie było no nie było to możliwości wykupić sobie, żeby otworzyć, nie wiem, jakikolwiek tam grobowiec, ale przez to, że z uśmiechem podszedłem, on zaczął mi sam proponować, że mi może pokazać tu w środku takie miejsce, tu jakiś król tam leżał, i obserwowałem tą całą sytuację trochę z zewnątrz, jak wyszedłem, i nikt nie miał takich możliwości, więc czasem kamera otwiera naprawdę ciekawe różne no, miejsca i zdarzenia, ale wydaje mi się, że to też jest ściśle połączone, kto za tą kamerą stoi. Nie uważam się, że oczywiście mój uśmiech i moja taka no jakaś no, miłość do drugiego człowieka jest jakimś takim no, stuprocentowym kluczem, żeby to uzyskać, ale uważam, że no po prostu takie dobre podejście do kogoś z uśmiechem powoduje, że ta osoba jest nam bardziej przyjazna, miła. Jeżeli nie jest to natarczywe albo takie wręcz szukające sensacji, bo to można wyczuć, nie trzeba żadnego znać języka, nieważne, czy to jest Uganda, Polska, Japonia, Chiny. Jak ktoś próbuje jakąś sensację zrobić, to tak samo można w Polsce szukać. Zresztą patostreamerów nie brakuje, prawda?
1: Więc... Michał, no to trzymaj się tego wątku. Co jest trudniejsze według ciebie do ominięcia w podróży z obiektywem? Czy jakieś restrykcyjne prawa danego państwa, na przykład zakazy filmowania dronem albo no jakieś inne, no tutaj nie będę wymieniał, bo co kraj to obyczaj, a właściwie co kraj to inne prawo. Czy z kolei jakieś lokalne tabu i niepisane zasady społeczne, które mogą gdzieś tam występować, ten, że nie wolno fotografować, bo dusza ucieknie i tak dalej. No tutaj trochę ściągam z sufitu jakieś odpowiedzi, ale myślę, że wiesz, o co chodzi.
2: Bardzo ciekawe pytanie. Jeśli chodzi o wytyczne danego kraju a propos dronów, to po mojej wizycie w Etiopii, gdzie mi skonfiskowano drona, chociaż było w internecie napisane było, że zielone światło, że można używać drona, nauczyłem się śledzić wcześniej, zanim gdziekolwiek się uda, używania dronów, czy można, bo są takie kraje, że nawet jak się go nie wyciągnie, ale się go posiada, bo w jakiś sposób przeszedł przez granicę ze mną, to no, można trafić do więzienia. I nie mówię tu już nawet o krajach takich, które są, można powiedzieć, zdestabilizowane politycznie, typu Haiti, Syria, Libia, Afganistan, tylko mówię chociażby o takim kraju jak na przykład Uzbekistan. Tam jest najbardziej restrykcyjne prawo do używania dronów i można śmiało za kratki nawet 3 lata pójść.
1: Ups, no to gruba sprawa.
2: Bardzo gruba, więc to polecam komuś, jeżeli ktoś się wybiera z dronem gdziekolwiek, sprawdzać, chociaż teraz to się troszeczkę to prawo zmienia, bo trzeba się zalogować i to nawet w Polsce, bo dron nie odleci tak wyżej niż 30 metrów i ja to bardzo popieram, bo nie chodzi o to, żeby w parkach narodowych latać, jak jest zakaz, bo tego akurat nie łamię, ale czasem nieświadomie można po prostu, chociażby tak jak ja podróżuję z kraju do kraju, I po prostu nie wiem, jestem w ciągu 15 jakichś krajów i nie przeczytam, że na przykład do takiego Iranu nie wolno wjeżdżać z dronem, chociaż widziałem takich jegomości, ja nie wiem, co oni mają w głowie, no ale jeżdżą do takiego kraju i próbują tam dronem latać, czy w Egipcie, no można po prostu kłopoty na ciebie ściągnąć, ale jeżeli, odpowiadając na tą drugą część twojego pytania, jeśli chodzi o jakieś lokalne zasady, to moja zasada i to w sumie nieważne, czy to jest urzędnik, czy to jest wódz wioski, pytać. Pytać, czy mogę, czy to jest okej. I to przecież nawet w Europie. Dla mnie to troszeczkę jest takie czasem z takim, jakby to powiedzieć, są takie sytuacje podczas moich podróży, że jestem wielce zdziwiony, jak chociażby, nie wiem, i to nie była jedna sytuacja, tylko dobre kilka, gdzie osoby z Europy, ja brałem udział na przykład w w jakimś tam oprowadzaniu, powiedzmy po meczecie, tak było w Kampali, czy byłem też przy piramidach w Egipcie i to nie tych w Gizie, tylko tam, już zapomniałem, przepraszam, ale byłem w kilku miejscach, gdzie są te piramidy, no i kręciłem po prostu piramidy i ktoś zobaczył, że albo przeszedł mi przed kamerą i to z daleka i podszedł do mnie, żebym to wykasował, tak, ale za, no to i tak uczyniłem, chociaż pokazywałem, że nic się nie dzieje i za minutę widzę tą samą osobę, jak po prostu robi sobie zdjęcia i natychmiast ta druga osoba, czy tam filmy, od razu, bo specjalnie tak jakby stanąłem z boku i było to udostępniane w internecie, więc dla mnie to jest czasem taki paradoks, że osoby same się gdzieś prezentują i pokazują w internecie, ale jak przejdzie mi przed kamerą, a nie wiem czemu i to nie mówię tutaj jakoś, nie piętnuję, broń Boże, żadnego kraju, ale najczęściej to są osoby z Niemiec, które gdzieś im się coś nie podoba, a każdy Europejczyk, gdziekolwiek bym nie widział, to no, tą komórką filmuje wszystko dookoła, ale jeśli chodzi o takie główną zasadę wyciągać czy nie, no to jak mam wątpliwości, bo wszystko praktycznie się opiera na tym, czy filmuję ludzi, czy też na przykład jakieś zabronione miejsca, tak? To się po prostu pytam cały czas dookoła. Zresztą nawet jeszcze nie ściągnę mojej torby z aparatem z szyi w danym kraju, to już staram się na przykład w samolocie nawiązać kontakt z jakimś lokalsem, i który, nie wiem, w Turcji na przykład mieszka, lecę do Turcji i się pytam go, mówię, wie pan co, może mi pan dać jakieś informacje, czego nie mogę robić w Turcji, albo w danym regionie, albo jeśli chodzi właśnie o kamerę, czy to będzie tak, czy jakieś są dzielnice, pytać I to jest taka moja główna dewiza, żeby po prostu ani nikomu nie uprzykrzyć życia, prawda? Bo ktoś sobie tego nie życzy.
1: No i sobie też.
2: Albo i sobie nie pokomplikować dalszych podróży.
1: Łukasz napisał na Facebooku, przypominam, że na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry jest forum wymiany myśli dla świetlików. Tam zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami. Łukasz pisze, z dużą ciekawością czekam na audycję, co wolno podróżnikowi z kamerą. No to już się doczekałeś, drogi Łukaszu. Sam bardzo lubię filmować i fotografować różne nietypowe, niecodzienne sytuacje, ale temat granic prawnych i bezpieczeństwa podczas nagrywania za granicą jest mi wyjątkowo bliski. Przypomniała mi się historia z 2018 roku, kiedy podczas wycieczki do Stanów Zjednoczonych natknąłem się na żywo na test syreny alarmowej. Temat, który wcześniej znałem wyłącznie z nagrań na YouTubie. Od razu odruchowo wyciągnąłem iPhone'a i nagrałem tę wyjącą syrenę. Choć w okolicy nie było żywej duszy, szybko dopadły mnie wątpliwości i obawy przed potencjalnymi konsekwencjami prawnymi. Zamiast wrzucić film do sieci, w emocjach bardzo szybko usunąłem całe nagranie z telefonu. Ciekaw jestem, jak z pana, czyli to Michał do ciebie, jest skierowana myśl, jak z twojej perspektywy i doświadczenia wygląda kwestia filmowania infrastruktury krytycznej, systemów alarmowych czy obiektów użyteczności publicznej w innych krajach, gdzie przebiega granica między zwykłą pasją dokumentowania ciekawostek, a ryzykiem złamania lokalnego prawa. No więc częściowo już na to odpowiedziałeś, ale tutaj jeszcze pojawiają się konkrety, no właśnie obiekty użyteczności publicznej, infrastruktura krytyczna i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, bardzo dziękuję panie Łukaszu za to, za podzielenie się tą historią i za to pytanie. Przychodzi mi do głowy moja, można powiedzieć, taka niefrasobliwość i kompletne bycie żółtodziobem na samym początku, jak pojechałem właśnie z tym całym wielkim osprzętem do tego Bahrajnu i ja na przykład nie wiedziałem wtedy, że tam dronem nie wolno latać i latałem może nie bezpośrednio nad, bo byłem świadomy, widziałem co na mapie, że tu jest baza wojskowa przy torze Formuły Pierwszej na przykład, albo tam są jakieś rafinerie, ale chociażby filmowałem właśnie, nie wiem, ten ulatniający się gaz, który się musi tam spalić. Jest wiele takich punktów właśnie newralgicznych, których to był pierwszy i ostatni raz. Nic mi się, można powiedzieć, nie poniosłem żadnych konsekwencji, ale tak jak pan Łukasz, pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że no to jest, to nie jest mądre, bo to nic mi nie wnosi, a to są punkty takie właśnie zagrażające bezpieczeństwu chociażby energetycznemu danego kraju, zwłaszcza w krajach Zatoki Perskiej, i ja tego, broń Boże, nie filmuję.
1: Aha, czyli taki malowniczy płomień na szczycie wieży gazowej czy szybu wydobywczego, to jest raczej niezbyt dobry pomysł na uwiecznienie?
2: No uważam, że nie do końca. Uważam, że nie do końca, bo no, to jest, można powiedzieć, no, to jest bezpieczeństwo narodowe. Oni mają z tego no, po prostu pieniądze, ale mogą być udokumentowane chociażby no, zdjęcia z drona, jakichś szybów, czy to tak samo jakby u nas nad jednostką wojskową ktoś latał, no to tak samo to jest no, bardzo głupi pomysł. Jak byłem w Pakistanie, to też właśnie to pytanie zadałem tam jednemu z kolegów, mówię, wiesz co, czego tu nie wolno robić. I on, pamiętam, mi, ja się to chyba, zaraz sprawdzimy, czy się nauczyłem na pamięć, 3 rzeczy wypowiedział. Aha, już pamiętam. Nie rozmawiać z kobietami, chyba że same, i nie filmować, chyba że same wyrażą na to zgodę i chęć, to wtedy jest okej. Druga sprawa, nie rozmawiać na tematy religijne, chyba że ktoś, albo nie oceniać, chyba że ktoś sam wejdzie na ten temat. I trzeci, to co pan Łukasz powiedział, właśnie nie filmować żadnych obiektów wojskowych, policyjnych, strategicznych, żadnych służb, nic. Chyba że się po prostu można kogoś zapytać. Ja mam wiele akurat takich selfiaków, jak to się mówi potocznie, z jakimiś policjantami, którzy mnie eskortowali, ale oni oczywiście chcieli jakby dobrze. Sami byli, można powiedzieć, podnieceni, że i wyrażali zgodę, że po prostu, żeby sobie zrobić zdjęcie z wojskowymi w różnych krajach. No, zanim w mojej głowie powstanie pomysł, żeby sięgnąć po tą komórkę, to pierwsze się zapytam, ale żadnych obiektów to nie chcę robić nic, nawet mówię, i to nieważne, czy to jest wejście do jednostki wojskowej w Polsce, tak się po prostu nauczyłem, bo to mówię, znowu, nic mi to nie daje, a po co... Jakby nawet się nie zastanawiam, żeby nie ryzykować. Takie są zasady i koniec. Ja to rozumiem w pełni.
1: Krótką przerwę zrobimy. Michał Rusin jest z nami dzisiaj. Podróżnik, eksplorator i autor kanału podcastowego Solo po Planecie. Przypominam, że link do kanału na Facebooku pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Tam też zapraszam do komentarzy i refleksji. A rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Wrócimy do państwa za chwilkę po piosence, dalszy ciąg naszej rozmowy.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Tego wieczora w cyklu Dookoła Świata rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą, a naszym ekspertem od tego zagadnienia, wcale nieoczywistego, jest Michał Rusin, podróżnik, eksplorator, autor kanału YouTube'owego, kanału pod tytułem zatytułowanego Solo po planecie. Michał, no trochę chcę teraz przeskoczyć na zupełnie inną przestrzeń, mianowicie na fizykę cząstek elementarnych, ale to zrobię to z pełnym przekonaniem, by zrobić pewną podbudowę do pytania, które chcę postawić. Jest coś takiego, takie zjawisko, które opisywane jest przez zasadę nieoznaczoności Heisenberga, to jest reguła, która mówi, że istnieją takie pary wielkości w cząstkach elementarnych, których nie da się jednocześnie zmierzyć z dowolną dokładnością. I to wcale nie wynika z jakiejś niedoskonałości metod fizyków, a czy instrumentów, za pomocą których dokonuje się tego pomiaru, lecz właśnie z samej natury rzeczywistości. Czyli krótko mówiąc, jeżeli obserwujemy jakiś obiekt, czy to na poziomie molekularnym, czy jakimkolwiek innym, takim, który jest dostrzegalny dla ludzkiego oka, to ten obiekt według zasady nieoznaczoności Heisenberga zmienia swoje właściwości. I teraz pytanie, które z tego wynika, chcę postawić. Czy według ciebie kamera, obiektyw zmienia sposób, w jaki ty patrzysz na odwiedzane miejsce, czy sytuację, bądź osobę? Czy jesteś w stanie zaobserwować coś, co według ciebie występuje jako zmiana w momencie, w tej przestrzeni, którą ty dokumentujesz?
2: Kamera na pewno daje mi różne takie dodatkowe możliwości popatrzenia na pewne sytuacje, na rzeczywistość, czy nawet no, na to, no, biorąc pod uwagę optykę, kąty, z których mogę filmować, które ludzkie oko albo nie zarejestruje, albo nie ma takich no, fizycznych możliwości, żeby, nie wiem, wejść do jakiejś przestrzeni bardzo małej, gdzie moje ciało się nie zmieści. Aczkolwiek, czy też jakbym to rozumiem, to pytanie, czy to czasem kamera może zakrzywia tą rzeczywistość, albo w tą stronę jakbym poszedł w odpowiedź, to czasem patrzę na to, co widzę, chociażby na krajobrazy, i tak kiwam głową i widzę, co nagrałem, pomimo że jest to jakiś tam wycinek, i widzę na żywo, że telefon to często przekłamuje różne tam kolory, próbuje tam za bardzo to upięknić, albo zachód i wschód słońca po prostu to jest, rozjeżdża się bardzo, bardzo mocno, ale to piękno przyrody, bo to bym tutaj też chciał nadmienić, no nie da się tego żadną kamerą przedstawić, moim zdaniem, i to nieważne, czy to jest szeroki kąt, czy to jest jakiś teleobiektyw, po prostu to samo doświadczenie, które ja obcuję, chociażby nawet z ludźmi, z zapachem, który jest, nie wiem, w danym pomieszczeniu, czy po prostu światłami, to kamera tylko pokazuje w jakimś tam po prostu wycinku, więc ja często w swoich vlogach opowiadam o tym, czego nie widać, bo wychodzę z takiej zasady, że idę po ulicy, jedzie samochód, no to jak ja powiem, to nakręcę i powiem, o, popatrzcie, jedzie samochód, no to nic nie wnosi, prawda? Staram się okrasić to co widz ma przed oczami. Te różne emocje, które we mnie chodzą, buzują, ale też te takie dodatki, jak chociażby mówię, zapach, że co się dzieje za mną, poza kamerą, jak smakuje jedzenie, wszystkie zmysły uruchamiam i tym staram się tak jakby dopieścić ten obraz, który jest, raczej staram się nie komentować, no bo oczywistości się nie komentuje, albo zostawiam widza z własnymi tam, powiedzmy, wnioskami, chociażby wspomniana bieda w Afryce, no to po prostu dokumentuję to, bo uważam, że tu niosę większą pomoc, ale nie podnoszę tego do kwadratu, o patrzcie jaka tu bieda i w ogóle i tak dalej. Czasem jak wracam do kraju, to po prostu wspominam to osobom, które moim zdaniem nie doceniają, w jakim bardzo spoko kraju żyjemy, bo tak jest i tu nie ma znaczenia moim zdaniem, jaka partia polityczna tam jest u władzy, to nie ma najmniejszego znaczenia. Naprawdę w wielu krajach na ziemi bezdomność nie jest wyborem, a jeśli chodzi o moim zdaniem o Europę, to pod względem, chyba że ktoś jest chory na coś albo powiedzmy uzależniony, to chociażby będąc w bezdomności, to uważam, że to jest jakaś forma wyboru danego człowieka. Oczywiście no, ma prawo do tego.
1: Michał, ja bym tutaj takich odważnych test nie stawiał. Rozmawiałem z wielu bezdomnymi i no, nie da się jakoś łatwo pod wspólny mianownik wpisać tych historii. To nie jest tak, że wiesz, że w Europie, czy w Polsce, czy w innym kraju, w którym jest dobrobyt, bezdomność jest wyborem. Bezdomność jest ciężką chorobą społeczną i na to trzeba patrzeć w ten sposób. A przyczyny, z jakich występuje, są na tyle złożone, że nie da się tego ujednolicić i zastosować jakieś urawniłowki wobec osób, które są w kryzysie bezdomności, bo znam osoby, którym to groziło i to nie były osoby, które nagle postanowiły zasmakować innego życia, wiesz, rodem z powieści, które bazują na dyskomforcie czytelnika. I nie byli to ludzie, którzy szukają przygód, tylko ludzie, którzy naprawdę stanęli przed gigantycznym dramatem, z którego jednym się udało wyjść, innym nie.
2: No tak, chodzi mi bardziej, może źle to sformułowałem, bo to nie jest nic zero-jedynkowe, prawda? Ale no, wspomniana wioska w Ugandzie, to tam wszyscy ledwo co przez 3 dni mogą liczyć na jakąkolwiek strawę, prawda? Jednak u nas ten procent ludzi, powiedzmy, bezdomnych, no to jest jakiś tam promil, prawda? Więc bardziej może to nie sprecyzowałem dokładnie, co miałem na myśli, bo to nie mówię, że to każdego, bo są dramaty oczywiście ludzkie i tak dalej, ale no ten widząc to, co się dzieje, mówię, w różnych częściach świata, wracając do Polski, no to jednak trzymam się tego, że no niepotrzebnie ludzie narzekają na takie rzeczy, które w ogóle nie powinni zwracać uwagę.
1: No, z tym się zgodzę oczywiście, bo myślę, że poziom życia, którego nie doceniamy i bardzo lubimy, myślę tutaj o wielu ojkofobach, którzy są bardzo aktywni w przestrzeni publicznej i w mediach społecznościowych, narzekając na naszą krainę jako miejsce absolutnego upadku wobec świata, który jest cywilizowany, to jest w ogóle jakaś, myślę, no jakiś bardzo poważny grzech społeczny, no, czyli coś tak jak propagowanie takich treści, które potem są źródłem podziałów przeróżnych, czy złej optyki niewłaściwej, to jest bardzo szkodliwe. To jest bardzo, powiedziałbym, nawet źle w perspektywie bliższej czy dalszej przyszłości wróży. Ale Michał, tutaj chcę wrócić do takich kwestii, które stają przed osobą z elementarną wrażliwością, no bo mówiłeś tutaj o Ugandzie, o biednych ludziach, o bezdomnych, o slumsach, no ale w tej Ugandzie, no też zastanawiałeś się na przykład, czy filmować, czy pomagać, prawda? Bo można z tego wszystkiego przy dobrych chęciach trafić w bardzo nieciekawą sytuację, prawda? Tutaj akurat no, znam trochę tą historię poza anteny tego konfliktu tubylców z gangsterami poszukującymi diamentów.
2: No tak, właśnie, no to jest znowu powrót do początku, czyli do słabego mojego rozeznania i researchu, zanim się udałem w dany teren, co tam się dzieje, czy jest jakieś większe zagrożenie. Tak z każdą podróżą zbieram jakby coraz większy taki pakiet, może nie uprzedzeń, ale no jest wielka potrzeba, żeby no, zastanowić się, czy to ma w ogóle sens. Po pierwsze, czy ja nie ściągam na siebie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, no bo jak na siebie ściągam, no to nawet jakbym, nie wiem, jak chciał ludziom pomóc, to i tak nic z tej pomocy nie będzie, a jeszcze no, dla mnie to będzie kłopot, dla mojej rodziny i tak dalej. Więc, więc tutaj jest, no... To jest u mnie bardzo taki obszar, do którego przykładam wagę, zwłaszcza po tych różnych moich przygodach w tych krajach no, stricte afrykańskich i biednych, ale też czasem jest taka sytuacja, że no, ktoś po prostu chce mnie albo na przykład oszukać, albo wywrzeć na mnie taką presję, że byłem parę razy w takiej sytuacji, chociażby w Egipcie, że mogę filmować, bo się zapytałem, po czym później byłem napastowany, że ta osoba chce pieniądze. Już nie było tej rozmowy, że przecież się zgodziłeś, że było okej, i nawet, że wykasowałem to wideo, to nie ma znaczenia, bo byłem w takich sytuacjach i jakoś wybrnąłem z tego, pokazując, wykasowując, ale to jest sytuacja taka dosyć no, nieprzyjemna, że no, nie wiadomo, co ta osoba zrobi. Jeżeli jest takim po prostu krętaczem i manipulantem, to no, nie wiadomo, czy nie sięgnie po jakiś nóż, czy tam koledzy się nie skrzykną. Pod samym wejściem do piramid w Gizie miałem taką właśnie sytuację, gość się uśmiechał, zrobiłem tam jakiś filmik z nim, a on za chwilę podszedł i mówi, żebym mu dawał $50, po czym po prostu mnie uderzył w ten aparat, chciał mi to wyrwać. Ja tam krzyknąłem do policjanta, który nawet tą sytuację widział, po czym jak ja wytłumaczyłem mu, co się stało, to powiedział, żebym sobie po prostu odszedł. Żadnych konsekwencji nie było wyciągniętych i to nie było gdzieś tam nie wiadomo gdzie, tylko przed kasą do główną, do największego, można powiedzieć, turystycznego spotu w całym Egipcie.
1: Michał, a co było z tym Palestyńczykiem, którego zatrzymali żołnierze izraelscy w Hebronie?
2: Właśnie, to była taka jedna z tych sytuacji, gdzie nie wiedziałem kompletnie, gdzie się podziać, bo przechodziłem przez taką ulicę, która jest wydzielona, że mogą Palestyńczycy z jednej strony miasta Hebron przejść na drugą, ale ta ulica biegnie koło grobu patriarchów i jest otoczona kordonem izraelskich żołnierzy, bo tam jest taki settlement izraelski. No i rozmawiałem z jedną, z drugą osobą, z Palestyńczykami, tam dosyć duży tłum był i się pytałem, skąd jestem, że z Polski, o to fajnie, witamy cię, tu jakiś sok, tu to, tu tamto. I nagle ja kręciłem nawet tego człowieka, który się mnie tam pytał, właśnie, no jak się mam, i nagle zobaczyłem, że ten w tym kadrze nagle za nim biegnie jakiś chłopak, ja nie wiedziałem, co się dzieje, i wojsko go po prostu goniło, nie wiem, co ten chłopak, czy tam prawdopodobnie coś odpiskował, albo coś powiedział takiego, no został bardzo brutalnie później potraktowany, ale ja pamiętam też swój strach, kiedy nie wiedziałem, czy ja mam ani czy uciekać, czy ja mam się jakoś topić w ten tłum, czy zaraz ktoś nie wyciągnie, po prostu nie odpali jakiegoś pomysłu do strzelania, bo to takie kompletne zderzenie, niby tu ludzie witają, a tu nagle wojsko z przeciwnej strony no po prostu pacyfikuje mocno tego człowieka, i jeszcze ta ulica była tak, jakby to powiedzieć, pozamykana i tam w ogóle nie istnieje już żaden biznes, wszystkie te okna, drzwi, tam po prostu jest jakby w takim tunelu, inaczej nie da się stamtąd przejść, bo na każdym poprzecznej ulicy stoi po prostu uzbrojone wojsko izraelskie, które no, bardzo źle w moją stronę się później zachowywało, no ale mniejsza z tym. Ale do tej sytuacji, co chciałbym dokończyć, to miałem takie poczucie, że ja po prostu nie wiedziałem, chciałbym się stamtąd ewakuować, ale no, nawet nie było jakiejś bramy, żeby gdzieś uciec. I takie były no bardzo nieprzyjemne w mojej głowie myśli i lęki, że no za chwilę ktoś no po prostu może tą broń odpalić i dostanę rykoszetem. Pomimo, że wszyscy dookoła, mówię, ci Palestyńczycy byli mili, a gość no pewnie coś przeskrobał. Ja nie nikogo, broń Boże, nie jakby to powiedzieć, tutaj nie staję po jakiej stronie, no ale no jak mają się słowa do tego, żeby gościowi kolbę na głowie rozbijać, no to
1: tak, no rozumiem, to jest no, trudna sytuacja, dlatego chciałem, żebyś to opowiedział, bo to jest no, takie świadectwo dylematów, jakie przeżywa człowiek, no krótko mówiąc, pomagać czy filmować, prawda? No bo widzi się kogoś uciśnionego, uciskanego, prześladowanego, a z drugiej strony z punktu widzenia reporterskiego to jest coś bardzo atrakcyjnego, natomiast no, łatwo się zamienić w hienę w takiej sytuacji, naprawdę. I do tego wątku wrócimy, ale to już po przerwie. Przypomnę, że tego wieczora w cyklu Dookoła Świata dyskutujemy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin opowiada o swoich doświadczeniach. Podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube Solo po Planecie. Link do tego kanału znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, gdzie też przestrzeń do dzielenia się swoimi doświadczeniami czy myślami, zadawania pytań pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Wracamy po piosence.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Od 8, a nawet prawie 9 minut mamy już środę, 23 września, i niestety nie mam dla Państwa dobrej wiadomości, bo za godzinę i 59 minut kończy się lato. Co prawda będziemy jeszcze kończyć w lecie, czyli za niespełna godzinę, koniec nocy świateł przewiduje, ale później zostaje nam już niewiele czasu do końca lata, więc jeżeli ktoś chce pożegnać się patrząc w niebo, no to przynajmniej 2 godziny bez snu, albo trzeba sobie budzik nastawić, bo rano obudzimy się już w jesieni i nie ma na to rady. A my w Nocnych Światłach tego wieczora w cyklu Dookoła Świata rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin jest z nami, podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału YouTube'owego Solo po Planecie. Link do kanału na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam na fanpage'u radiowym macie Państwo także forum wymiany myśli dla świetlików w tymże miejscu. Jeżeli ktoś chce do nas pisać z Państwa, no to zapraszamy. Komentarze, refleksje, myśli, pytania mile widziane. Michał, no nie możemy nie wrócić do tych historii no, wielkiej nędzy, no, którą widziałeś, czy to w Ugandzie w północnej, czy w Indiach, w tych slumsach w Mumbai, czy w Pakistanie, w Karachi. No i w podróżniczym YouTubie niejednokrotnie z przykrością stwierdzam, można zobaczyć, że ta bieda staje się czymś, co w cudzysłowie atrakcją. No więc ja teraz stawiam pytanie bardzo istotne o wrażliwość, o etykę, by nie powiedzieć nawet więcej o takie moralne traktowanie obiektów swojej, które stają przed obiektywem, czyli sytuacji, a przede wszystkim osób. Czy podróżnik może pokazywać biedę bez epatowania tą biedą? Czyli krótko mówiąc, jak dbać o to, by bohaterowie twoich filmów z innych kultur, szczególnie ci, którzy żyją w biedzie, w nędzy, nie byli traktowani przez widzów twoich filmów jak egzotyczne eksponaty w zoo, które no, tak bardzo odbiegają od krajobrazu ekonomicznego naszej przestrzeni, że no, wręcz może to być szokujące, a przez to no, zwiększające oglądalność i rosnące zasięgi.
2: No, zgadzam się. Oczywiście taki temat biedy to bardzo taki temat, można powiedzieć, no, z pierwszych stron YouTube'a. Często jest to brane jako taka sensacja, no bo dlaczego też ludzie podróżnicze filmy oglądają poza informacją taką techniczną, jakby się chcieli gdzieś udać, ale chcą z tych krajów właśnie takich no, biednych albo jakichś niebezpiecznych. No, to jest, no, jednak jest największa, prawda, oglądalność, ale uważam, że no, jaka jest alternatywa, żeby nie pokazywać tej biedy. No, to tak jakbym udawał, że to nie istnieje. No nie, oczywiście mam taki pryzmat moralny, kiedy się widzę daną sytuację i się zastanawiam, czy to jest po prostu... czy to jest dobre, czy ja tu po prostu dobrze robię, że to pokażę, ale jeszcze tu muszę nadmienić, bo jest długa droga pomiędzy tym, kiedy ja to nagram i czy ja to w ogóle opublikuję. Bo wielokrotnie mi się zdarzyło, że coś nagrałem, a później po prostu uważam, że to no nie powinno się tego w taki sposób opublikować. Jedna rzecz, którą tak opublikowałem i to można powiedzieć tu, nie wiem, czy o tym mówiłem, ale to jest raczej taka spowiedź sam przed sobą, bo już tego nie uczynię. I to była moim zdaniem no, taka po pierwsze głupota, a po drugie jeszcze ja to opublikowałem. No, sensacja YouTube'owa i nie ma tu co za bardzo tego pudrować. Mianowicie w Tajlandii no, poszedłem zjeść kobrę i wypiłem tam krew. No i to mówię zawsze, jak tą historię jestem pytany, to po dziś dzień i chyba tak będzie do końca, teraz widzę z perspektywy, że to była po prostu z mojej strony nie dość, że głupota picie tej krwi, bo wylądowałem w szpitalu, a drugie jeszcze pokazywanie, jak ta kobieta, pomimo, że to trochę, można powiedzieć inaczej, dałem widzowi do myślenia, nie pokazując, ale widz się domyśla, że ten wąż jest po prostu, no, nie jest w jakiś humanitarny sposób zabijany, tak? I nie czuję się z tym dobrze, ale przyjmuję to na klatę, bo jakby to powiedzieć, nie zrobię już tak na następny raz, prawda? Bo ściągnąłem, mówię, ani to było mądre, co ja zrobiłem wobec własnego ciała, ani nie było to mądre, żeby właśnie taką sensacją, sensację pokazywać szerszej publiczności. I od tamtej pory to był jedyny raz, gdzie takie coś właśnie zrobiłem. I już tego nie uczynię. Bo nawet jak jest sytuacja taka, że ja po prostu coś nagram, to czasem ja nagrywam, że coś się dzieje, jakby to powiedzieć, poza scenariuszem, prawda? Jest jakiś ruch ulicy, ja coś nagram i nagle się coś dzieje i nawet jak mi się to po prostu uwieczni na karcie pamięci, no to jeszcze jest daleka droga i sporo rozsądku w moim działaniu, czy ja to mam upubliczniać. A jeśli chodzi o biedę, to ja od niej nie uciekam, bo uważam, że powinny być pewne rzeczy pokazane, chociażby też wspomniane slumsy, które powiedziałeś właśnie, czy to w Indiach, czy to w Pakistanie, to mi się zawsze kojarzyły z jakimś brudem, przestępczością, że coś mi się może stać. Ja nawet, gdybym nie wiedział, że jestem, powiedzmy, w takiej dzielnicy, która jest nazwana slumsami, to nawet w paru miejscach bym nie był świadomy, że jestem po prostu w tych slumsach. Bo normalnie ludzie żyją, to, że bardzo biednie, bardzo skromnie, ale tak jak w Indiach, w Mumbai, chociażby w dzielnicy Dharavi, bardzo czysto tam jest. I powiem więcej, nawet w tych dzielnicach na przykład nie widziałem szczurów, a byłem w bogatej dzielnicy w Mumbai, wchodząc do restauracji, no szczury takie biegały większe od psa.
1: No tam, tam miały więcej do jedzenia.
2: No tak.
1: Michał, jedna rzecz, która tutaj ewidentnie musi jakoś zabrzmieć, to no mówisz, że na przykład już w samolocie wypytujesz o pewne rzeczy, o kwestie, co wolno, czego nie wolno, ale to jest jedno oblicze zagadnienia, bo my mamy, wiesz, jakieś stereotypy. Anglicy to dżentelmeni, co oczywiście jest bzdurą, że wszyscy Anglicy są dżentelmenami, wystarczy spojrzeć na kibiców piłkarskich, prawda, i tutaj już zmiana optyki może nastąpić bardzo szybko. Wiadomo, że Włosi to makaraniarze, Francuzi żabojady i tak dalej, i tak dalej. No, oczywiście wiemy doskonale, że te stereotypy często nijak się mają do rzeczywistości, że to są właśnie li wyłącznie jakieś obrazki, które nam wdrukowała kultura popularna czy obyczajowe przekazy. Czyli to, o co chcecie teraz zapytać, brzmi następujące. Jak opowiadać o kulturze, której się nie zna, bo de facto nie znamy kultury kraju, do którego jedziemy, szczególnie odległego, bądź, no, nazwijmy to egzotycznego, czyli z innej przestrzeni właśnie obyczajowej, religijnej i historycznej nawet. Więc jak opowiadać, filmując tę kulturę nieznaną, żeby nie wpaść właśnie w pułapkę stereotypów, to znaczy nie powielić tego, z czym tam jedziemy, jako pewien bagaż świadomy lub nieświadomy, tego, czym zostaliśmy napakowani w ciągu życia, właśnie tymi żabojadami, że na przykład jedziemy do Francji i rozglądamy się, gdzie podają te żaby i ślimaki, prawda? Albo szukamy makaronu i pizzy we Włoszech, które no, oczywiście widać na każdym kroku, no ale to przecież nie jest jedyna rzecz, która jest we Włoszech, prawda? Że trzymam się tylko takich najbardziej oczywistych przykładów.
2: No, ja jak wybieram się w podróż, poza przygotowaniem jakimś tam, powiedzmy, co do danego tematu, bo wybieram jakieś ciekawe, powiedzmy, nietuzinkowe miejsca, ale nie jest to powiązane na przykład z jakąś dogłębną analizą i poznaniem historii danego kraju, aczkolwiek no coś tam historii liznąłem w życiu, no ale nie da się z każdego kraju zgłębić tej historii, chociażby na wyspach Fidżi. dopiero tam się zetknąłem z tym, przepraszam, z, kawa przestała działać, z kanibalizmem, tak? I dopiero na miejscu...
1: Rozumiem, że nie działo się tam w twoich oczach.
2: Nie, to kanibalizm tam już przestał funkcjonować od dobrego wieku, ale no, był to temat, który no, podjąłem, żeby nakręcić odcinek i opowiedzieć o tych różnych historiach, czy tam chociażby no, postaci historyczne, powiedzmy no, ten pan, który zjadł tam, nie wiem, 100 osób czy 200 i jest tam pewna historia na ten temat, jak to w ogóle było postrzegane, to u mnie często to jest dopiero ta analiza i komentarz na miejscu, no bo nie da się takiego dokładnego researchu zrobić aż tak do przodu, aczkolwiek jest to w moich planach teraz, bo wcześniej no to tak jakby zbierałem to doświadczenie i bardziej tak na pochybel jechałem i patrzyłem prawie z dnia na dzień, jest jakiś zarys, dobra, tu jest fajny temat, tu kogoś poznałem, tu mnie ktoś gdzieś wprowadził. Teraz w mojej głowie bardziej jest tak, żeby dążyć do takiej strefy nie ty filmowej, nie tylko, nie bardzo vlogowej, ale bardziej idącej w dokument, że mam pewne scenariusze przygotowane już dużo wcześniej, bo to jest jedna z takich moich, jakby to powiedzieć, takich leków na tęsknotę za podróżami, że czasem po prostu sobie coś siadam przed komputerem, biorę na, nie wiem, na rozpiskę, nie wiem, powiedzmy Armenię i patrzę, co tam było, co tam ciekawego można by pokazać, więc jeśli chodzi o te takie zderzenia kulturowe, chociażby, a nawet polityczne, albo jakieś takie, jakby to powiedzieć, które odcisnęły się bardzo mocno na historii, na kartach historii danego kraju i tutaj wspomnę, nie wiem, ludobójstwo w Ruandzie, Pola Pota w Kambodży, nie wiem, konflikt na Syrii, Lance, tak, to nie wiem, mam to te zalążki jakby w głowie, ale często te tematy są ciężkie do podjęcia z lokalsami, bo to są bardzo świeże konflikty nawet z ostatniego pół wieku, prawda? Wiele osób żyje, które doświadczyły takiego, no powiedzmy, tych tragedii, które się tam zdarzyły, chociażby na wspomnianej Sri Lance. I byłem tam w północnej Sri Lance, jak ci Tamilowie nie chcieli za bardzo ze mną rozmawiać, nawet powiedzieli, że no to nie jest taki temat nawet przed kamerę. Zresztą mało jest filmów dokumentalnych na ten temat, moim zdaniem, bo robiłem też, później się tym zaciekawiłem, no ale z jakiego względu? No właśnie nie chcą na ten temat rozmawiać. W Ruandzie to samo było. No i tu się pojawia właśnie taka cienka linia między byciem takim, powiedzmy, youtuberem, który wchodzi na takie bardzo mocne tematy, prawda? I tutaj znowu jest, może to być, już nie chodzi o, jeżeli to jest źle odebrane, to przeproszę, ale znowu pojawia się takie niebezpieczeństwo ściągnięcia kłopotów albo na siebie, albo na osobę, z którą rozmawiam. Więc jest to wszystko takie płynne i to trzeba na pewno analizować na, jakby to powiedzieć, na bieżąco. Mój taki, uważam to raczej za plus, ale muszę często trzymać język za zębami, żeby nie zadawać

0: przekazane do służb, bo zadałem temu po prostu mojemu przewodnikowi tam i on jedna z wielu osób, która była wypytywana o konwersację ze mną i no właśnie można, trzeba po prostu
1: no być ostrożnym,
0: dwa razy filtrować, co się pyta kogoś, tak.
1: Krótka przerwa. Do końca lata coraz mniej czasu. Godzina 41 minut. Proszę Państwa, do astronomicznej jesieni. Szybko obliczyłem, patrząc na zegar. 2:08 ten przełom nastąpi. A my w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin nam opowiada różne swoje doświadczenia. Podróżnik, eksplorator i autor kanału Solo po Planecie. Wracamy za chwilkę na dalszy ciąg.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Godzina 40 minut do końca lata, a my w Nocnych Światłach w cyklu Dookoła Świata rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin, podróżnik, globtroter, autor kanału podcastowego Solo po Planecie, dzisiaj jest gościem państwa i moim. Michał, ja chcę jeszcze na dłuższą chwilę może, bo pewnie tutaj będzie parę wątków do poruszenia. Tę kwestię stereotypów jakoś zatrzymać, bo skoro mówimy tutaj o etyce i takiej przestrzeni między pewną powinnością dokumentacji wynikającą z potrzeby upowszechnienia jakiejś wiedzy na temat sytuacji, a karmieniem się w sposób nieetyczny jakąś czy to biedą, czy inną trudną rzeczywistością, to pytanie, które chcę jakoś poszerzyć o to, co pytałem ciebie przed przerwą, czyli o tą pułapkę stereotypów, w którą wpaść. Czy właśnie twórca, osoba, która filmuje, potem publikuje, to już jest ewidentnie twórcą, tak jak ty, prawda? Chociaż w gruncie rzeczy nawet chyba już samo filmowanie czy robienie zdjęć jest już elementem twórczości. Ale jeżeli to się publikuje, to pytanie brzmi, czy twórca według ciebie i z twojej praktyki, i z twojego doświadczenia, i z twojego przemyślenia, namysłu nad tą całą sytuacją, czy twórca ma obowiązek sprawdzić kontekst tego, co pokazuje publicznie?
2: W moim odczuciu jako twórcy to odpowiedź jest oczywiście. Ale patrząc na YouTube'a i w ogóle na różne media społecznościowe, znaczy teraz już nie są media społecznościowe, tylko powiedzmy media kontentowe, to widzę nawet, jak są sztucznie jakby podbijane i wywoływane takie sytuacje albo obrazowanie świata i w taki sposób, w który albo sieje to jakąś właśnie przede wszystkim emocje, tak? Bo wtedy człowieka przyciąga, albo się komuś to nie podoba, albo emanuje to zbytnią taką jakąś, już nie mówię przemocą, ale czymkolwiek, czym widz może być bardziej zainteresowany. To nie jest wcale ani YouTube tego nie odkrył, tylko tak jest człowiek skonstruowany, że bardziej go jakaś sytuacja, która go w sposób emocjonalny porusza, to przyciągnie jego uwagę, aniżeli powiedzmy artykuł, jak się tam powiedzmy przesadza, nie wiem, kwiatki, prawda? Ale wiele twórców wykorzystuje to i ta linia, uważam, jest wielokrotnie przeginana, bo widzę, jak to jest czasem sprytnie przemycane na YouTube'a, żeby obejść powiedzmy jakieś tam zastrzeżenia i algorytmy. Widzowie jakby tutaj są taką odpowiedzią, że to jest klikalne, tak? Tylko mi się nie podoba, nie widzę nic złego w tym, żeby pokazać powiedzmy tą biedę, ale jeżeli ktoś się w jakiś sposób z tego, nie wiem, naśmiewa albo używa, albo czasem robi taki content, który tak naprawdę rozmija się z rzeczywistością, bo to bardzo łatwo zmanipulować przede wszystkim kontekstem, można to powycinać, edycją, albo chociażby własnym refleksją i zachowaniem, że miałem oglądałem taki materiał pewnego polskiego youtubera i on się tam wypowiadał, że w Bahrajnie to jest tak i szedł cały czas przez ulicę i mówił, jak to jest beznadziejnie, bo się nic nie dzieje i żebyście tu nigdy nie przyjeżdżali, tak? Ale to jest jego jakby pogląd i to można powiedzieć jest klikalne, bo jest tam albo jakieś niebezpieczeństwo, albo jakieś niezadowolenie i tak dalej. Niestety tak to działa, że ludzie bardziej klikają w te rzeczy, że ktoś ma gorzej od nich i bo jest nakładka powiedzmy jak ja żyję, w jakich warunkach, a tamci to mają tak, czyli ja nie mam aż tak do końca źle, ale wracając do tych po prostu twórców, nie podoba mi się to, ja nie idę tą drogą, nikogo nie pouczam, ale no, po prostu wiem, rozmawiam z kilkoma osobami, oni patrzą to, co się sprzeda, tak? To, co się kliknie, a nie to, jak to wygląda, bo nawet wspomniane slumsy Dharavi w Mumbai, byłem, widziałem, a i te same uliczki były przedstawione w taki sposób, że po prostu no źle. I rozmijało się to z rzeczywistością i to było to czasem nawet naginane. Ja jako twórca to widzę pewne nawet zachowania tych osób, które albo prowokują kogoś, albo tak nawet ustawią z kamerę, że to wygląda gorzej niż jest i tak dalej, i tak dalej. Więc tu no, internet jest pełny takich twórców. No każdy ma tam wybór. No ja pokazuję tak, jak to widzę. Często nawet chcę pokazać to w lepszym świetle. Przede wszystkim, co ludzie mają do powiedzenia w tych slumsach, czy oni chcą, czy jak im się żyje, jakie mają marzenia. To są pytania, jakie im zadaję, czy ich dzieci są zadowolone i tak dalej, a nie na zasadzie idei i dajmy na to porównuję, nie wiem, z ulicą Polską i mówię masakra, nic innego, tylko takim bardzo prostym językiem, można powiedzieć, jeszcze potęgującym nakręcenie tych wyświetleń, bo to są pewne takie no, sztuczki i mógłbym to, znaczy mógłbym, nie mógłbym, bo to nie jest zgodne ze mną, tak? Technicznie to nawet niektórzy mi podpowiadali, no idź tam i zrób jakieś zamieszanie i będziesz miał wyświetlenia. Nie, będzie zamieszanie, tak jak wspomniałeś, z Palestyny, co tak naprawdę ja tego nie kręciłem, tylko po prostu no, kamera leciała i była ta sytuacja nagrana, chociaż też całej nie pokazałem, bo nie o to chodzi, żeby tylko wyciągnąć to z tego kontekstu, bo na pewno ta osoba w jakiś sposób sobie to na to zasłużyła, kim ma zawsze dwa końce, prawda?
1: Więc... A Michał, a czy zdarzyło ci się, że na przykład lokalni mieszkańcy przedstawiali ci rzeczywistość inaczej niż wynika to z popularnych stereotypów? To znaczy, że zaskoczyli się czymś, że to z czym mamy głowę napełnioną jadąc w jakieś miejsce czy przestrzeń szerzej pojętą, jest zupełnie nieadekwatne, nieprzystające do tego, jak tam to wygląda z perspektywy lokalnej.
2: Chodzi ci o to, czy te osoby z danego kraju w jakiś sposób...
1: W ogóle sytuacja, kultura, opowieści, które przedstawiają jakiś lokalny koloryt, klimat czy obyczajowość inaczej niż to, z czym tam się udajemy, a konkretnie ty, z czym się udawałeś.
2: Mogę się tu odnieść na przykład do Pakistanu. Ja tego nigdy nie zapomnę, jak wiele osób się pukało w głowę, jak powiedziałem, że tam lecę. A to był jeden z najbardziej przyjaznych i gościnnych krajów i to nie mówię na jednym tam, nie bazuję tego na jednym dniu, tylko na calutkiej mojej trzytygodniowej wyprawie. Po prostu bardzo gościnni, mili ludzie i to ja kilka dni musiałem się przyzwyczaić do tego, no jestem mile widziany tam, tak? Teraz, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, to jeszcze nie kręciłem filmów. I w 2018 roku byłem z tatą moim w Rosji na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i tak samo jechaliśmy tacy troszeczkę, no można powiedzieć, z czujni i z takim przekonaniem, że ludzie będą tam nie za bardzo pochlebni w naszym kierunku. No i przemierzaliśmy te różne wioski przez aż do Moskwy i do Kazania i do Wołgogradu i tam po drodze jeszcze i w żadnym miejscu, jak się pytały osoby, skąd jesteśmy, no to tata mój mówi coś po rosyjsku, to w żadnym punkcie ani jedna osoba nie była do nas negatywnie nastawiona, prawda? Nie wiem, jak to teraz by było, pewnie bym to musiał gdzieś tam zweryfikować, ale no też muszę wrócić do takiej mojej trochę oklepanej maksymy, że no bardzo przytłaczającej większości ludzie na świecie, no to jednak są no, spoko ludzie i są dobrzy i nie chcą jakichś tam konfliktów. Ja raczej rzadko moim zdaniem na tyle krajów i tyle miejsc i tyle ludzi, których poznałem po drodze, to naprawdę można tylko tam na, nie wiem, na jednej ręce, no może na dwóch policzyć, że komuś się coś nie podobało. Chociażby taka sytuacja, jak szedłem w Kostaryce przez stolicę tam San Jose, ludzie nie wiedzieli, co ja mówię. Po prostu szedłem, vlogowałem, uśmiechałem się, bo zawsze tak mówię. Nie miałem jakichś tam, no nie rozumieli polskiego, aczkolwiek też nie głosiłem, bo to czasem można po prezencji kogoś wywnioskować, że nie wiem, jestem niezadowolony. Po prostu oceniałem sytuację, jak to tam wygląda. No ale ludzie nie byli przyjaźni, bo później w domu jak montowałem, to nagle się zorientowałem, że bardzo dużo ludzi wyskakiwało gdzieś tam za mną do tej kamery, ja nie byłem tego świadomy wtedy i pokazywało różne nieprzychylne takie gesty, więc co kraj to obyczaj i często można, a tak mi ta Kostaryka była przedstawiana jak to super i w ogóle i tak dalej i ludzie. No może kiedyś jeszcze raz tam pojadę, ale z tych 71 krajów, które odwiedziłem, to Kostaryka jest na ostatnim miejscu na chwilę obecną, do którego chciałbym wrócić.
1: No tak, pamiętam naszą rozmowę poprzednią, kiedy nie wyrażałeś się specjalnie optymistycznie o możliwości powrotu do tego miejsca. Michał, no to spójrzmy jeszcze na jedną rzecz. Czy aparat według ciebie powinien zostać schowany do futerału, czy obiektyw, szerzej mówiąc, w miejscach świętych?
2: Ja się pytam, znowu, czy to jest ok, że ja mogę filmować. W większości miejsc nie ma z tym najmniejszego problemu, bo są takie, jakby to powiedzieć, tam gdzie wolno w miejscach kultu religijnego, jest to zaznaczone.
1: No tak, ale czy na przykład ludzi, którzy przybywają do tego miejsca nie z powodów turystycznych, nie jest dla nich to atrakcja, tylko to jest miejsce jakiegoś sakrum, czy oni przypadkiem nie potraktują tego, no nie będą tym zgorszeni, krótko mówiąc. No.
2: Ja inaczej do tego podchodzę, bo nawet rzuciłeś teraz nowe światło na mi, jako człowiekowi i filmowcowi, na to postrzeganie właśnie ludzi modlących się, bo ja wielokrotnie filmowałem osoby i czy to było na Ziemi Świętej, czy w Indiach, gdzie ludzie się oddają po prostu modlitwie, ale zawsze to... No nie wszystko publikowałem, ale zawsze to było w mojej głowie takie przekonanie, żeby może zaszczepić innych ludzi, którzy jeszcze może nie odkryli mocy, siły wyższej i nie wchodzę tutaj, broń Boże, w jakąkolwiek konkretną religię, ale mnie to zawsze gdzieś tam na duchu ujmuje, bo... Wiele razy byłem w sytuacji, że się modliłem z wyznawcami innych religii wspólnie i każdy rozumiał, że no i ja, i oni mają taką potrzebę i najczęściej to się tylko tak to finalizowało, że wymienialiśmy jakieś uprzejmości, uśmiechy, czasem nawet poklepanie po ramieniu, czy nawet przytulenie, bo była taka sytuacja, jak pamiętam w Jordanii, że przy zachodzie słońca gość do mnie podszedł i się pyta, czemu klęczę, ja mówię, że się modlę tutaj. A on tak popatrzył i się tak nachylił nade mną i mnie tak przytulił i mówi, cieszę się, że masz Boga swojego. Nie? I nie pytał się, jaka religia, co, jak, gdzie, więc zostanie to pytanie twoje ze mną na pewno do następnej jakiejś podróży, czy to nie działam, może nie wiem, czy to na szkodę. Pewnie u Indian, jeszcze tam nie dotarłem, to chyba wszyscy wiedzą, że oni twierdzą, że no, dusza jest gdzieś w jakiś sposób ugodzona poprzez robienie zdjęć, czy też filmowanie. Ale to jeszcze przede mną ta wyprawa.
1: Michał, ostatnia przerwa przed nami. Za moment wrócimy już na ostatnie minuty i tutaj będziemy no, trochę w stronę mojej profesji zmierzać, bo jednak to, co robisz, jest pewnego rodzaju dokumentalną działalnością. Oczywiście można się zastanawiać, czy kanał podcastowy, czy kanał YouTube'owy to jest działalność dziennikarska, ale tutaj no, ciekaw jestem twojej odpowiedzi. To też po krótkiej przerwie wrócimy na ostatnie minuty, by zamykać dzisiejszy temat. Przypomnę, że tym razem w cyklu Dookoła Świata rozmawiamy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał Rusin jest z nami, podróżnik, autor kanału podcastowego Solo po planecie. A patrząc na zegar, stwierdzam ze smutkiem, że do końca lata już tylko godzina i 25 minut. A, przepraszam, nawet mniej, godzina i 21. Ojej, jeszcze smutniej się zrobiło. Za chwilkę wracamy po piosence na ostatnie minuty dzisiejszego wydania Nocnych Świateł.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 13 minut pierwsza, a za niestety godzinę i 21 minut koniec lata. Więc proszę Państwa, podróżujmy póki co, na razie z Michałem Rusinem, podróżnikiem, globetrotterem i autorem kanału podcastowego Solo po Planecie. Tego wieczora w Nocnych Światłach w cyklu Dookoła Świata dyskutujemy o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Ostatnie minuty też dla Państwa, to też zapraszam na Facebook, pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus, tam link do kanału Michała, ale także miejsce na komentarze, refleksje i pytania, a tego czasu coraz mniej, bo już niedługo będziemy lądować, będziemy wracać z tej podróży, którą zabrał nas Michał. Wspomniałem o tym, że tutaj będę się kusił, pokuszę się o pewne porównanie, mianowicie czy podróżnik, publikując filmy, jest influencerem, czy jednak trochę dokumentalistą, czyli dziennikarzem, bo idąc za konkretnie twoją działalnością, czy twórca YouTube'owych filmów powinien stosować standardy podobne do dziennikarskich?
2: Bardzo ciekawe pytanie. Myślałem przez tą przerwę, jak to odpowiem, i wydaje mi się, że do takiego stricte określenia jako dziennikarz to mi jest trochę daleko. Jestem twórcą cyfrowym, ale przede wszystkim takim dokumentalistą podróżniczym, bo utrwalam to, co widzę. Często w domu przy montażu przychodzą do tego różne refleksje. Bardzo, bardzo mi się podoba taka praca kreatywna, jak mogę na przykład wzbogacić daną historię, nie wiem, sięgając do jakichś na przykład rycin archiwalnych i tak dalej, ale często muszę przyznać, że jest taka praca, która ma takie zalążki właśnie dziennikarskie, jak wspomniane chociażby ta Rwanda, czy Kambodża, czy Sri Lanka, gdzie ta historia odcisnęła mocno piętno, więc jest to taka rola trochę dziennikarska, ale jakie są realia? Nie pracuję w redakcji, nie mam nad sobą jakiegoś redaktora naczelnego, który mi, nie wiem, konkretnie mówi, że mam zrobić to czy tamto. Ja jestem sam tym, powiedzmy, kapitanem, żeglarzem. Sam wybieram temat, sam filmuję, sam nawet montuję. Bardzo sporadycznie ktoś mi tam pomaga, aczkolwiek to jest moja jakby wizja, więc z tym montażem to też tak często się zastanawiam przez te wszystkie lata, jakby, bo kiedyś będę zmierzał do tego, żeby mieć montażystę zatrudnionego na pełen etat, ale jednak to jest jakby moja wizja, jak to wygląda, więc ale naturalnie mi jest też powiedzieć, że jestem przede wszystkim youtuberem i tym dokumentalistą niż dziennikarzem. Ale znowu, drugi koniec. Często jest takie rzeczy robię, które są bardzo podobne właśnie do tej pracy dziennikarza, że jadę na miejsce, rozmawiam z ludźmi, próbuję sprawdzić, jak wygląda ta rzeczywistość, zbieram materiał, jak wspominałem już dzisiaj na antenie, często to się właśnie zderza z taką ścianą jakichś osób, przede wszystkim jak ja to nazywam, ze służb, że biorą pod uwagę, że jestem tym dziennikarzem i mnie sprawdzają, tak? Często to też dane miejsce czy daną historię jest taka konfrontacja mojego własnego przede wszystkim wyobrażenia, zanim tam pojadę, a później co się dzieje na miejscu, i padają jakieś moje refleksje przed kamerą. I muszę powiedzieć, że oprócz tej takiej etykietki jakiejś, kim to ja jestem, to uważam, że ta praca, którą ja wykonuję, to wiąże się też z odpowiedzialnością, bo tak jak wspominaliśmy, można na dwóch sposób przedstawić daną sytuację i zakrzywić w jakiś sposób rzeczywistość. Ja tego nie robię, bo pokazuję prawdziwych ludzi, prawdziwe wydarzenia, więc Więc to są takie podobne moim zdaniem też obowiązki wobec widza jako dziennikarz, który, jakaś etyka dziennikarska, żeby nic nie manipulować, żeby sprawdzać te fakty. Czasem mi się zdarzy jakiś lapsus i nie wiem, jakieś liczby pomylę, bo jest bardzo dużo tego, jakby to powiedzieć, tego materiału, bo tak jak byłem ostatnio 100 dni dookoła świata i nakręciłem 92 filmy, to naprawdę, proszę Państwa, można czasem pomylić, tak. I to takie kluczowe rzeczy, że do kamery, nie wiem, pomyliłem, że to Tutsi Hutu atakowało podczas ludobójstwa w Rwandzie. No to jest niedopuszczalne, ale biorę to też pod uwagę, że później mam czas przy montażu, bo takie były mocne emocje we mnie, więc... tylko, że ta różnica między dziennikarzem, a chociażby nawet jak czasem zazdroszczę, patrząc na przykład na panią Martynę Wojciechowską i widzę tam fotosy, jak jedzie kręcić następny jakiś tam odcinek, no to dwóch operatorów, kierownik produkcji, reżyser, pan od fotosów, pan od dźwięku, a ja jestem
1: dokumentalista, tak? Wydawca, kierowca, człowiek od sprzętu, no tak, tak, no to jest inna historia zupełnie.
2: Tylko plus jeszcze dodam, już kończę, plus jest taki, że ta decyzja należy do mnie, co ja publikuję, a nie od osób...
1: Tak, a nie, które... nie do kolektywu redakcyjnego albo do szefa redakcji. Ale Michał, czy zdarzyło ci się na przykład pomyśleć, gdybym nie miał kamery, zachowałbym się inaczej? Czy miałeś taką sytuację?
2: Gdybym nie miał kamery, to czy bym się zachował inaczej? Powiem może troszeczkę inaczej. Często była sytuacja, że mogłem coś filmować, a nie chciałem. I przede wszystkim to były sytuacje, kiedy ludzie się zwierzali z czegoś. Były takie sytuacje, że przeprowadzałem z kimś wywiad i uznałem, i to nawet dla komfortu tej osoby, przy jej zwierzeniach, po prostu mówię, przepraszam, ale teraz wyłączę tą kamerę, porozmawiamy bez kamery, bo tu jest ani bez głosu, bez nagrywania, bo to jest niepotrzebne, jeżeli ta osoba wyciąga po prostu no, jakieś bardzo prywatne, wrażliwe tematy, bo się otworzyła. No mam taką, jakby to powiedzieć, taki dar trochę, że kiedyś mnie to irytowało. Bardzo dużo ludzi po prostu podchodzi do mnie i to nieważne, czy jestem w Krakowie, w swoim no, mieście, z którego podchodzę, czy jestem nie wiem, w Peru, no po prostu jakoś tak ludzie podchodzą i nawet się pytają mnie o drogę i to często powoduje taką sytuację, że ta osoba no nie tylko opowiada historię swojego życia, bo jest powiedzmy tam gadułą, ale często dzieli się czymś z jakąś cząstką swoją, ze swojego życia, którą się nigdy z nikim nie podzieliła. Często są to nawet intymne bardzo tematy, albo sprzeczne z daną powiedzmy religią, która obowiązuje w danym kraju. Chociażby, nie wiem, rozmowa tam z taką dziewczyną w Indonezji, która się nie zgadzała, miała inne zdanie na temat tego nacisku rodziców religijnego. Na Sri Lance też miałem taką sytuację, w Indiach. Bardzo dużo jest takich sytuacji, że te historie zostają ze mną, można powiedzieć, na stałe, bo widzę przede wszystkim tego po prostu człowieka, a jak jeszcze ktoś wykłada serducho przede mnie i intymne rzeczy, no to nawet jakby to nie wiem jaki był super materiał, no po prostu ja tego nie publikuję, nie zdarzyła mi się taka, nawet się nie zapytałem, czy mógłbym opublikować, po prostu nawet wyprzedzam tą osobę i mówię, że ten fragment, albo w ogóle cała ta rozmowa nie będzie opublikowana, bo ja mam mnóstwo przygód poza kamerą, bo to nie jest tak, że ja mam cały czas włączoną kamerę. Ja staram się tak, teraz już się nauczyłem, że to nie jest wyjście na ulicę i 12 godzin ja mam włączoną kamerę. Nie. Często szanuję swoją pracę i doszedłem już do takiego workflow, że powiedzmy chcę jakiś odcinek, to mam 2 godziny materiału, bo później no jest to...
1: Przy montażu zdecydowanie łatwiej. Tak, ale tak. Michał, no to akurat trzymając się tego wątku, który tutaj tutaj poruszyłeś, pogłębiłeś, to czy takie pytanie na przykład typu, no jak żyjecie, jak się macie, co jak wam się tutaj życie kleci, czy może być dla, w niektórych regionach naszej planety, równie na przykład niezręczne jak w naszej kulturze pytanie o zarobki?
2: Często miałem taki pryzmat właśnie takiego poglądu, że coś nie wypada, ale rzeczywistość moim zdaniem jest zupełnie inna. Raczej w Europie, mówię zdanie, za bardzo ludzie tak próbują kręcić, co jest politycznie poprawne, czy można, czy nie można. Ja nie wiem, czy to w Azji, w Afryce, w Ameryce Południowej, nie wiem, w Nowej Zelandii były sytuacje takie, że mnóstwo tych sytuacji po prostu, że pytałem się, no tak jak wspomniałeś, jak się wam żyje, albo wchodziłem, bo byłem zaproszony do kogoś do domu. I to są normalne takie pytania i nikt nie ma z tym, nie przypominam sobie, że były jakiekolwiek, nie wiem, niezręczne sytuacje, czy ktoś, powiedział mi kategorycznie, że mam schować w kamerę, bo ja teraz bardziej rozmawiam z ludźmi, aniżeli, bo to też właśnie chciałem na końcu dodać, że to nie wygląda tak, że po prostu ja jestem jakimś takim łowcą z kamerą, bo stosunkowo niedużo, bardziej jest to przemyślane, co kameruję, albo to, co opowiadam, bo nieraz przed wywiadem rozmawiam z daną osobą, albo nie wiem, spotykam kogoś bardzo interesującego, z bardzo ciekawą historią gdzieś na jakimś spotkaniu, albo w hostelu, bo to jest kopalnia po prostu tematów i ludzi z całego świata, co oni w ogóle tam robią, gadałbym godzinami o tych różnych sytuacjach i dopiero później powstaje u mnie na przykład taka chęć i pytam się danej osoby, czy chciałaby się na przykład podzielić. Tutaj przytoczę taką historię ze Sri Lanki, gdzie byłem na lekcjach gotowania u takiego pana i on tak się otworzył do mnie, że opowiedział mi historię, właśnie taką traumę, jaką miał w życiu, że ważył 300 kilo. Ja mówię, jak to jest możliwe? Patrzę na niego, mówi, no, i później podciągnął nawet pod koszulek, pokazując mi tą opadłą skórę i mi zdjęcia pokazywał, a teraz waży tam chyba 90, ale chciał, ja się go zapytałem, czy chciałby o tym opowiedzieć przed kamerą, bo widziałem u niego chęć, a drugie, wydało mi się, że to jest też inspirujące było bardzo, bo on opowiadał też o różnych, jakby to powiedzieć, co przeżywa w głowie, nie tylko, że zawziął się, tylko tak mnie to ujęło i on się bardzo chętnie tym podzielił, ale do tej pory jeszcze nawet tego nie opublikowałem. Teraz sobie właśnie przypomniałem, muszę chyba do tej historii gdzieś wrócić, więc to...
1: Michał, ostatnie dwie kwestie, bo już tutaj widzę na zegarze, że nam pierwsza minęła minutę temu. To tak kompaktowo, jakbyś mógł odpowiedzieć na pytanie, co właściwie kamera daje, a co odbiera podróżnikowi?
2: Jeżeli jest używana zbyt często, to odbiera doświadczenie takiego chłonięcia danego miejsca, danej sytuacji i interakcji z ludźmi, to na pewno odbiera. Nauczony tym doświadczeniem początkowym, czyli po prostu wybiegłem tam na ulicę jak jakiś łowca jeleni i ja będę tu kręcił wszystko, no, od chodnika po niebo, to zdałem sobie właśnie tak sprawę, czy co ja w ogóle robię. Tylko, że no, na początku to człowiek nie wie z czym, co się je, prawda? I później nabiera tego doświadczenia. I wielokrotnie jest taka sytuacja, że nie używam po prostu kamery, bo albo odkładam na cały dzień, albo w ogóle nawet idę, powiedzmy, w dane miejsce specjalnie, najczęściej są to jakieś miejsca takie krajobrazowe, żeby to zostało tylko dla mnie, bo mnie to tak napełnia jako człowieka i to też jest taka przerwa w myśleniu, bo to powiem szczerze, proszę Państwa, tak myślą cały czas o tym, to tak jakby byście, jak ktokolwiek wychodzi z pracy i on będzie jeszcze przed snem o tym myślał. No można zwariować.
1: No to ostatnia kwestia, twoja rada dla początkujących. Co byś powiedział ludziom młodym albo młodym duchem, którzy pakują plecak, kupują pierwszą kamerę czy nawet ze smartfonem, chcą ruszyć w świat, żeby zostać takimi influencerami podróżniczymi. Co powinni, czego nie powinni? Co wolno, czego bezwzględnie nie wolno robić ani na starcie, ani w ogóle później? To tak, jakbyś mógł to w zwarty sposób tak ująć.
2: Dobrze. Bezwzględnie proszę nie kupować kamer za 10, 20, 30 tysięcy. Wystarczy zwykły telefon, kupić sobie tylko mikrofon za 200 zł czy 300, taki naprawdę lepszy, bo w to zainwestować. Pieniądze jakiekolwiek to inwestować w doświadczenia, w podróże, w to bym zainwestował. Broń Boże, nie popełniać tego błędu, co ja popełniłem, bo uważam to za zbyteczne. Później, jak się warsztat podbija i chce się coś lepiej robić, to dopiero można o tym myśleć. Więc zacząć od własnego podwórka, bo ja pamiętam na początku, że pierwsze parę dni to tak się motałem, bo w głowie było jedno, chcę to robić, a później przed kamerą nagle się okazywało, że jakiś miałem język kołkiem, że tak powiem, przedźgany i nie wiedziałem, zatrzymywałem się, jakiś byłem zestresowany i tak dalej. Więc postawić sobie nawet w domu kamerę, pogadać do tego, do tej kamery, później zobaczyć, czy to w ogóle nam pasuje, zanim jakiekolwiek decyzje się podejmie, nie daj Boże o zmienianiu kompletnie swojego życia i rzucaniu, nie wiem, etatu, czy coś w tym stylu. Można to zrobić na swoim podwórku, a tu jeszcze muszę dodać, że w Polsce mi się najtrudniej jednak vloguje, bo ściany słyszą i słyszą, ja nic złego nie mówię, ale jest jakiś taki niuans, że się ludzie gdzieś oglądają, a w krajach, w których się w innych językach mówi, no to jest jakoś tak łatwiej, więc wszelkie inwestycje bym najpierw, mówię, nawet spróbował, nie wiem, wyjechać na pół dnia, 2 godziny od swojego miejsca zamieszkania, spróbować, czy to się podoba i proszę, na koniec powiem, proszę się zupełnie nie przejmować tym, co głowa podpowiada, że ja nie mam głosu, że ja się nie nadaję, że mi to ten, oczywiście to nie jest dla każdego, ale będzie taka naturalność i luz, nagle się okazuje, że każdy z Państwa, każdy ma predyspozycję do tego, żeby cokolwiek powiedzieć. Zresztą każdy...
1: To zostańmy z tą myślą, Michał. Zostańmy z tą myślą. Dla świetlików niech to będzie rada. Jeżeli ktoś ma jakieś zahamowania, to w takim razie proszę pójść za radą Michała. Michał Rusin był dzisiaj z nami, podróżnik, eksplorator, globetrotter, autor kanału podcastowego Solo po Planecie. Link do tego kanału znajdziecie Państwo na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry, gdzie forum wymiany myśli dla świetlików właśnie zamykamy na ten moment, ponieważ skończyło się kolejne wydanie Nocnych Świateł numer 2094. W cyklu Dookoła Świata rozmawialiśmy przez minione 2 godziny o tym, co wolno podróżnikowi z kamerą. Michał, wielkie, serdeczne, gorące dzięki za wszystko, czym się z nami podzieliłeś.
2: Dziękuję Państwu i życzę wspaniałej, złotej polskiej jesieni, która za niecałą godzinę startuje.
1: Nie, no za godzinę i minutę.
2: A.
1: Nie skracaj nam lata, proszę cię.
2: Do usłyszenia.
1: Michał, dzięki jeszcze raz. Dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za komentarze. Przepraszam, że nie wszystkie przeczytałem. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku, 4 razy w tygodniu od 23 do 1. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. W środowy wieczór Echa Historii rozmawiać będziemy o polskiej transformacji lat 90. Jutrzejszym gościem będzie dr Michał Przeperski, historyk z Instytutu Historii PAN i rzecznik prasowy Muzeum Historii Polski, publicysta i autor książki Prawy Zachód, której treść będziemy jutro dyskutować. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko, dobrej nocy, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.